0: Chłopaków, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy.

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

wieczór, ranek. Może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce małe. Lewa powieka, w górę, talerze srebra, słomki, butle. Czuję się ja.

sypią, więc znowu w to samo, szambo się zgitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem, gdzie ten mój Bóg, dziś wiem, to od niego test, a i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki, niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni, żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić przez przypadki szczęście, oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz, on, ona, ono też cierpi, a. Na drugie mam grzesznik domofon, to handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie, Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie, wreszcie.

klimat bloków, jolane galaksji z muranów, mokotów przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno doliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą lakostę i myślał, czemu ten zapach już nie jest jasny, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym, od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy i tak.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Co się wolno?

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra

see your hands in the air real quickly.

Kiedy się biorę do roboty, wszystko inne traci podest. Gdybym tego nie robił, dawno straciłbym już głowę. Jak sprzedam ci konsolę, to zostanę milionerem. A ty chyba pomyliłeś PS4 z SSL-em. Od jutra zbieram na chatę pod Neapolem, by mówić jej wieczorem buena sera mio amore. Choć śmiało nazwałbym stolicę kraju moim domem, to nie wiem czy nazajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek, odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroił nieudany fortel. Nie używaj broni mojej, lecę już do fortec. To co dla jednych znojem, inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek, już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień, dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem, zapewne musiałem dojrzeć.

Miejsce, w którym się znalazłem, choć nadal bardziej inspirują mnie rozmowy z dziadkiem, bo tutaj w kuluarach wali na kilometr fałszem, a od tych ciepłych słów mam wrażenie, że już zmarzłem. Mam jedno marzenie, proszę niech się stanie żywe, bym nigdy nie zatracił się i stał systemu trybem. Jeśli mówię chodak, mam na myśli grubą rybę, no bo ważę ponad 100 i się w marcu urodziłem.

wymyślonych reguł. Czułem się szczęśliwy w życiu może parę sekund, nie licząc kilkuset godzin twego uśmiechu. Zamykam oczy przy świecy na pełnym wdechu. Czuję się nową osobą w tym pięknym wieku.

0: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać, to

roku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na końcu tylu

Praca, dużo serca i potencjał w moich rękach. Nie wygrałem tych biletów w konkursie. Zrobiłem tak, że mi to w ruch wyszło, bo umiem. Kupiłem chatę za gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że

tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle. Za inne

chociaż mam rację, ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał, w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak w radiowozie kiwa. Mało serdecznie, Boże, nie widzisz co przeżywam? Nie dziw się, że jadę niebezpiecznie.

0: Przestań już do mnie dzwonić, przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na prosztane imię, nawet jak dostaję w pedlip, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy, a jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę, kochaj lub nienawidź.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Długo mnie nie było, nie?
1: Aha.
2: 2-0, 2-0.
1: Aha. Numer raz zawsze spoko. Mhm. Siemanko, jestem.

0: śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
1: Cześć, przed mikrofonem Weronika Puszkar. Dzisiaj w rozgrzewce będziemy pływać i zastanowimy się, po co nam właściwie aż tyle stylów pływackich. Razem ze mną jest Karina Zreda, trenerka pływania Szkoła For Health. Na Instagramie Pływaj z Kariną. Cześć.
2: Witam serdecznie.
3: Oraz Monika Kleczka, nauka pływania dla kobiet, Szkoła Swim Center. Cześć Moniko.
4: Cześć Weronika, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Karino, od ciebie zacznę, bo na Instagramie przedstawiasz się również jako ekspertka od kraula. Czy to jest styl, w którym popełniamy najwięcej błędów?
2: No z tego wynika, że tak, bo wiele osób ma problem z tym kraulem i mówi, że jest to najtrudniejszy styl, a ja go próbuję odczarować, bo jest to nieprawdą, że kraul jest trudny. Kraul po prostu trzeba nauczyć się, trzeba mieć odpowiedni system. Ten kraul może być piękny, lekki, przyjemny i tym stylem możemy pływać właśnie długie dystanse.
1: To jakie błędy najczęściej popełniamy i jaki jest twój system?
2: Błędów jest mnóstwo. Od pozycji ciała, oddech, złe ułożenie pozycji na wodzie. To są takie podstawy, które na samym początku, jeżeli osoba dorosła nie wdroży tego, to niestety te błędy potem rosną, robi się taka kula i wtedy już jest chwyt wody zły, męczymy się, po 25 metrach po prostu chcemy wypluć płuca, a tylko dlatego, że właśnie nie mamy tych podstaw technicznych.
1: To co najczęściej technicznie robimy źle, jakbyś mogła to wytłumaczyć, bo rzeczywiście ja kiedyś też miałam dużo problemów z kraulem i uczono mnie najpierw tylko tego, żeby zamieniać ręce, robić tak zwaną przeplatankę.
2: Ja uczę tego dużo, dużo później. Zaczynamy od oddechu, czyli prawidłowo jak powinniśmy brać oddech, jak powinniśmy wypuszczać powietrze pod wodą. To jest podstawa. Jeżeli tego się nie nauczymy, no to niestety dalej nie będziemy mogli pływać.
1: To znaczy, jak ten oddech brać poprawnie?
2: Czyli oddech bierzemy buzią i spokojnie wypuszczamy nosem. Przed samym końcem możemy sobie jeszcze dowypuszczać buzią, ale nigdy nie oddychamy buzia, bo to jest tak, jakbyśmy mieli zatkany nos i mamy katar, no to nam się ciężko oddycha. Jak robimy usta, najczęściej wiele osób tak chce oddychać i dlatego tak się szybko męczymy.
1: Pod wodą też wypuszczamy powietrze?
2: Nad wodą bierzemy buzią, pod wodą wypuszczamy nosem. I to jest prawidłowy oddech w pływaniu.
1: I jeszcze powiedziałaś, że popełniamy techniczne błędy.
2: Oj, tych technicznych błędów jest mnóstwo. Na samym początku już właśnie to położenie na wodzie, pozycja na wodzie. Często nogi opadają, więc jak zrobimy już oddech, to musimy się nauczyć prawidłowo pracować nogami. Jeżeli nauczymy się prawidłowo pracować nogami, układamy sobie pozycję na wodzie. Troszeczkę niżej ręce, wtedy bioderka i nogi nam idą do góry. To są takie podstawy. Jeżeli to zrozumiemy na samym początku, to wtedy kraul jest dużo prostszy. Czucie wody, jak czujemy ten opór, ciśnienie na dłoniach, to jest bardzo ważne. A dopiero później robimy dokładanki, uczymy się już tymi rękoma pracować, ale to nie od razu, że na przemian ręce.
3: W zależności od tego, którym stylem pływamy, możemy osiągać zupełnie inne wyniki?
4: Tak, absolutnie. Są style, które są po prostu bardziej szybkie i te, które są bardziej, powiedziałabym, rekreacyjne i wolniejsze. Najszybszym stylem jest po prostu styl dowolny, czyli ten kraul. Najwolniejszym stylem będzie takim najbardziej mniej męczącym, najbardziej rekreacyjnym będzie żabka, czyli styl klasyczny.
3: To jakie style najczęściej

0: częściej wybiera się w zawodach? Czy pływa się każdym stylem?
1: Wiesz co, każdym stylem. To w zależności od zawodnika, każdy ma jakieś swoje preferencje i to jeżeli chodzi o dystans, czy to są dystanse sprinterskie, czy jakieś dłuższe dystanse, czy styl, nie? Są tacy zawodnicy, czy takie osoby, którzy wolą pływać dowolnym na przykład, a są zawodnicy, którzy zdecydowanie wolą klasyczny styl i to też jest okej. Bo to jest tak, że styl klasyczny, czyli żaba, jest stylem symetrycznym. Ona jest po prostu, klasyk generuje większy opór, płynie się troszkę wolniej, ale to jest fantastyczny styl. Na przykład dla osób dorosłych, które zaczynają naukę pływania, bo moim zdaniem zdecydowanie szybciej one się go uczą. Crawl jest najszybszy, bo jest po prostu największy napęd.
2: Wiele osób właśnie dlatego myśli, nie, crawl jest nie dla mnie, bo ja się tak męczę, ale dlatego, że właśnie nie ma tych podstaw. Więc zachęcam, żeby wrócić nawet te osoby, które uważają, że już jakoś pływają, ale właśnie dalej się męczą, to musimy wrócić do podstaw. Oddech, pozycja, nogi.
0: Karina Zreda, trenerka pływania. I Monika Kleczka, Swim Center.
3: To jest Rozgrzewka w Czwórce.
4: Rozgrzewka w Czwórce.
5: I tutaj, wiecie, można śpiewać, bujać się.
6: Bujać
5: się,
6: uch.
5: Bez kitu można nawet filmik nagrać. Możecie nas nagrać, będzie nam miło, jak nas nagracie, albo nie wiem, czy na tym numerze, może następnie.

0: 4. Ja.
1: Na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
2: W studiu czwórki Karina Zreda, trenerka pływania. Na Instagramie Pływaj z Kariną. Razem z nami jest też Monika Kleczka, nauka pływania dla kobiet. Dlaczego mamy aż tyle stylów pływackich?
3: Żeby nie było nudno, żeby można się było ścigać, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, żeby rozwijać różne partie mięśniowe. Przy żabie na przykład to są wewnętrzne partie ud, przy kraulu czy przy grzbiecie zdecydowanie bardziej jeszcze pracują plecy. Przy klasyku klatka piersiowa jest bardzo zaangażowana, także każdy styl coś fajnego wnosi dla naszego ciała.
2: A można wymyślić jeszcze jakieś kolejne?
3: Jak wejdziesz na basen i zobaczysz, jak pływają różni ludzie, to pewnie można. Natomiast takich oficjalnych stylów pływackich mamy 4, plus oczywiście styl zmienny na zawodach, czyli to jest delfin, grzbiet, żaba, kraul, czyli pomieszane, wymiksowane wszystkie te 4 style pływackie. Mówi się, że 5. stylem jest pływanie pod wodą. Mówi się, że to jest game changer, jeżeli chodzi o zawody, czyli jak to pływa pod wodą, to potem mam po prostu dużo łatwiej. Ale to już w takim pływaniu wyczynowym, sportowym.
2: No tak, bo to schodzimy bardzo nisko, prawda?
3: Tak, tak, tak. No i mniejszy opór po prostu jest.
4: Dla takiego amatora, to my jesteśmy bardziej wszechstronni w tej wodzie. Jesteśmy pewniejsi w tej wodzie. Więc nie możemy się uczyć tylko i wyłącznie jednego stylu. Każdy styl też służy do czegoś innego.

0: Zaczynamy naukę od grzbietu na plecach, bo wtedy czujemy się bezpiecznie. Jeżeli gdzieś jesteśmy nad wodą, zmęczymy się, to najbezpieczniej jest wrócić na plecy i pooddychać, bo wtedy mamy otwartą tutaj przestrzeń, możemy sobie swobodnie oddychać, a jak mówiłam też wcześniej, największy problem jest z tym oddechem.
1: Ale muszę wtrącić, bo ja rzeczywiście też to zauważyłam, że zawsze w razie czego, jak jest jakaś sytuacja trudna, to odwracam się na plecy i wtedy się kompletnie nie boję, ale czy to nie jest tak, że wtedy działa taki psychologiczny mechanizm, że my nie patrzymy pod wodę, nie widzimy, że jest głęboko, więc się uspokajamy automatycznie?
0: Też to może oczywiście tak być psychologicznie, ale ten właśnie dostęp do tego powietrza, że ja nie muszę wstrzymywać tego powietrza, tylko mogę sobie swobodnie oddychać. I dlatego tego każdy musi umieć leżeć na plecach i od tego zaczynamy naukę. Następnie crawl, który jest właśnie najszybszy, najdłuższe dystanse możemy płynąć, dlatego w pływaniu sportowym też, na przykład na zawodach jest najdłuższy dystans 1500 metrów, w triatlonie, w ironmanach osoby, które są profesjonalistami, pływają crawlem. Bo to jest najbardziej efektywny styl, najbardziej ekonomiczny, możemy długie dystanse nim płynąć. Żabka, no to już nam potrzebujemy większą koordynację, bo tutaj musimy dobrze zgrać ręce z nogami, bo to nie jest taka żabka turystyczna, tak naprawdę. I tak pływanie tą żabką z głową nad wodą może być niezdrowe dla naszego układu.
1: Ja szczerze mówiąc, nigdy nie potrafiłam w ogóle tego zrobić. Nie wiem, jak można tak długo utrzymać głowę nad powierzchnią wody.
0: Są osoby, które potrafią to długo robić, ale to nie jest zdrowe i ja tego nie zalecam. Więc jeżeli uczymy się pływać żabką, to musimy się uczyć z oddychaniem. I jak najbardziej, ja tak samo jak jestem na wakacjach i nie chcę wejść, chcę sobie wejść tylko na chwilę do wody i coś tam pooglądać, a nie chcę moczyć włosów, no to przez chwilę popłynę taką żabką odkrytą właśnie z głową nad wodą. Ale musimy umieć pływać też tą żabką z zakrytą głową, ponieważ jeżeli pływamy z tą głową nad wodą, to przeciążamy odcinek właśnie szyjny, lędźwiowy i to nie jest zdrowe dla nas.
1: Wcześniej użyłaś jeszcze hasła żabka turystyczna. To jest taka żabka, o której często słyszymy, że ludzie sami się nauczyli pływać, no właśnie żabką i później tak nie do końca. No trochę to wygląda jak żabka, trochę to wygląda jak połączenie różnych stylów.
0: Ciężko mi to nazwać, jak to często wygląda, bo ja jako profesjonalna trenerka już z 20-letnim doświadczeniem trenerskim, która wcześniej też trenowałam wyczynowo pływanie, czasami ciężko się na to patrzy. Tak jak powiedziałam, ludzie sobie robią krzywdę też właśnie taką żabką, jeżeli źle nogi tam kopią, możemy sobie kolano uszkodzić.
1: Możemy sobie nadwyrężyć też coś, bo my tam no taki mocny zamach nogą robimy.
0: Tak, tak, właśnie w tej żabce nawet jest takie stwierdzenie kolano żabkarza, ponieważ możemy mieć ból właśnie w stawie kolanowym, jeżeli źle oddychamy, źle złamamy pozycję, to może mogą nam lędźwia nas boleć, albo właśnie odcinek szyjny.
1: A w ogóle, jeżeli chodzi o żabkę jakąkolwiek, to też jest styl nie dla każdego, bo ja słyszałam od kilku osób, że mają jakieś problemy z kręgosłupem i lekarz czy rehabilitant im polecił, żeby jednak z żabki zrezygnowali.
0: Tak, z żabki rezygnujemy, ponieważ tak fizjologicznie dla nas jest zły ten styl. Tak jak crawl, grzbiet, to są takie fizjologiczne dla nas style, gdzie nasz układ kostny, mięśniowy nie jest tak przeciążany i są takie naturalne, aż w tej żabce właśnie tą nogę, nie układamy jej dobrze anatomicznie, bo po prostu to kolano wykrzywiamy w bok, co może być dużym dyskomfortem. Ja na przykład mam kontuzję kolana i dzisiaj ta żabka jest dla mnie zupełnie niewskazana.
1: Karina Zreda, trenerka pływania Szkoła For Health i Monika Kleczka, Swim Center.
2: Rozgrzewka w czwórce.
3: Rozgrzewka w czwórce.

A smażyłeś. Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie

0: ust, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt? Bo ja dziś.
0: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki

0: Furka, rádio i podcast.
1: Która najlepsza, której całe serce masz i duszę? Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało tu mocno, weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix,

Problem jest, że jeśli cenisz wolność w sztuce i dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pokiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzym stamtąd, świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle.

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: W studiu dzisiaj rozmawiamy o pływaniu. Za chwilę wakacje, więc na pewno dużo więcej czasu na to pływanie poświęcimy. No w ogóle niektórzy rezygnują z basenu, kiedy przychodzi jesień, zima, no bo wtedy trzeba dodatkowo jeszcze dłużej suszyć te włosy. Dzisiaj już pływanie jest zdecydowanie bardziej komfortowe dla nas. Karina Zreda jest razem ze mną w studiu, trenerka pływania, i Monika Kleczka. Raz od jakiegoś instruktora też usłyszałam, że on się nie dziwi, że ludzie się trochę poddają, nawet jeżeli już się nauczą pływać, dlatego że później to pływanie się robi trochę nudne.
2: Wiesz co, dla mnie pływanie jest nie nudne, ale relaksujące, bo to jest powtarzalny ruch jak mantra. Wszystkie czynności, które są jak mantra, czyli powtarzamy, uspokajają nasz umysł. I ja mam do tego takie podejście, że po całym dniu intensywnej, nie wiem, czy pracy, czy szkoły, ten powtarzalny ruch uspokaja po prostu twój układ nerwowy. I to jest coś, za co ja kocham pływanie i za co ludzie kochają pływanie. To po prostu się odcinasz, wchodzisz pod wodę, nie masz żadnych bodźców, pod warunkiem, że nie masz zegarka, który jest podłączony do internetu i do telefonu. Ale przez 40, przez 60, przez 1,5 godziny, ile tam chcesz, jesteś tylko ty, szumiąca woda i ten powtarzalny ruch, który po prostu powoduje, że twój układ nerwowy się reguluje i wraca do normy.
1: A co się dzieje, kiedy my przez cały rok pływaliśmy w basenie i nagle wyjeżdżamy gdzieś na wakacje? Czy spotkałaś się z tym, że ludzie znowu zaczynają bać się wody? Mówię o tych, którzy wcześniej, powiedzmy, w ogóle nie pływali w takich otwartych przestrzeniach.
3: Pływanie na basenie i pływanie na wodach otwartych to są zupełnie dwie różne rzeczy. I jeżeli nawet na basenie się nie boimy, to tutaj, na takim otwartym akwenie, my musimy mieć ogromny respekt. Bo ja nawet jako pływaczka, to do morza mam ogromny respekt i wchodzę, patrzę, czy są fale i czy ja mogę tam wejść. I absolutnie nie wypuszczam się do przodu, bo ja uważam, że jestem super pływaczką. Więc tutaj możemy mieć lęki, dlatego zawsze wchodzimy do wody. Z lądu ktoś asekuruje, patrzymy na tą osobę, czyli mąż patrzy na żonę i jak wchodzi do wody, ją cały czas obserwuje i nie wypływamy nigdy daleko. A jeżeli chcemy już popływać, bo faktycznie na tym basenie robimy te kilometry, no to zawsze bojka asekuracyjna.
1: No tak, bo basen chyba też nam daje takie psychiczne zabezpieczenie, że my jednak wiemy, że mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o przestrzeń, że zawsze możemy się tej linki złapać. No poza tym jest dużo osób, więc ewentualnie, gdyby się coś zaczęło dziać, no to w każdej chwili to ktoś może zauważyć i nam pomóc. No a tam tego nie ma i możemy zacząć panikować też?
3: Możemy zacząć panikować i właśnie tutaj musimy nauczyć się mieć tą zimną krew. I jeżeli coś się dzieje, to przewracamy się na te plecy. Znowu wracamy do tych pleców, czyli próbuję się położyć na plecach i oddychać. I starać się dopłynąć do brzegu. Wzywać pomoc, zależy gdzie jesteśmy. Ale ta panika to jest najgorsze, co możemy zrobić. Ale to się tak łatwo mówi, nie wpadnij w panikę. Dlatego my musimy być świadomymi pływakami. A ja widzę, że Polacy przeceniają swoje możliwości. I to jest też bardzo taki ważny temat. U nas w Polsce też jest wiele utopień. Górujemy wśród Europy w utonięciach, niestety, bo brawura, niestety alkohol też często dochodzi, ale ta pewność, że my potrafimy pływać. Często na przykład osoby mówią, inni instruktorzy, że po 10 lekcjach umiesz pływać. To jest najgorsze kłamstwo, jakie można powiedzieć człowiekowi, bo budzimy w tym człowieku takie poczucie, ty już umiesz pływać, zrobiłaś 10 lekcji, położysz się na plecach, coś tam spróbujesz rękami poruszać. I to jest bardzo niebezpieczne i nie powinniśmy czegoś takiego robić, ponieważ po 10 lekcjach to my możemy się dopiero oswoić z wodą.
1: Ale to też jest tak, że my, jeżeli nie umiemy pływać, to przychodzimy na pierwszą lekcję i od razu pytamy, czy po iluś tam lekcjach już będę umiał, i my trochę liczymy na to, że tak będzie, albo przynajmniej, że ktoś nas w tym zapewni.
3: Dokładnie, i ja muszę rozwiewać te rzeczy, jak przychodzi właśnie do mnie klient, czy ja po 10 lekcjach to już będę pływał. Nigdy nie powiem, że po 10 lekcjach ktoś umie pływać dobrze. To są kilometry wypływane, 4 style, minimum 3, żeby przynajmniej właśnie na plecach, żeby pływać, żeby kraulem coś umieć popłynąć, żeby żabką umieć popłynąć. I jeżeli jeszcze później zaczynamy sobie jakieś ćwiczenia fajne do delfina, bo delfin jest naprawdę fantastycznym stylem, gdzie możemy się świetnie pobawić, poczuć to

0: flow, poczucie się jak syrena. I to wszystko składa się na to, że my mamy większe poczucie bezpieczeństwa w tej wodzie. I potem właśnie na wodach otwartych mniej nas rzeczy może zaskoczyć. Jeżeli będziemy się uczyli tylko jednego stylu, no to bardzo dużo rzeczy może się wydarzyć po drodze. Więc uczyć się od podstaw wszystkich i nie naciskać instruktora, że ja już muszę umieć. Bo każdy ma swoje tempo. Niektórzy się boją tej wody, mają traumy, więc na przykład ten oddech musimy dłużej poćwiczyć. Nie mogą się położyć na plecach, bo się boją, więc czasami trzeba wejść z tą osobą do wody i jej to pokazać, ułożyć jej, żeby ona się bezpiecznie poczuła. A niektórzy po prostu no, nie mają tych lęków, szybciej im ta nauka idzie. Więc nie możemy się porównywać do kogoś innego, tylko do samego siebie i nie naciskać, że ja muszę w 10 lekcji umieć pływać, bo jest to złudne i nikt nie umie pływać po 10 lekcjach tak, żeby wypuścić się później w jezioro czy w morze i płynąć. Nie ma takiej możliwości.
1: Karina Zreda, trenerka pływania, Szkoła for Health. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję ślicznie.
1: I Monika Kleczka, Szkoła Swim Center. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
3: To była Rozgrzewka w Czwórce.
4: Jak zasięg zerwany w

0: Słuchasz Czwórki.
1: Słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

0: morzu i dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Minęła godzina siódma.
2: Pogoda.
1: Gorąco, gorąco, gorąco, tak? Dzisiaj będzie wyglądał dzień, na razie tylko 24 stopnie i dlatego mówię tylko, bo temperatura dzisiaj osiągnie 32 stopnie i to będzie około godziny 16, więc no, szykuje nam się naprawdę upalny dzień i to nie tylko piątek będzie takim dniem, ponieważ sobota i niedziela, no temperatury w niedzielę dojdą do 39 stopni, a w nocy 24, więc myślę, że będzie bardzo ciepło. Przede wszystkim noce będą gorące, no ale w dzień trzeba się troszeczkę chronić, gdzieś trzeba mieć przy sobie cały czas butelkę wody, ewentualnie korzystać z tych wszystkich wodnych atrakcji, które są specjalnie w każdym większym mieście stworzone, żeby po prostu sprawić nam delikatną ulgę. Ciśnienie dzisiaj to 1017 hektopaskali i obecnie szybko wzrasta.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Adam Smolarek
4: i Damian Sikorski.
3: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
4: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
3: Adam Smolarek
4: i Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: A, ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
13: Czwórka.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Poranek czwórki.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dziwnie mi się to mówi, ale muszę to powiedzieć. To ostatni poranek, moi drodzy, przed wakacjami, bo wiadomo, że ramówka się troszeczkę zmienia, trochę odświeży, więc poranki będą poranki, ale prowadzone przez moje koleżanki, myślę, mogę śmiało powiedzieć, więc myślę, że fajnie się będzie budzić w te wakacje z tymi damami, no i że wy będziecie po prostu słuchać i będziecie czekać na mnie, bo może po wakacjach znowu dostanę jakiś poranek, jakiś piękny dzionek, no i będę mógł się z wami spotykać rano. Z jednej strony jakaś tam ulga może, bo nie będę musiał wstawać o godzinie 6, ale z drugiej strony to tylko jeden dzień w tygodniu, więc te wstawanie o tej 6 godzinie wcale nie jest jakieś takie mocno męczące, ani nie daje się we znaki. No co innego, jak się te poranki prowadzi codziennie, na przykład 3 dni z rzędu, albo już nie mówiąc cały tydzień z rzędu, no to wtedy trzeba się przestawić po prostu, żeby nauczyć się kłaść wcześniej, no i wtedy wstawać wyspanym w miarę. No mi się to nie udaje, tym bardziej teraz jak jest mundial, codziennie są te mecze, ja codziennie te mecze oglądam, w dalszym ciągu nic się nie zmieniło, więc wczoraj zakończyłem swoją przygodę tak za 15, pierwsza chyba się położyłem, mówię dobra, kładę się i włączę sobie meczyk, nie, to było 15 po pierwszej nawet, i włączę sobie meczyk do snu, no i włączyłem, tak, Japonia, Szwecja, właśnie, aż nie sprawdzałem wyniku, muszę zobaczyć, bo byłem ciekaw tego meczu, a drugi mecz to był Holandia, no nie pamiętam teraz kim, ale to były dwa mecze równolegle, no i potem jeszcze o trzeciej, czy tam o czwartej,

Więc jest tego sporo. No i jedyny dzień, który będę mógł poświęcić w 100% jedyną noc, no to jest dzisiaj i jutro, ale też szkoda mi zawalać nocy. Tym bardziej, że te noce będą naprawdę gorące i z jednej strony może spoko, że te mecze sobie lecą, wtedy nie trzeba będzie iść spać, a wiadomo, że ciężko jest zasnąć w taki gorąc, ale z drugiej strony no, jeszcze wczoraj było w miarę chłodno, chyba najcieplejsza noc szykuje nam się z niedzieli na poniedziałek, bo chyba 24 stopnie, więc no, trzeba się uzbroić w delikatną cierpliwość, no bo potem już za parę dni będzie taka temperatura normalna, czyli w nocy około 15-14 stopni, a w ciągu dnia około 20 paru, no i to jest znośne. Wczoraj chyba jak wyszedłem w nocy z psem, czy przedwczoraj, to było tak przyjemnie i mówię, taka temperatura mogłaby być przez cały rok w Polsce wieczorem na przykład, to było bardzo przyjemne, a w ciągu dnia, no wiadomo, że troszeczkę cieplej, ale też bez przesady. Dobrze, dzisiaj dużo dobrej muzy, oczywiście dużo atrakcji, więc nastawcie uszy, podgłośnijcie swoje telefony albo aplikacje, bądź też, jeżeli samochodem jedziecie, to swoje DAB plusy, bo tam czwórkę słychać. No i możemy chyba zaczynać z takim dobrym nastawieniem, no bo jutro sobota, dzisiaj już piąteczek, więc ten komfort psychiczny, myślę, że mógł się u nas już pojawić ze względu na nadchodzący weekend. A już za chwilę będzie Solange, a potem Backstreet LaFong i to jest utwór, który gram raz na jakiś czas i dzisiaj jest ten dzień, kiedy go właśnie zagram. A że jest to śniadanie u Danego, no to idealnie jak na poranek przystało.

0: Shaolin Style Drama Beat dla tych, którzy na plaży wolą aktywny wypoczynek, bo to taki dynamiczny beat, więc spokojnie jakiś, nie wiem, pilates, rozciąganie.
1: Tak.
0: To
1: pasuje.
0: Można sięgnąć do tego.
1: Ale wieczorem tak się trochę pobujać przy tym.
0: No, też można, oczywiście.
1: Też można.
0: W ogóle imprezy na plaży są dla mnie jednymi z moich ulubionych imprez, bo jednak klimat samej plaży, morza w bliskiej odległości jest magiczny za każdym razem.
1: Tak, dawno nie byłam w sumie na takiej imprezie na plaży.
0: Ja też dawno
1: ale
0: nie byłam.
1: W sumie może dlatego, że była zima.
0: Może dlatego.
1: Ale dobra,
0: całkiem
1: słuchaj, bo
0: możliwe.
1: My jeszcze o tych zakazach. Czego nie wolno na plaży?
0: Tak.
1: Bo rzeczywiście trochę takich nietypowych zakazów jest na świecie. Między innymi to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to, że w całej Hiszpanii obowiązuje rygorystyczny zakaz używania mydła, szamponu i innych środków chemicznych, zarówno na plaży i w morzu bezpośrednio, ale też pod prysznicami. Mhm. No bo chodzi o to, że w tych kosmetykach są różne składniki, które mogą szkodzić ekosystemowi morskiemu, no i też zanieczyszczać wodę, więc jeżeli z czegoś takiego skorzystamy, to zapłacimy mandat, jeżeli ktoś nas na tym przyłapie, a te prysznice plażowe służą wyłącznie do spłukiwania soli i piasku.
0: Mm-hmm. No do tego powinny służyć, bo jak mamy słone morze, to faktycznie, no bo nasz Bałtyk nie jest taki słony, więc u nas tych pryszniców jest mało tak naprawdę, ale jadąc gdzieś już do Włoch, do Hiszpanii czy gdziekolwiek indziej, to faktycznie to się przydaje, żeby z tej soli jednak się opłukać.
1: Poza mikrofonem, poza anteną mówiłeś mi o takiej plaży w Sardynii, gdzie jest różowy piasek.
0: Tak.
1: I ja teraz połączyłam kropki, bo znalazłam wcześniej informację o tym, że tam dostaje się mandat, jeżeli się wynosi piasek i muszelki. No
0: oczywiście,
1: to już wiem,
0: tak.
1: Jeżeli jest różowy, no to trochę szkoda, jakby każdy tak po woreczku.
0: No to by za chwilę przestała istnieć wyspa w ogóle, a na pewno plaża. Spiaggia Rossa, tak nazywa się ta plaża i faktycznie jest piękna. Miałem okazję być, no nie na samej plaży, bo już są zabronione wycieczki, już nie można przybijać do przy tej plaży, tylko jest statek, kuter, łódź zatrzymuje się przed i można sobie nurkować przed. No ale żeby do plaży nie dopłynąć, bo po prostu piach różowy jest na wagę złota.
1: No pewnie, że tak. To znaczy ja się w ogóle zastanawiałam, kto normalny wynosi piach z plaży, po co komu piach?
0: No,
1: ale
0: wiem,
1: dobra,
0: no...
1: teraz jak się dowiedziałam, że on jest różowy.
0: Poza tym wiesz, te wszystkie takie czasami robią w takich wazonach, czy w takich szklanych te takie obrazki z piasku.
1: Wiem,
0: że tam
1: wiem.
0: Wiesz,
1: dobra, wiem, ale ja po prostu nigdy tego nie czułam. Takich... takiego hobby, że miałabym robić taki sobie obrazek.
0: No ja też nie. A robiłaś za dzieciaka sekrety?
1: Jakie
0: czy tam
1: sekrety?
0: Takie, że się w ziemi wykopywało dziurkę, tam się wkładało kwiatek, jakiś kamyczek.
1: Nie wiedziałam, że tak się robiło.
0: Szkłem się przy takim zwykłym, no bo to z takich...
1: No i tak, później ktoś idzie, nadepnie i
0: nie,
1: nogę sobie
0: ale to
1: rozwali.
0: Szkło, ale to właśnie nie, to właśnie jest wykorzystywanie tego potłuczonego szkła, czyli zakopujesz to szkło tak, że ono cię nie zrani, a jednak masz taki sekrecik w środku i takie oczko z kwiatuszkami. No, ja
1: nie,
0: to robiłem.
1: Ja pierwszy słyszę.
0: A widzisz, to musisz spróbować teraz w trakcie wakacji.
1: Ale muszę ci powiedzieć, odnośnie tych zabaw na plaży, bo też wielu rzeczy nie można robić, bo na przykład jest zabronione na niektórych włoskich plażach stawianie zamków z piasku.
0: Mm-hmm.
1: I
0: to
1: jest
0: dziwne,
1: ale słuchaj, wyjaśnienie jest takie, że po prostu one przeszkadzają później służbom ratowniczym, jak w razie czego coś się wydarzy i oni będą musieli ci ratownicy biec przez plażę, no to ktoś się może potknąć.
0: No i tam, już bym nie przesadzał. Zamki na plaży, zamki na piasku.
1: No ale jest zakaz,
0: Ale wszędzie?
1: Nie, no tam na niektórych, na dwóch jakichś.
0: Nie,
1: więc...
0: no to dobra, to tam. To trochę tak samo jak we Włoszech jest nakaz noszenia czepków na baseny, które są na zewnątrz.
1: A wiadomo, że ty jesteś przeciwnikiem, to kiedyś rozmawialiśmy.
0: Tak, jestem buntownikiem, ruch oporu, czepkowy. Zawsze jak jadę, to nastawienie mam odpowiednie. A jeszcze chciałem powiedzieć,

0: Gdzieś tylko jedną rzecz o wyspie Capri, która jest pod Neapolem. Tam na przykład za chodzenie głośno w klapkach również można dostać mandat. Czyli jak za bardzo klapiesz tymi klapkami, to od razu policja, gleba i
1: na ziemię
0: konfiskują klapki ciebie do więzienia.
1: Czyli drewniaków nie.
0: Drewniaków, no ale... ani takich klapków nie. I coś jeszcze był, jakiś zakaz, już nie pamiętam.
1: Nie, no
0: teraz
1: chyba,
0: jaki...
1: że sobie tak przykleisz te klapki, no że tak nie klapały, albo no musisz wcześniej zrobić jakiś test.
0: Ale tam między innymi dom swój ma George Clooney, więc no pewnie też zwraca na to uwagę. No, dokładnie tak, że może to on mówi, co z tymi klapkami, ja
1: no tak, no weź, wyobraź sobie, że mieszkasz sobie w takim domu i cały czas ci ktoś klapie pod oknem. No to nie wkurzyłbyś się?
0: No wkurzyłbym się, wiadomo. Ale wtedy można po prostu iść na bosaka. Myślę, że jak...
1: No tak, i noga teraz rozwalona, stopa. Nie, no to ja się w to nie bawię.
0: Na Capri jest na pewno czysto, elegancko i wszystko.
1: Ja bym się bała, już miała cały czas w głowie, że zaraz mi się coś stanie.
0: Poza tym warto stopami dotykać gdzieś matki ziemi, bo ponoć
1: mamy tą
0: energię
1: tak.
0: odzyskujemy. Dobrze, jeżeli wybieracie się na wakacje, to życzymy wam dobrych wakacji, no bo dzisiaj zakończenie roku szkolnego jest?
1: No piątek, 26 czerwca wypadałoby. No, już pewnie od 2 tygodni te dzieciaki już i tak nie chodzą.
0: Czekają na to, dokładnie tak. Więc no, życzymy wszystkim dobrych wyborów, jeżeli chodzi o plaże, jeżeli chodzi o nadmorskie miejscowości. A jeżeli wam coś wpadnie, a na przykład będziecie chcieli się z nami podzielić kiedyś, no to
1: piszcie.
0: Tak,
1: przez stronę internetową na przykład można.
0: Tak. Z chęcią skorzystamy z waszych tipów. Dziękuję serdecznie, Weronika.
1: Dzięki
0: Puszkar,
1: wielkie.
0: A my mamy 24 minuty do godziny 8. No już za chwilę pojawi się tutaj piesek, moi drodzy, więc bądźcie z nami. We'll be right back.

0: czwartek, poranek czwórki.
1: 20 minut do godziny 9. No i jak już zapowiedziałem wcześniej, mamy specjalnego gościa, w zasadzie dwóch specjalnych gości, Daniel Długosz i Hades.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No Hades nie brzmi zachęcająco, bo jednak kojarzy nam się z trochę z takim piekielnym miejscem.
2: Tak.
1: Ale z kolei widzę, że Hades w ogóle nie jest piekielny, tylko że jest przekochanym, przeuśmiechniętym psem.
2: Dokładnie, dokładnie. Samo imię, które może wprawiać w osłupienie.
1: Dokładnie.
2: I wygląd, bo Hades wcale też nie jest małym psem, mogą robić wrażenie. Ale im bardziej, im dłużej tego psa poznajemy, tym bardziej go kochamy. Jest świetnym psiakiem, ułożonym psiakiem.
1: Okay.
2: Już wyszedł z jakiegoś domu, w którym coś było robione. Spacery na luźnej smyczy są możliwe.
1: Okay.
2: Mijanki z psami.
1: Różnie.
2: Tutaj różnie, trzeba troszkę uważać. Socjalizacja na pewno musi tutaj zagrać dużą rolę w wychowaniu.
1: No właśnie, a powiedz mi przy okazji, jak to jest na przykład z mijaniem się na ulicy, na chodniku z psami, bo niektórzy ludzie bardzo chcą z tymi psami do ciebie podejść. Ty na przykład wiesz, że pies jest, może być agresywny i omijasz, nie? I często się na ciebie patrzą jak na wariata, no nie da się pieskowi przywitać, nie? Nie
2: zdając sobie sprawy z tego. Różnie to w ogóle oddziałuje, bo jeśli spotykamy się ze wszystkimi psami na ulicy, przykładowo my chcemy się spotykać ze wszystkimi psami, to uczymy tego psa, że spotkanie z psem to jest zawsze jakieś wydarzenie, a raczej powinniśmy doprowadzić do takiego stanu, gdzie pies potrafiłby się normalnie spotkać z drugim psem, ale
1: normalne.
2: Bez jakiegoś wybuchu emocji, żeby
1: ekscytacji.
2: To było całkowicie takie normalne, jak my idziemy na przykład na jakąś, nie wiem, domówkę czy coś i poznajemy nowych ludzi. Wiadomo, że jest to zawsze jakieś wydarzenie, ale nie ma takiego wow, super, bo nowi ludzie, ekstra. I psy też tak mają, tak? Psy też się uczą takiego zachowania, więc te spotkania, ta socjalizacja musi być na pewno przeprowadzona w odpowiedni sposób już od małego, a jeśli adoptujemy jakiegoś psa, no to żeby go wprowadzać też stopniowo i nie uczyć, że każdy mijany pies musi być poznany, musi być obwąchany i tak dalej, żeby to nie było za każdym razem jakieś super wielkie wydarzenie.
1: A powiedz mi jeszcze, pytam też trochę tak osobiście, czy psa w wieku 12, 13, 14 lat można oduczyć jeszcze od pewnych nawyków?
2: Zdecydowanie. W ogóle jakby musimy. Dobrze by było, żebyśmy wykreślili z głowy właśnie tego typu myśli, że mam za małe mieszkanie, to nie mogę mieć psa, albo właśnie, że starszy pies, to już niczego go za bardzo nie nauczymy, nie oduczymy. Ja na szkoleniach i na spotkaniach z trenerami widziałem psy w naprawdę różnym wieku, od szczeniaków do właśnie takich 10-12 lat, bo to, no to jest jeszcze ruch głową, taki jakby no rozwijamy te umiejętności. Trzymamy w dobrej kondycji fizycznej ten mózg, tak, tego psa.
1: No wiadomo, trzeba trenować.
2: Tak, trzeba trenować.
1: Mózg.
2: To jest tak samo jak my, nie wiem, rozwiązujemy krzyżówki i możemy je rozwiązywać do końca życia, bo one trzymają ten nasz mózg w jakimś takim trybie ruchu.
1: Tak
2: więc u psiaka też jest to wręcz zalecane, żeby cokolwiek w ogóle, to nie muszą być jakieś super duże szkolenia, ale jakieś małe rzeczy, które będziemy wplatać w spacery, naukę jakiejś komendy, czegokolwiek. Naprawdę widziałem ogromne postępy u dużo starszych psów, więc...
1: Okej, no widzisz, ja muszę z moim Filipkiem przyjść, bo on z kolei jest psem szczekającym. Ostatnio na Mazurach oberwał od kolegi psa też, setera irlandzkiego, który no, głowę miał większą niż on tak naprawdę. No i szczekał dwa dni mu nad uchem. W końcu on jak totalna oaza spokoju, kultura wyższa, w ogóle prezencja, ten pies w ogóle by się nawet, ale już tak go wkurzał, że go po prostu dziabnął w końcu. I też się nad tym zastanawiam, czy jestem w stanie go oduczyć z tego szczekania, bo to szczekanie jest tak po prostu u niego przewyższa wszystko chyba, co może być i co bym nie robił, staram się oczywiście na jego

0: nie krzyczeć, na pewno nie bić, ale stanowczym tonem jednak zabraniać mu tego szczekania nie trafia nic.
1: No, więc... na pewno trzeba byłoby to skonsultować z kimś, kto się zna na rzeczy i na sygnałach, żeby w ogóle odczytać, na co ten pies czeka. Czy ten pies się boi, czy ten pies chce za bardziej odgonić na przykład psa, bo mu się coś nie podoba. Jakby powodów może być parę.
0: No jest.
1: Więc dobrze jest się tym zająć właśnie pod takim kątem, żeby oczywiście wiadomo, że możemy odwracać uwagę naszego psa i to jest najprostszy jakby sposób, żeby zaoszczędzić sobie nieprzyjemnych sytuacji na spacerach, czyli tak jakby nauka odwracania uwagi, czy to na jakiś smaczek, czy to na jakieś pozytywne, fajne słowo i wtedy no jest jesteśmy w stanie o wiele łatwiej i przyjemniej te psy mijać, aczkolwiek jeśli chodzi o sam problem, to warto tego nie bagatelizować, żeby jednak pociągnąć ten temat, no bo musimy też zwrócić uwagę na to, że dla nas na przykład to szczekanie może być uciążliwe.
0: No jest.
1: Ale wyobraźmy sobie, jak bardzo uciążliwe jest dla psa, tak? Który się męczy, bądź może się męczyć, bo równie dobrze może też sobie szczekać, żeby sobie poszczekać po prostu, bo chce, nie wiem, nawet niekiedy mogą psy się chcieć pobawić i chcą zachęcać w ten sposób,
0: tak,
1: bo nie wiedzą, jak to zrobić. Więc znają jedyny sposób, żeby poszczekać i zwrócić na siebie uwagę, no to tak to robią. Ale gdzieś tam za kulisami częściej kryją się lęk, strach.
0: No, wiadomo.
1: Więc tak, dobrze jest na to zwrócić uwagę, bo to też ciągnie za sobą inne konsekwencje.
0: Czy Hades szczeka w ogóle?
1: Szczeka. Okay. Mam mieszany stosunek do psów, dlatego tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę na jego spotkanie z innymi psiakami. Jeśli chodzi o stosunek do człowieka, no to jak sam widzisz, jest psem po prostu wziąć pod pachę i do domu.
0: Co bardziej on by cię mógł wziąć pod pachę.
1: I tutaj też dobrze, że zwróciłeś też na to uwagę, bo pomimo tego wszystkiego, co tutaj robimy właśnie, jest łapka, jest takie fajne, miłe spojrzenie, jest to jednak pies w typie rasy pierwotnej. Więc gdzieś tam za uszami też swoje ma
0: i trzeba
1: o tym pamiętać, żeby tej... takiej, może to tak kolokwialnie trochę zabrzmi, takiej lejce trochę nie popuszczać za bardzo, żeby jednak te zasady gdzieś były.
0: Muszą być,
1: jak w przypadku każdego psa, ale północniaki i terytorialne psy lubią często testować sobie człowieka. Czyli na początku to jest coś takiego, że dobra, przyzwyczaiłem się, zobaczę jakieś środowisko i kiedy wychodzę na spacery, jedzenie i jak już mija jakiś ten czas, 2-3 tygodnie po adopcji, no to nagle pies zaczyna a ciekawe, co ja teraz mogę zrobić. Czy mogę wejść na kanapę, czy ja mogę wejść na szafkę, czy ja mogę szczeknąć, zrobić to, tamto. Więc zaczynają nas testować i wtedy dopiero zaczynamy taką prawdziwą naukę samych siebie w życiu. Więc Hades, świetny pies, wiek około 6 lat, jest z nami 2 lata w schronisku. Hades, łatwe imię do zapamiętania, wydaje mi się, więc zapraszamy do oglądania, zapraszamy do kontaktu, bo ten świetny pies no nie może długo czekać.
0: Jeżeli macie włączony podgląd wideo, to możecie sobie Hadesa zobaczyć, siedzi tutaj razem z Danielem. A my za chwilę wracamy do rozmowy, wy posłuchajcie teraz utworu.

0: 10 minut do godziny 8, a w naszym studiu cały czas Daniel i Hades, czyli człowiek z Palucha, z wolontariatu i no, piesek, który przyszedł z nim, który może dzięki wam również znajdzie domek, także wbijajcie, jeżeli macie ochotę, to dzwońcie nawet po dalsze informacje, a my przekażemy dalej kontakt do
1: trzymamy kciuki
0: do Daniela.
1: I czekamy.
0: Na szybko jeszcze, a propos wakacji.
1: Tak jest.
0: Bo zbliżają się wakacje, czy macie teraz zwiększony ruch, czy ludzie jeszcze oddają psy jadąc na wakacje, albo nie daj Boże zostawiając je pod bramą?
1: Mamy początek wakacji, więc ogólnie tendencja na tego typu sytuacje spadła. Mhm. Trzeba przyznać. Ciężko jest też jakby wybadać, który pies został wyrzucony bo wakacje, który pies no tak. bo coś innego, ale był taki okres, sam przez te 7 lat jak jestem, to przypominam sobie, że były takie czasy, gdzie kończyły się wakacje i nagle psy zaczynały zjeżdżać, kończyły się albo w środku wakacji psy zjeżdżały się do Słońska, liczba psów przyjeżdżających wzrastała.
0: To jest straszne,
1: aczkolwiek no jakby, tak jak powiedziałem, ta tendencja jest mocno spadkowa. Teraz w liczbach nie chcę okłamywać, nie chcę jakby gdzieś wyciągać z chmur rzeczy, bo po prostu ciężko jest.
0: Ale też dosyć duża nagonka jest w tej chwili na złe traktowanie zwierząt. Sporo fundacji się tym zajmuje, takich jak, nie wiem, Dios czy Fundacja Judyta i naprawdę nagłaśniają te sprawy i chyba to jest najważniejsze, że słyszymy o tym coraz więcej. Pewnie ludzie też się trochę obawiają potem tego hejtu i linczu, no i kary, więzienia nawet za znęcanie się nad zwierzęciem.
1: Co ludzie powiedzą jest troszkę ważniejsze w niektórych momentach, całe szczęście,
0: to
1: niż
0: prawda.
1: To, żeby gdzieś tam tym psem się dalej nie opiekować.
0: Tym bardziej, że dzisiaj też mamy takie czasy, że psa możemy zabierać na wakacje. Oczywiście, jeżeli lecimy samolotem, to taki duży pies już do luku bagażowego, natomiast małe psy do iluś tam chyba 10 kg można brać na pokład ze sobą.
1: Duży pies może być psem asystującym.
0: Może być psem asystującym i może wejść z nami do samolotu.
1: Musi przejść specjalne szkolenie.
0: Okay.
1: Jest ono czasochłonne i pracochłonne, ale koniec końców możemy dojść do takiego etapu, że z dużym psem będziemy.
0: Możemy lecieć spokojnie. Tak. No jest to nieraz wielki problem, że faktycznie zastanawiamy się, co zrobić z psem, jak wyjeżdżamy. Są hotele, więc te możliwości mamy dzisiaj.
1: Hotele, pet-sitterzy, jest masa naprawdę różnych możliwości, aczkolwiek polecam wybierać jednak wakacje z pieskiem.
0: Z pieskiem, też tak mi się wydaje.
1: Jeśli jest tylko taka możliwość, żeby go zabrać ze sobą samochodem, to jak najbardziej. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby go do tego samochodu wcześniej przygotować, jeśli nie jeździł tym samochodem, czyli powolutku go wprowadzić, najpierw go wprowadzić do samego niejadącego samochodu, w sensie stojącego, i żeby wszedł, wyszedł, obwąchał, gdzieś robić to takimi małymi kroczkami. To jest tak samo, jak wyjeżdżamy w jakieś zaludnione miejsca, powiedzmy jakiś Kołobrzeg, Mielno, w środku wakacji chcemy sobie pojechać z rodziną nad morze i wziąć ze sobą psa, to przygotujmy tego psa, szczególnie jeśli mamy psa adoptowanego, bądź psa od któregoś czasu, żeby przygotować go na to wejście do wszystkich ludzi.
0: Słuchaj, dziękuję serdecznie Danielu. Daniel Długosz, Hades dzisiaj byli naszymi gośćmi, a ja zapraszam was na moją audycję Na Cztery Łapy, która już startuje od przyszłego tygodnia, także będziecie mogli więcej posłuchać o zwierzakach i o ich właścicielach. Dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
0: Trzymajcie się, hej.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam dziś na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Coraz cieplej, można śmiało powiedzieć hot in here, bo faktycznie dzisiaj zapowiada się dzień bardzo upalnie, bardzo gorąco. W Warszawie na razie 25 stopni, na północy 22, w Koszalinie 20, na zachodzie między 22 a 24. Schodząc na południe, no to w Zakopanem będzie na pewno dzisiaj full lampa, ale tylko 23 stopnie i myślę, że to jest bardzo duży komfort. Na wschodzie bardzo podobnie, najzimniej w Suwałkach 21, zazdro. Chociaż ciężko powiedzieć zazdro, jak mamy lato i powinniśmy się tym latem cieszyć. No, ale faktycznie te temperatury mogą osiągnąć bardzo wysokie stopnie, bardzo wysokie normy. No i należy się po prostu chronić przed tym słońcem, tym bardziej, że chmur na niebie prawie dzisiaj nie będzie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
2: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
2: Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa.
8: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Zapraszam numer raz.
1: Prt! Tak skończył się ostatni kawałek, a my mamy 6 minut po godzinie 9, no i kolejna, ostatnia już godzina poranka czwórki, no i też ostatnia godzina przed wakacjami naszej audycji. Ubolewam nad tym trochę, nie powiem, bo jednak fajnie jest czasami wstać tak rano i spotkać się z wami, usłyszeć się z wami. Wy ze mną oczywiście bardziej, bo mnie słyszycie, ja was nie, ale ja słyszę wasze myśli, mam umiejętności telepatyczne, ja po prostu wiem, co się będzie działo i jakiej muzyki potrzebujecie, dlatego dzisiaj jako ostatnia audycja przed wakacjami, również wyjątkowa audycja, ponieważ już za chwilę pojawi się raperka, tak, dokładnie słyszeliście dobrze, raperka, a raperek, pomimo że w Polsce jest coraz więcej, to stosunkowo mało wpada do mnie, do czwórki, no ale dzisiaj Baby V, więc zapraszam was bardzo serdecznie, już za parę minutek na tym fotelu usiądzie i pogadamy o jej muzyce i o tym, no w ogóle jak to się stało, że została raperką. A jak na razie zaczynamy od Infinity Calls i DMs tak zwane, no a wy zostańcie z nami, bo już za chwilę rozmowa.

0: 13 minut po godzinie 9, jak już zapowiedziałem, w naszym studiu specjalna gościni Baby V. Witam cię serdecznie, moja droga.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Słuchaj, jakiś czas temu znalazłem cię w sieci przypadkowo, szukając przeróżnych nowych kawałków i trafiłem na ciebie, mówię, kurczę, to za fajna dziewczyna, fajnie rapuje i to wszystko się fajnie zgadza i pomyślałem sobie, że cię zaproszę. Udało się.
1: Udało się.
0: Jesteś, przyjechałaś. Dokładnie. Ile twoja kariera, jeżeli tak mogę powiedzieć, trwa? Ile, kiedy to się zaczęło i kiedy tak naprawdę puściłaś swój pierwszy numer, gdzie cię ludzie mogli ocenić? Bo to jest dosyć istotne, bo też czasami mamy tak, że wypuszczamy pierwszy numer, ludzie nas oceniają i trochę nam skrzydełka są podcięte i tak zastanawiamy się, czy warto, czy nie warto. Jak było w twoim przypadku?
1: Kurczę, no taki pierwszy numer, taki konkretny, który nagrałam, no to był chyba w sumie Doberman, którego wypuściłam już parę lat temu. Wcześniej zrobiłam cover bodajże Nicki Minaj i to było jeszcze w liceum, jak byłam. O. I o dziwo ten cover mi właśnie jakimś cudem poszedł i gdzieś tam osoby pierwsze zaczęły mnie obserwować, zauważać, pisać do mnie, dlatego też stwierdziłam, kurczę, może w to pójdę jednak tak profesjonalniej i dlatego później już zaczęłam swoją muzykę nagrywać, ale no zaczęło się tak, no w sensie pierwsze rzeczy nagrałam w liceum, ale no rapować, no to sobie już rapowałam wcześniej za dzieciaka.
0: A jaki był impuls tego twojego rapu? Co było tym impulsem, który spowodował, że będziesz rapować?
1: Znaczy w ogóle ja kocham muzykę i od zawsze u nas była muzyka w domu.

0: bardziej słuchało się rocka i metalu, bo okay. mój tata jest po prostu starym rockmanem, mm-hmm. ale też puszczał mi dużo Limp Bizkit. No i jednak oni tam mieszają ten rap. I tak. ja jak to zobaczyłam, to ja byłam tak zachwycona, mm-hmm. że później tym bardziej jeszcze tak zaczęłam słuchać rapu. I uczyłam się jakichś starych kawałków Eminema, czy to Kanye Westa, tego typu rzeczy. I no nie wiem, ile ja miałam lat wtedy, 9, 10. I ja po prostu sobie wyszukiwałam jakieś najtrudniejsze zwrotki mm-hmm. jakichś tam raperów, uczyłam się ich na pamięć i wtedy zauważyłam, kurczę, no jednak to potrafię. I mm-hmm. więc to zawsze sobie gdzieś tak nawijałam.
1: No właśnie, bo to też kwestia jakiejś umiejętności, jakiegoś luzu, bo też jest tak, że w domu możemy sobie nawijać, ale wychodzimy na przykład w publiczne miejsce i trochę nas zacina. Czy ty miałaś takie momenty, że faktycznie w zaciszu domowym, w zaciszu studyjnym było okej, okay, ale czy był ten stres taki, bo wiadomo, że stres jest nieodłącznym elementem, myślę, że każdego artysty i ważne jest to, żeby jednak się trochę stresować. Czy miałaś coś takiego, że wychodziłaś pierwszy raz na scenę i mówisz, no nie? Jak Eminem w 8 mili?
0: Nie, no na 100%. Ja pamiętam, że u siebie w mieście Guzior grał kiedyś. Mm-hmm. Właśnie to było chyba, byłam w ostatniej klasie liceum wtedy. I ja jako support miałam tam zagrać trzy moje piosenki. Wtedy okay. miałam je wszystkie po angielsku, ale na rynku to było, zebrało się tłum ludzi. Ja akurat prosto przed nim wychodziłam wtedy. Kurczę, no zagrałam, ale było ciężko, było mm-hmm. ciężko wtedy, no.
1: A czy zdarzyło ci się, pytam o to ze względu na ostatnie doniesienia internetowe, a propos pamiętania tekstu, bo ostatnio Wojtek Sokół wyszedł na koncercie Dawida Podsiadły i rapował z promptera. Ja nie uważam, że to coś złego w ogóle, ale czy coś ci się takiego zdarzyło i czy na przykład umiesz z tego wybrnąć? Freestylem albo jakoś tak, żeby nikt tego nie zauważył.
0: Tak, no w sensie, no ci, co oglądali program, no to pewnie zauważyli, mm-hmm. że nie wybrnęło mi się za dobrze z tego. No zdarzyły się takie sytuacje. Na koncertach moich to jeszcze nie. Jak już, to wtedy faktycznie sobie jakimś słowem podmieniłam, albo nikt tego w ogóle nie zauważył, bo albo coś zatańczyłam, albo coś no krzyknęłam, właśnie. Więc na koncertach tego w ogóle nie widać. No najbardziej mi się wydaje, że było to widać w programie, no mm-hmm. tam po prostu. Tak.
1: No właśnie, o ten program też chciałem zapytać, ponieważ to jest no polska edycja w różnych krajach Europy ten program zdobył dużą popularność. Rhythm & Flow, oczywiście o tym programie mówimy. I wielu osobom udało się tak naprawdę coś zrobić. Czy ty, idąc do tego programu, jaki miałaś zamysł? Bo na pewno no, chciałaś się pokazać, mhm. bo jest to możliwość super. W naszych czasach nie było takich możliwości, żeby pokazać się w telewizji tak naprawdę dla tak dużej publiczności. No bo to pewnie parę milionów osób cię zobaczyło, więc jest to jakieś mobilitujące. Czy chciałaś się po prostu sprawdzić jako raperka i zobaczyć, co o tobie powiedzą jurorzy?
0: Znaczy tak, sprawdzić, no to już od jakiegoś czasu ten rap robiłam, więc ja wiedziałam, że rapować potrafię. Bardziej chciałam się pokazać, wiedziałam, że to też jest dobra szansa na to, szczególnie, że to właśnie idzie w cały świat, a mhm. robię muzykę jednak w dwóch językach, więc też ludzie z zagranicy są w stanie zauważyć mnie i no pomyślałam, że to będzie na pewno mhm. fajna szansa na to. Jeśli chodzi o to w ogóle, w sensie jak mi tam poszło na przykład też, no to oczywiście tam byłam, ja doszłam do trzech etapów, tak, i uważam, że no nie wyszło mi na przykład w tym programie, też fala hejtu się taka nalała wtedy, że to był po prostu stres i że trema, że nie umiem występować na scenie, a to też w ogóle nie było, wiesz, zupełnie to, bo występowałam od dzieciaka, grałam w teatrze, już dawałam koncerty, tańczyłam, wiesz, brałam udział w różnych konkursach tanecznych. Ja po prostu miałam na przykład w programie taką sytuację, nie będę się jakoś w to zagłębiać, mhm. ale po prostu zdrowotnie było okay. słabo. Przed programem w ogóle byłam w szpitalu i to tak nagle i minął półtorej tygodnia, jakoś minęło i musiałam nagle być w programie mhm. i musiałam mieć tą siłę, wiesz, pokazywać, no że tak, ja dam radę i w ogóle, a ja tam na scenie po prostu nie dawałam rady ze względu na to, że ja myślałam, że w każdym momencie zaraz zmdleję, bo się tak źle czułam. Mhm. Więc też w sumie pierwszy
1: raz... No to dodatkowy stres i dodatkowa taki ciężar psychiczny jednak, że wychodzisz, nawet jak jesteś super wypoczęta, zdrowa, w pełni sił, to i tak się stresujemy, a dodatkowo jak dochodzą jeszcze takie sytuacje zdrowotne, to wiadomo, że... A ludzie też tego totalnie nawet nie chcą widzieć i liczy się dla nich tylko to, że nie dowiozła, nie umie.
0: No dokładnie, no, nikt o tym nie wie, wiesz, jakby mhm. ludzie tylko zauważyli to, że po prostu, wywaliła się parę razy, nie umie teksty zapamiętać, a ja akurat pamięć mam dobrą, mhm. jestem na kierunku aktora, w ogóle, wiesz, w szkole filmowej, więc tak. monologi, nie monologi, wiersze trzeba zapamiętywać. Wszystko zapamiętuję bardzo szybko. No tam nie poszło. Ciężko było z zapamiętaniem tego, bardziej pod względem właśnie, okej, stres był, każdy miał stres, ale do tego dochodzi tak, brak snu, bo

0: Mieliśmy tam naprawdę nieraz momentami 3-4 godziny snu, co się, wiesz, a potem nagrywasz dopiero 20 na przykład.
1: No tak, tak.
0: I w dodatku jeszcze, no, choroba sama w sobie, nie? Jakby.
1: A sam program, samo podejście ludzi, którzy stali za kamerami, tych ludzi pod produkcji, czy to było wspierające, czy wręcz przeciwnie, może nie tyle co nie wspierające, ale trochę takie wymagające?
0: Wiesz co, pół na pół, dlatego że ogólnie wszyscy byli spoko, mili, fajni, tylko bardziej z organizacją, wiesz, było coś takiego, że na przykład, no, był moment, gdzie mieliśmy nagrywki od razu po sobie, znaczy dzień za dniem, i kazali nam wstać super wcześnie rano, a potem do 16 praktycznie my siedzieliśmy w lobby hotelowym.
1: No tak,
0: stary, nie? I dopiero o 20 były jakieś tam, ja dopiero około 20 to chyba wchodziłam na scenę wtedy, co Oki był na przykład w tym etapie, nie? Więc no...
1: Może to specjalnie takie próbowanie wytrzymałości przyszłych artystów, że
0: no,
1: wiesz, tutaj
0: chyba,
1: rano
0: bo nas
1: wstać.
0: Zajechali dobrze tam, no. Ja uciekałam do toalety, żeby poćwiczyć tekst, a oni za mną do toalety biegną z kamerami.
1: No właśnie, czy to też nie było trochę takie pozbawienie się całkowicie, no bo decydujesz się na program telewizyjny, więc trochę odzierasz się z prywatności, ale czy miałaś takie momenty, że stary, odejdź z tą kamerą, bo ja nie mam ochoty w ogóle teraz ani mówić do kamery, ani do ludzi, ani w ogóle widzieć cię.
0: No tak, no bo jak jestem cały czas za kamerami, przed którymi nie chcę wyglądać jakby, że coś się ze mną dzieje, wiesz, że źle się czuję czy cokolwiek, ale mam moment zjazdu, gdzie po prostu muszę wyjść, a oni idą cały czas za mną, wchodzą za mną do toalety.
1: To jest przerażające.
0: Stary, no nie.
1: Mówimy stanowcze nie wchodzenie do toalety z kamerą, szczególnie za kobietami.
0: Proszę, nie.
1: Tak, dobrze, posłuchajmy kawałka Boom. Jest to kawałek po angielsku.
0: Tak, tak, to jest typowo po angielsku.
1: Dobrze, no. Posłuchajmy zatem. Mam nadzieję, że zrozumiecie, ale mamy inteligentnych słuchaczy, więc na pewno wszystko skumają. A lot of people trying to block me.

0: bo rozumiem, że wychowałaś się w Wielkiej Brytanii, to ten język jest twoim drugim językiem, takim naturalnym, można powiedzieć, w miarę.
1: Tak, no jest moim drugim językiem. Czasem
0: czy może pierwszym, bo tam się urodziłaś?
1: Nie, tam się wychowałam, wyjechaliśmy jak miałam 6 lat, ale to jest taki mój drugi, pierwszy język, wiesz, taki, że no czasem jest łatwiej po angielsku na przykład. Mm-hmm. Po polsku.
0: No właśnie, bo pisanie tekstu w ogóle, ja pamiętam te swoje początki i w ogóle ja nie wierzyłem w to, że da się rapować po polsku, że polski język jest totalnie do kitu i w ogóle ten angielski jest taki super. No wtedy w ogóle języka angielskiego nie rozumiałem, nie wiedziałem, o czym raperzy rapują. A czy ty, pisząc teksty, masz większą swobodę pisania po angielsku jednak niż po polsku?
1: No mam, zdecydowanie. Dlatego też na początku pisałam utwory tylko i wyłącznie po angielsku, bo mi było ciężko się przestawić. Teraz już większy luz mam z tym polskim, już idzie i jakby jest okej. Ale też czasem mam tak, że na przykład, wiesz, słyszę beat, układam sobie gdzieś tam w głowie flow najpierw po angielsku, później sobie to przekładam na polski, bo jest mi łatwiej po prostu sobie zapomysłować.
0: Ale to trochę jak z wymyślaniem tekstu na początku po szwedzku. Jest taki system pisania po szwedzku, czyli układasz sobie tylko jakąś tam melodię, ale słowa są rhythm, memory, takie przeróżne. No. I to czasami faktycznie pomaga, bo ja też pamiętam, że trochę kopiowałem rymy raperów amerykańskich, żeby widzieć, jak oni to konstruują i przekładałem się na polski. Nie zawsze wychodziło to tak, jak powinno wyjść u nich, ale jednak był jakiś most do tego, żeby się nauczyć. Szkoła aktorska. Co cię pociąga w aktorstwie? Bo jednak patrząc na tą drogę taką, no nie chcę mówić komercyjną, ale jednak gdzieś pokazujesz, bycie artystką śpiewającą, rapującą, czy bycie aktorką, gdzieś tam blisko z sobą wiąże się, aczkolwiek wiadomo, że no trochę inna energia, inna dynamika tego wszystkiego, ale co akurat ciebie w tym aktorstwie najbardziej pociąga? Czy na przykład to, że będziesz występowała w serialach i będziesz sławna, czy wręcz przeciwnie, że będziesz występować na deskach teatru i nie będziesz sławna w ogóle, ale będziesz za to pewnie dobrą aktorką, lepszą?
1: Znaczy tak, ja kocham teatr, ale zdecydowanie bliżej mi do grania w filmach, wolę filmy. Wiesz co, to w ogóle wyglądało tak, że ja najpierw chciałam być aktorką. Że jeszcze zanim zaczęłam robić muzykę, ja powiedziałam rodzicom, jak miałam chyba 7 lat, ja będę aktorką. I no tak się wydarzyło, że najpierw zaczęłam robić tą muzykę, ale stwierdziłam, że też nie będę z tego aktorskiego marzenia rezygnować, więc pójdę do tej szkoły, będę się też castingować, bo wiem, że jestem w tym dobra. Usłyszałam wiele razy od jakby wykładowców, specjalistów, że jestem dobra, podoba mi się to, kocham to i kurczę, no nie mogłabym na przykład wybrać tylko jednego, nie? Tak wyobraź sobie, jakie to jest super. Uczysz się, wiesz, jakiegoś scenariusza. Jesteś przed tą kamerą, nie? I wyobraź sobie, że to nie jest, nie wiem, jakiś film typowo na green screenie, gdzieś tam i podróżujesz po różnych krajach, jest w których na przykład nagrywasz, wcielasz się w ogóle, żyjesz innym życiem, nie? Tak. Przez jakiś czas. I potem grasz inną rolę, zupełnie co innego i znowu jesteś innym człowiekiem i grasz i masz inne życie totalnie. To jest super dla mnie.
0: Ja uważam to samo. Też poniekąd, że patrzę, największym marzeniem była praca w radiu, więc spełniłem. A marzenia, które również miałem, bo gdzieś tam od podstawówki udzielałem się w jakichś tam teatrach szkolnych. Nawet byłem na takiej próbie kamerowej w serialu Na Wspólnej, ale niestety się nie udało, a oglądam serial Na Wspólnej. Ale właśnie też to, że zaczęłaś jako artystka, jako z muzyką, to było ci trochę łatwiej wejść w świat aktorstwa, czy to zupełnie na tyle dwie odległe rzeczy, takie osobiście, jeżeli chodzi o podejście do tematu, czy wręcz przeciwnie, ci to trochę na przykład te drogi się rozjeżdżają?
1: Nie, ja uważam, że właśnie było mi łatwiej, dlatego też, że ja jeszcze wcześniej za dzieciaka w szkolnym teatrze grałam w Anglii, on był akurat u nas w szkole dosyć dobrze rozbudowany, taki naprawdę wbudowany w szkołę prawdziwy teatr, gdzie występowaliśmy. I w Polsce też grałam, byłam w szkole muzykalowej i występowałam właśnie w muzykalach, więc jeszcze zanim w ogóle zaczęłam oficjalnie wydawać gdzieś tam muzykę, więc to było jeszcze łatwiej mi wejść, szczególnie w teledyskach, że czuję się też swobodniej przed kamerą i w ogóle, wiesz, odgrywam zawsze jakąś rolę w tych teledyskach.
0: No właśnie, ale to w ogóle dla mnie wczuwanie się w inne role. W klipach też się przenosimy trochę do innego świata, bo niby jesteśmy sobą, ale z drugiej strony wiadomo, że jakaś poza zawsze jest w tym teledysku. Ale oprócz aktorstwa, muzyki, sport też na początku.
1: Tak.
0: Czyli co, triatlon?
1: Tak, no pływanie bardziej pływanie. Najpierw, później triatlon. No mój tata jest trenerem pływania, więc... No.
0: Perkusista i trener pływania. Czyli wszystko się zgadza,
1: tak,
0: dobrze.
1: Wszystko
0: czyli
1: się
0: miałaś
1: zgadza,
0: dobre,
1: więc...
0: bardzo dobre do naśladowania, tak powiem...

24 minuty po godzinie 9, a w studio nasza gościni Baby V, która wychowała się w Anglii, stąd kawałek też po angielsku. Czy czujesz się tak

0: cele.
1: Tak, no na początku nie było wyjścia, nie? Trzeba było iść na to pływanie, później już sama chciałam, ale tak, no to było około 10-12 lat trenowania w sumie tego pływania, no i plus jakieś 2 lata triatlonu do

0: pływanie podobno no tak, odciąża kręgosłup. Tak, no nie, no jak to jest sport wyczynowy, to naprawdę bardzo dużo kontuzji można sobie narobić. Ja mam totalnie rozwalone kolana, bo byłam żabkarką też, więc jakby kolana...
1: Od żabki jest, są, się kolana
0: tak,
1: rozwalają?
0: Tak, no bo je wykrzywiasz cały
1: czas. Ja myślałem, że w wodzie to akurat tak masuje przyjemnie.
0: Nie. Kolana to masz pod nienaturalnym kątem trochę wykrzywione,
1: też
0: jak
1: prawda.
0: Kopiesz, bo je masz wykrzywione i tylko nogą kopiesz.
1: No tak, tak.
0: Więc kolana, nie wiem, jakieś barki w ogóle, oj, to już nie dla mnie, bo chciałam coś innego robić.
1: Ale słuchaj, dobrze przynajmniej, że miałaś taką możliwość, że miałaś możliwość wyboru, żeby sobie popróbować, tak? Też wsparcie rodziców zapewne, którzy propsowali cię za twoje wybory, a nie hejtowali, że nie, powinnaś być sportowcem, bo to jednak ważniejsze i tak dalej. Idź, dziewczyno, rób to, co chcesz. Nie? Bo to chyba na tym polega życie.
0: Na takim wspieraniu. Oni mnie bardzo wspierają we wszystkim, co robię.
1: Dobrze, czy pamiętasz jeszcze ten tekst Eminema, którego się nauczyłaś? Bo ja mam tak z dzieciństwa, że pamiętam te teksty, których się wtedy uczyłem.
0: Wiesz co, nauczyłam się kiedyś Rap Goda, ale Rap Goda to ja uczyłam się tak jednorazowo, żeby sobie go raz przelecić tak całkowicie, a potem nauczyłam się i już go później zapomniałam, bo od tamtej pory nie rapowałam go. Na pewno, kurczę, jak się nazywała ta? Lose Yourself. No.
1: To ten bardziej.
0: To Lose Yourself.
1: Dobrze, jakbyś miała iść do programu takiego komercyjnego, jest taki program na jednej ze stacji telewizyjnych, gdzie aktorzy, bądź też ludzie telewizji wcielają się w różnych artystów. I czy jakbyś dostała taką propozycję wystąpić jako Eminem i zagrać Rap God albo Lose Yourself w make-upie Eminemowym, to tak byś się w tym sprawdziła, bo to aktorstwo i muzyka akurat razem.
0: No to bym robił.
1: Nie, to by było całkiem ciekawe, tym bardziej, że widziałem taki występ, ktoś był przebrany za Eminema i też byłem pod wielkim wrażeniem, że tak dobrze odzwierciedlił stylówę Eminema, no bo to jednak wokal, ale też sposób układania rymów. No nie jest to łatwy raper. Myślę, że też Rap God to jest w ogóle taki kawałek, który jest takim pomnikiem dla Eminema, bo on tam rapuje po prostu genialnie, więc nauczyć się go to też nie lada wyczyn na pewno. Dobrze, posłuchajmy kolejnego kawałka, tym razem utwór Nie umiem, dobrze? Czy to jest instrumentaliusz, czy nie?
0: Nie, to jest
1: kawałek.
0: Nie umiem żyć.
1: Dobrze, dobrze. Potem mamy instrumental na sam koniec, ale do tego jeszcze wrócimy. Posłuchajmy na razie utworu Baby V i Nie umiem.

0: album również jakiś będzie. Kiedyś.
1: Kurczę, no może wkrótce. Kiedyś będzie. Na razie bardziej sobie singluję na nowo. No tamte utwory, no trochę sobie eksperymentowałam. Na pewno chciałam mieć jakiś, który będzie typowo po angielsku, bo też mam paru znajomych w Anglii, którzy na przykład sobie gdzieś tam go puszczali. Jak on wyszedł, to faktycznie ludzie czy to pisali z Niemiec, czy gdzieś ktoś nawet ze Stanów to zobaczył i się odzywali, więc właśnie też lubię jednak mieć takie typowo po angielsku, bo mi się to przydaje. Później już poszłam w takie mocniejsze trochę trapiki właśnie z tym Nie umiem żyć. No lubię sobie eksperymentować.
0: Dobrze, czyli rozumiem, że nie powiedziałeś ostatniego słowa, jeżeli chodzi o styl, ale czy możliwy jest na przykład boom bap w twoim wykonaniu? Czy skierowałabyś się w tą stronę, żeby poczuć taki inny vibe z lat 90? Czy nie?
1: Możliwe. Nie mówię, że nie. Już bardziej chyba aktualnie bliżej bym coś z rockiem robiła.
0: Okej.
1: Ale wiadomo. Nie wiadomo, na przykład taką piosenkę Dark R&B typu The Weeknd też nagrałam. Mam z koleżanką z Niemiec po angielsku, jeszcze nie wypuszczoną, więc wiesz, wszystkiego próbuję.
0: Próbować moim zdaniem warto, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie możemy przypadkowo osiągnąć sukces, bo spróbujemy czegoś innego i nagle się okazuje, że wow, że to viral i w ogóle sława. A co sądzisz o tej polskiej scenie raperek? No bo ta scena jest, zawsze była. Co prawda teraz jest o wiele szerzej rozreklamowana. Mamy takie artystki jak Kian Kleosia, Bambi, Oliwka Brazil, wiele, wiele innych. Co ty sądzisz o takim rapie? Czy to jest dla ciebie okej? Czy to jest trochę przesadzone, na przykład jeżeli chodzi o Oliwkę Brazil? Czy wręcz przeciwnie, propsujesz to, że ona jest tak otwarta i tak głośno mówi o tym, o czym przez większość lat w Polsce dziewczyny bały się rapować?
1: Nie, ja akurat jeśli chodzi o Oliwkę Brazil, to bardzo lubię jej rap. W ogóle moim zdaniem tak, każda raperka w Polsce jest bardzo inna. Nie w porządku jest to, że cały czas jesteśmy do siebie porównywane, patrząc na to, że każda ma zupełnie inny styl. Powinno nas być więcej, ale i tak już jest, więc to mi się podoba. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że powinny bardziej między sobą się te raperki, wiesz...
0: Dogadywać czy konkurować?
1: Dogadywać właśnie i robić ze sobą jakby różne, wiesz, projekty, bo tego właśnie jest mało szczerze. Jeśli jakieś raperki się typowo nie przyjaźnią albo nie są w tej samej wytwórni, to za bardzo nie widać takich kolabów.
0: No tak.
1: Więc tego powinno być więcej, no.
0: Ale wiesz, dramy są w dzisiejszych czasach popularne bardzo, więc jakaś dramka i od razu sukces.
1: Tak.
0: Ale to niestety często tak jest, że muzyka schodzi na dalszy plan. A powiedz mi, jeżeli chodzi o producentów, bo trochę z ciebie zapytałem, jak, czym się kierujesz, wybierając też bity? Czy masz jakiś plan, czy na przykład piszesz na początku pod jakieś instrumentale amerykańskie, albo po prostu jakieś inne i dopiero potem prosisz producenta, żeby zrobił podobny bit, czy tak naprawdę kierujesz się tym, co zrobi producent i on ci daje bit, ty mówisz okej, jadę pod to?
1: Różnie, totalnie różnie. Czasem jest tak, że spodoba mi się jakiś beat amerykański i mówię, że na przykład coś podobnego w tym stylu bym chciała. Czasem jest tak, że mam gotową paczkę i któryś beat z tej paczki mi się spodoba, a czasem mam tak, że w ogóle mam ziomek, robimy coś od zera, musi być to, tu, tamto, trochę ja mu nagrywam głosówki, daj mi taką i taką melodię i w ogóle no różnie to wychodzi. Ja muszę po prostu to poczuć. Może być fajny beat i wszystkim siadać, a mi nie siądzie, bo po prostu nie dostałam ciary, nie? Ja jak dostanę ciary od bitu, to wtedy wiem, że to, że pod to nagram. Na
0: ale to jest dobre podejście. Ja mam bardzo podobne, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki. Jak mam ciary przy kawałku, to wiem, że to jest dobry kawałek po prostu i wiem, że ja do niego wrócę, bo są tak wielkie emocje, że ciężko by było z takim kawałkiem się znowu nie spotkać. Jeżeli chodzi o też występy na żywo, to czy cokolwiek masz w planach? Jeżeli chodzi o jakieś granie, bo z tym jest ciężko, tym bardziej, że jesteś na razie singielką, jeżeli chodzi o wydawanie singli, więc nie ma albumu. Nie wiem, czy to się dzisiaj opłaca w ogóle wydanie albumu. To znaczy ja wydałem, jestem zadowolony, fajnie. Mam na półce kolejną zbędną płytę, no bo tak naprawdę nie ma odtwarzacza. Czy właśnie granie koncertów, no bo tych kawałków już trochę masz tak naprawdę, możesz spokojnie grać. Jak z tymi koncertami u ciebie to wygląda? Czy one są, czy one będą?
1: No właśnie z tymi koncertami to też zależy, nie? No bo jak wyszedł ten program na przykład w zeszłym roku, to faktycznie tych koncertów było więcej, bo też mieliśmy przez prawie rok ciszę wydawniczą, więc też dopiero mogliśmy wydawać też nowe rzeczy po tej ciszy i wtedy też było więcej koncertów, na których mogliśmy te nowe utwory zagrać. W tym roku sobie trochę pograłam, na pewno jakieś mam jeszcze zaplanowane,

35 minut po godzinie 9, a w studio Baby V i słuchamy utworów. No właśnie, co to są za kawałki, powiedz? Bo to są różne kawałki, ale rozumiem, że

0: Niektóre czekam na potwierdzenie jakby dat dokładnych, więc nawet nie zareklamuję, kiedy będę grać teraz, bo też czekam na parę właśnie potwierdzeń, ale no coś tam zawsze jest trochę.
1: Ale na twoich mediach społecznościowych, czy na Instagramie, na Facebooku takie informacje ewentualnie, jak będą koncerty, to będziesz mogła podawać, tam będzie można sprawdzać. Czy dzisiaj... bo dzisiaj czytałem taki artykuł a propos takiego rapera, nie wiem czy znasz, Bambo The Smuggler, to taki polski raper.
0: Kojarzę, no.
1: Tak, i on powiedział otwarcie, że on jak będzie robił muzykę, na której nie będzie zarabiać pieniędzy, to on nie będzie robił tej muzyki. Jak tu jest z tobą? Bo rozumiem, że ty możesz sobie żyć bez tworzenia muzyki, nie zarabiasz na niej jeszcze jakichś pewnie dużych kokosów, ale jak to jest właśnie? Czy dzisiaj ten koniunkturalizm, algorytm wygrywają z muzyką, czy trzeba robić wszystko pod algorytmy, żeby osiągnąć sukces, czy warto iść pod prąd, bo i tak w końcu ten sukces może przyjdzie, ale to też nie jest powiedziane.
0: To znaczy moim zdaniem na pewno warto być oryginalnym. Można się inspirować, ale nie żeby aż tak, że tamtej osobie się to wybiło i ona robi to, to ja też będę robić no to, właśnie, to wtedy to na tym się wybije, bo jak masz swój pomysł, to na pewno idź w swoje. I na początku na pewno będzie ciężko, bo to będzie hejt, to, że co to jest, ale każdy najlepszy raper, spójrzmy, zaczynał od tego, że dostawał kupę hejtu za to, co robi, bo był pierwszy w tym, czy to Iggy, czy Żabson na przykład, nie? A jednak później, wiesz, ludzie chcą być jak oni, nie?
1: No szli swoją drogą, też właśnie bez kompromisów moim zdaniem. Ostatnio zostałem zapytany, co bym poradził młodym artystom, którzy wchodzą w show biznes. Ja powiedziałem jedną rzecz, przede wszystkim nie dać się stłamsić przez, nie wiem, przez management, przez innych artystów. Nie patrzmy na to, co komu się udało, a nam się to nie udało. No nie, idźmy swoją drogą, tak naprawdę słuchajmy mądrych ludzi, którzy są wokół nas, bo tylko na to możemy liczyć. No i kierujmy się jakimś takim własnym dobrem i własnym komfortem psychicznym.
0: I przede wszystkim też nie skupiać się właśnie na tym hajsie, że muszę zrobić coś, co mi przyniesie hajs, bo wtedy odbiera to duszę tej piosence, moim zdaniem, temu utworowi i też tobie fan to odbiera, bo już skupiasz się tylko na tym, że bo ja chcę z tego żyć. Chciałabym też ja z tego żyć, tak? Ja to kocham, chcę żyć, czy to z aktorstwa, czy to z muzyki. To jest moje marzenie, ale mi ma się podobać ten utwór przede wszystkim. Ja mam się też do niego bawić, a nie zrobić coś, co mi się nie podoba, ale wiem, że na przykład z tego będę miała hajs i to siądzie, bo zrobisz coś takiego, a to okaże się, że na przykład nie pójdzie ci.
1: Tak.
0: A potem, tobie się jeszcze nie będzie podobać, więc jeszcze ty jesteś niezadowoloną osobą ze swojej własnej twórczości, nie? Jakby ja mam być zadowolona z tego, co robię w pierwszej kolejności.
1: No myślę, że to jest najważniejsze, tym bardziej, że z jednej strony mamy dużo możliwości, z drugiej strony jest duża konkurencja, więc naprawdę ciężko wymyślić siebie tak, żeby faktycznie przyciągnąć uwagę. Po prostu trzeba mieć w sobie to coś i to się przekłada potem na to, że mamy fanów po prostu oddanych, którzy z nami jeżdżą na koncerty. Sami może być na przykład to Włodim kiedyś powiedział, taka zasada 1000 fanów, żeby nawet jak masz 1000 fanów, to szanuj tych fanów, bo oni zawsze kupią twoją płytę i zawsze przyjdą na twój koncert. Czy to będzie... No wiadomo, że jak gramy duże festiwale, to tych ludzi jest dużo, ale niekoniecznie wszyscy przychodzą na nas, więc weryfikuje często ta solowa kariera. Dobrze. Baby V dzisiaj zarapuje nam na żywo.
0: Tak.
1: Bardzo fajnie. Gipki, wielkie dzięki również, bo dzięki Gipkiemu to wszystko dzisiaj się wydarzyło. No i też dzięki Gipkiemu, pewnie ty rapujesz na żywo, bo Gipki sam chciał rapować na żywo, co było dla mnie super zaskoczeniem, miłym oczywiście, bo ja lubię takie akcje, ale nie każdy raperka ma na tyle odwagi, żeby zarapować. Ja nigdy nie mówię, to teraz freestyluj mi tutaj. No nie, bo jeżeli ktoś nie umie, to nie będzie freestylował. Freestylowałeś w ogóle? Freestylujesz czy nie? Tak pytam totalnie, nie będę cię tutaj namawiał do freestylowania.
0: Nie.
1: Co dobrze.
0: Bardzo nie.
1: Okej, ale słuchaj, może kiedyś freestyle się przydać, więc warto sobie poćwiczyć nawet na koncerty, jak zapominamy tekstu, więc wtedy ten freestyle się przydaje. Dobrze, zapuszczamy beat i specjalnie dla was na żywo Baby V. Jaki to będzie kawałek?
0: To jest Ponglish Freestyle, też wyszedł jakiś czas temu, więc kawałek tutaj sobie nawinę.
1: Dobrze, będzie nam nawijać tutaj, więc zróbcie głośniej swoje odbiorniki, włączamy beat, jeżeli będziesz tam cicho słyszeć, to możesz sobie tam regulować, żebyś się słyszała lepiej, a jak nie, to spróbujemy jeszcze raz, ale możemy, myślę, zaczynać.
2: Baby V!
0: Running through these trenches and this bitch I almost tripped on. I said almost cause I ain't falling for a bitch that had been hit long. Used to say nothing.

0: mówi, powtórz za mną, God will fix me, bitch please, it's just me and my big tits. Yeah.
1: Yeah! Wielkie brawa, Nawika na żywo, zawsze na propsie i dzięki za odwagę, za to, że chciałaś zarapować. Czułaś się dobrze?
0: Tak.
1: Rapując? Wszystko
0: tak.
1: Było ok?
0: Tak.
1: Dobrze. Wyglądałaś dobrze, rapowałaś dobrze, więc wszystko się zgadza. Czy ewentualnie, no bo single singlami, rozumiem, że trochę takie sprawdzanie też rynku, czy jak single pójdą, to będzie ten album, czy jednak wolisz zostać przy singlach i bombardować krótkimi formami?
0: Znaczy, na pewno chciałabym zrobić album, tylko że po prostu, żeby robić też album, musiałabym troszeczkę nad nim popracować i wtedy przez jakiś czas, zanim zacznę wypuszczać nawet single z albumu, no to musiałabym je uzbierać, nie?
1: Tak jest.
0: A teraz jestem na takim etapie, gdzie kurczę, no jednak muszę się najwięcej pokazywać, więc te single, które będą też częściej wychodzić, lepiej, wiesz, więcej mi dają niż...
1: No powodują też, że jest cały czas zainteresowanie...
0: Schowanie się i pracę nad albumem, nie?
1: Dokładnie tak. Także słuchaj, no ja ci życzę powodzenia, oby te single naprawdę były dobrze odebrane, ale że najważniejsze, żeby się tobie podobały i też, żebyś się też z nimi dobrze czuła. No i żeby tych kawałków było dużo, tak dużo, żebyś nie tylko jedną płytę mogła wypuścić, ale parę płyt.
0: No. Będzie na pewno.
1: I że spotkamy się na przykład za rok i ty już będziesz... I ty już na przykład nie będziesz chciała do mnie przyjść do radia. Tego ci życzę, tak naprawdę, że chciałbym, żebyś przyszła, ale często tak jest, że mając do dyspozycji własne kanały, media społecznościowe, czasami nie potrzebujemy tego formatu, jakim jest radio, tylko sami sobie radzimy z tym, co możemy zrobić. A tak naprawdę ty jako młoda osoba na pewno znasz się trochę na tym wszystkim. TikToki masz? TikToka, Instagrama?
0: No, właśnie.
1: To jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie, żeby jednak mieć to obcykane i żeby to ogarniać. Także dziękuję serdecznie. Baby V była naszą gościnią. Mam nadzieję, że się za bardzo nie stresowałaś, że rozmowa przebiegała dobrze.
0: Wszystko było super, dziękuję.
1: Rap był świetny, także jeżeli nie zdążyliście na całość rozmowy, zapraszamy was na stronę Czwórki. Tam ta audycja będzie do odsłuchu. Oprócz tego będą również shoty czy też stolki na Instagramie, więc zapraszamy serdecznie. A ja się z wami żegnam też, bo mamy 12 minut do godziny 10. Także dziękuję wam za dzisiaj. No i powodzenia. Dziękuję ci jeszcze raz.
0: Dziękuję.
1: Trzymaj się i heja.
0: Heja.

0: Autopromocja. Słyszysz? To Augustów Summer Start.
1: Warto pas! W porcie! Uskutecz nam los!
0: Już 26 czerwca na plaży miejskiej w Augustowie zagrają VBS, Żabson i Guzior. Będę również ja, Dominika Płonka.
2: Trzy lata chude, żeby tyć drugie trzy. Z dowiezionym grubem jadę jak Uber Eats.
0: Słuchajcie relacji prosto z festiwalu w piątek, 26 czerwca od godziny 20 na Czwórka Online. Do usłyszenia!
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Elo, tu molesta Ewenem.

0: Tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włosy, proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: No, myślę, że większość z nas w kraju już się zorientowała, że jest całkiem ciepło. Temperatura nawet do 30 stopni, no i się szykujcie, bo następne dni będą jeszcze gorętsze. Aż do poniedziałku temperatura tylko

0: rośnie w całym kraju. Najchłodniej jest aktualnie na wybrzeżu, na północnej części, nad morzem, więc jeśli chcecie się schłodzić gdzieś w kraju, no to polecam lecieć właśnie tam, na przykład do Trójmiasta. Co ciekawe, jest u nas dzisiaj dużo cieplej niż na przykład w Los Angeles i to o 10 stopni cieplej. Goręcej niż w Polsce jest natomiast w Hiszpanii. Tam temperatury nawet do 37-38 stopni. A kawałek dalej w Portugalii już chłodniej, więc jeśli chcecie z kolei uciekać gdzieś, gdzie jest w miarę ciepło, ale chłodniej niż w Polsce, no to proponujemy na przykład Lizbonę. Tam jest temperatura około 25-26 stopni, no a na dniach możliwe przelotne opady. Natomiast najchłodniej, gdzie możecie się dosyć szybko wybrać, jest Islandia. Tam leje i 9 stopni.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
3: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Po reklamie.
10: Tu Czwórka Polskie Radio.
9: Czwórka. Radio i podcast.

0: Słuchasz porannej rezydencji Dylema.
1: I na początek porannej rezydencji koniec, finał albumu Igor Tylera The Creatora, którego dzisiaj zagrałem, ponieważ na streamingi trafiły dwa luźne numery, które się przez w ostatnim okresie pojawiły. Najpierw na YouTubie z fajnymi teledyskami, no a teraz w końcu możemy posłuchać ich na streamingach. Jest to utwór That Guy, czyli freestyle nagrany na bicie do z utworu Hey Now Kendricka Lamara z płyty GNX. No i moim zdaniem ten utwór w wykonaniu Tylera The Creatora wyszedł naprawdę świetnie i nawet nie wiem, czy nie podoba mi się bardziej niż oryginał Kendricka. Tak sobie pomyślałem, że no, niby jakieś współprace między K-Dotem a Tylerem przez lata były, nigdy nie było to nic takiego konkretnego i mięsistego, że rzeczywiście chłopaki rapowali łeb w łeb, no i mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, bo artystycznie bardzo do siebie pasują. No i to chociażby flow Tylera na bicie do Hey Now pokazuje, jak tak naprawdę bezbłędnie można byłoby ich flowowo połączyć. Hey Now miało swoją taką westcoastową energię, od której najczęściej Tyler uciekał i nie pozwalał się zaszufladkować, no a jednak utwór That Guy pokazuje, że po prostu nie chciał, a nie to, że nie umiał. Oprócz tego numeru, no to na streamingi trafił również numer Sack Harbor, czyli utwór, który Tyler wrzucił na ostatnie święta Bożego Narodzenia, 25 grudnia ubiegłego roku, no a teraz idealny moment, żeby sobie to przypomnieć, więc posłuchajmy That Guy i Sack Harbor od Tylera The Creatora.
2: Them niggas used to press me on the kid, kind of bus. El Segundo and Perry. That's why I'm Perry.

Zach Harbour, Tyler, the Creator, który niedawno wskoczył znowu na social media i od razu wyjaśnił dziennikarzy w komentarzach. Był jeden artykuł w paru gazetach, się pojawił, zresztą bardzo podobny, który miałby sugerować, że Tyler, the Creator pracuje nad nowym albumem, na co Tyler szybko odpisał: nie, absolutnie nie pracuje nad niczym nowym, nie zbliża się żadna nowa era, przestańcie jakby nakręcać sztuczny jakiś hype, niczego nie robię. Szanuję. No i cóż, no myślę, że Tyler, the Creator naprawdę zasłużył teraz na paroletnią przerwę wydawniczą, bo wleciała chromokopia, Don't Stop the Class, film Marty Supreme, gdzie grał jedną z pobocznych ról. Także no, narobił się, teraz mógłby trochę posiedzieć i nic nie robić i wymyślić, co dalej. No a to nie jest tak, że Tyler nic nie robi, ponieważ niedawno dostaliśmy jego zwrotkę na nowym albumie YG. Pojawił się w utworze On The Low na płycie The Gentleman's Club. Za chwilę ten numer zagramy, a potem dorzucimy jeszcze Oh My God z tej płyty, gdzie gościnnie Pusha T.

0: 3. Oh my God, King pushing YG.
1: Oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, wait, oh my God.
2: Pusha T na gościnnie na albumie The Gentleman's Club od YG, czyli świeżynka, bo krążek się ukazał w ubiegłym tygodniu. Na razie mam mieszane uczucia co do niego, ale te dwa numery z Puszą, no i ten numer z Tylerem siadły mi naprawdę mocno. Minimalistyczne produkcje, wszystko na takim totalnym west coastowym chillu, spoko. YG zawsze się na tym sprawdza. No ale jeśli chodzi o Pusha T, no to warto przypomnieć jeden numer, którym już trochę się zapomniało. Wyszedł już parę lat temu, ale moim zdaniem warto go sobie odświeżyć. Coming Home, gdzie gościnnie Mrs. Lauryn Hill. No, artystka, która w tym roku się troszkę pokazała, wytłumaczyła w sieci, dlaczego nie uczestniczy już w życiu branży muzycznej i nie wydaje nowych albumów, ale pojawiła się również na koncercie Kanye Westa w Los Angeles, gdzie wykonała numer, no parę swoich numerów, no i pomogła Kanye w jego. No, a niedawno na deluxe wersji krążka Ye Bully pojawiła się w utworze I Can't Wait. Utwór dosyć dziwnie brzmi, dziwne rozwiązania miksowe, no ale no, czuję, że trzeba go pokazać, bo Mrs. Lauryn Hill się pokazuje ostatnio bardzo rzadko. Także Coming Home i I Can't Wait, te dwa numery, gdzie gościnnie właśnie ona.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Tell the people.

0: take.
1: I can't wait, czyli Kanye West i Mrs. Lauryn Hill w najnowszym singlu z wersji deluxe albumu Bully. Albumu, który, no cóż, część osób czekało i myślę, że większość z nas jest raczej rozczarowana całą płytą, no ale dostaliśmy kolejny udział Mrs. Lauryn Hill, co się rzadko zdarza, więc ja jestem zadowolony.

Przez ostatnie lata Mrs. Lauryn Hill pojawiała się w branży muzycznej bardzo rzadko. Niedawno wytłumaczyła, dlaczego. Napisała, że branża muzyczna po prostu nie doceniała jej kreatywności, no i czuła się trochę w pułapce. Dlatego wydała tylko jeden album, który do tej pory jest nieśmiertelnym klasykiem, no i trochę taką

Mam wrażenie, że do dzisiaj ciężko znaleźć album, który miał równie mocny wpływ jak właśnie Miss Education of the Lauryn Hill. No a my jeszcze zagramy utwory, które przez ostatnie lata się pojawiały, gdzie Mrs. Lauryn Hill występowała gościnnie. Na przykład pojawiła się w utworze We Got Love Teyany Taylor oraz w świetnym numerze Nobody u NASA.

0: Yeah.
1: Nas i Mrs. Lauryn Hill, czyli duet, który wcześniej, lata wcześniej, pod koniec lat 90. dał nam nieśmiertelny hit, czyli If I Rule the World, Imagine That, z płyty It Was Written. Chyba jeden z najpopularniejszych numerów w dyskografii Nasa. Taki hymn hip-hopowy tak naprawdę. Nie ma, to jest, myślę, lektura obowiązkowa dla wszystkich fanów tego gatunku. No ale my od klasyków i klasycznych artystów przechodzimy do bardziej niż twórców. Kai Crusade to jest niesamowity raper, który udowadnia, że hip-hop nie umie

umiera i to jest formuła, która się nadal nie wyczerpuje, bo za każdym razem, kiedy chłopak coś wydaje, to jest to niesamowicie świeże. W tym roku jest to epka Cranberry, z której za chwilę zagramy dwa numery: Jerk Alfredo Again Gang i Kiwi Group Z.

Kai Crusade z jego najnowszej płyty Cranberry. Chłopak zaskoczył mnie mocno rok temu swoim świetnym albumem Joint For You. Naprawdę świetna dopracowana rzecz. No i myślę, że to jest, jeśli chodzi o takich newcomerów, no to jest jedna z najciekawszych postaci aktualnie w amerykańskim rapie, więc jeśli go nie znacie, no to zdecydowanie radzę sprawdzić, zwłaszcza ubiegłoroczny album Joint For You, czyli taki pierwszy pełnoprawny dopracowany projekt. No a teraz przechodzimy już do starych wyjadaczy z powrotem. DJ Shadow, no, czyli po prostu legenda instrumentalnego hip-hopu, autor klasycznego albumu Introducing, wydał kolejny singiel Nobody Speak Part 2, a tam gościnnie, no słuchajcie, niezłe gwiazdy, bo Run the Jewels i do tego Denzel Curry. Run the Jewels niedawno wspomnieli również, że pracują nad kolejnym krążkiem, no to przy okazji możemy również przypomnieć ich poprzednie rzeczy, no i zagramy na przykład ewidentnie najmocniejszy hit, czyli Close Your Eyes and Count, Run the Jewels, ale wcześniej DJ Shadow.

0: The slow-mo.
1: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włosy proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.

0: odkurzacz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: for you was just money.
1: Minęła 11.
2: Pogoda.
1: Na pytanie, jak jest dzisiaj w Polsce, mogę powiedzieć, że jest cieplej niż w Los Angeles i cieplej niż w Portugalii, natomiast chłodniej niż w Hiszpanii, chłodniej niż na przykład w Maroko. W Marrakeszu jest dzisiaj prawie 37-38 stopni i słuchajcie, no i brzmi to ekstremalnie, ale już będziemy musieli się powolutku uczyć od mieszkańców Marrakeszu, jak sobie z tymi upałami radzić, ponieważ temperatura u nas w kraju będzie mocno jeszcze wzrastać. Aż do poniedziałku każdy następny dzień będzie coraz cieplejszy. Dzisiaj temperatura dobija do 30 stopni. W poniedziałek może być nawet do 32-33. Najchłodniej na razie w kraju na północy, na przykład w Trójmieście temperatura 24-25 stopni, więc całkiem przyjemnie, a jeszcze woda, więc w ogóle. Więc jeśli chcecie się gdzieś schować przed upałami, no to proponuję na północy.

0: No chyba, że chcecie już tak ekstremalnie się schować przed upałami, no to na przykład Norwegia, całe 12-13 stopni i możliwe opady na północnej części kraju, więc słuchajcie, Norwegia jest spoko, Islandia spoko, 9 stopni, no i nawet to słoneczne Los Angeles jest w tym momencie chłodniejsze.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
2: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
2: Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej! Rabat od Media Expert!
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Słuchasz porannej rezydencji Dylema.
1: I drugą godzinę porannej rezydencji otworzyliśmy najnowszym singlem od FKA Twigs, On Your Mind, gdzie gościnnie pojawił się Lil Yachty. Moim zdaniem jest to najlepsze połączenie, jakie ostatnio dostaliśmy od FKA Twigs. Też trochę logiczne, jeśli chodzi o brzmienia obu artystów. Zarówno Lil Yachty, jak i FKA Twigs eksperymentują ze swoimi brzmieniami od lat i kombinują, w którą stronę jeszcze mogą pociągnąć swoje style. No i ta elektronika, którą tutaj usłyszeliśmy w On Your Mind, moim zdaniem pasuje idealnie do autotune'owego, eksperymentalnego wokalu rapera, jak i również do najnowszych pomysłów wokalistki. Wszystko się tu świetnie składa, naprawdę jest to rewelacyjny singiel. Mam nadzieję, że FKA Twigs szykuje coś równie mocnego jako album. A my przechodzimy do bardziej klasycznego brzmienia hip-hopowego, no i do dwóch artystów z niszowych środowisk. Tierra Whack niedawno wydała swój mocno hip-hopowy mixtape. Artystka zdobywała uznanie od ostatnich paru lat jako jedna z najciekawszych raperek w Stanach. No i pokazuje cały czas, że ma to coś. I tym czymś na pewno są skille, co za chwilę usłyszycie w utworze Siren. A potem dorzucimy najnowszy numer od Topaza Jonesa, czyli bujający singiel The Winds of Change.

Topaz Jones, The Winds of Change. Muszę powiedzieć, że Topaz Jones jest zdecydowanie artystą, na którego liczę, że coś wyda, kiedy przychodzą ciepłe dni. Od czasów, kiedy po raz pierwszy usłyszałem jego rewelacyjny singiel To Wake, no to cały czas czekam na nowości od niego, ponieważ to jest zawsze gruwiące, zawsze słoneczne, zawsze pełne dobrej energii. No i tak się składa, że ostatnimi dniami parę innych artystów, na których zawsze latem liczę, wrzuciło nowe single, tylko już nie takie słoneczne, jak się spodziewałem. Na przykład nowy numer Masego, Brief, jest czymś dużo bardziej intymnym, dużo bardziej emocjonalnym niż to, co dostaliśmy na przykład na albumie Lady. No a oprócz tego jeszcze Duckworth, na którego też liczyłem, że dostaniemy coś około rapowo-tanecznego, ale z słonecznymi gitarami. Dostaliśmy też dosyć poważniejszy numer Wishing Well. Obydwa numery za chwilę zagramy, bo są po prostu świetne.

I love it, babe. Our favorite song came on today. And it made me

0: Wishing Well Duckworth, czyli jego najnowszy singiel szykujący się do kolejnej płyty. Jeśli nie znacie Duckworth'a, no to na pewno polecam sprawdzić, jeśli lubicie coś między muzyką elektroniczną a rapująco, funkującym vibe'em. Zdecydowanie koleś, który uwielbia eksperymentować i od 2018 roku regularnie wrzuca kolejne to nowe płyty, wszystkie brzmieniowo zróżnicowane, no i każda inna, co bardzo doceniam u młodych twórców. A teraz przechodzimy do starszych wyjadaczy. Alchemist wydał epkę, na której pojawił się na przykład utwór Beat Like Key, gdzie gościnnie nawija 2 Chainz. 2 Chainz i Alchemist oczywiście współpracowali już wcześniej, więc nie dziwota, że Chemist wybrał akurat i jego do singla. Utwór oczywiście taki, jak możecie sobie wyobrazić, że brzmi utwór Alchemista. Piękne, wolne sample, ciężka perkusja, no i luźny klimat. To za chwilę usłyszycie w czwórce, a potem Captain Crunch, czyli nowy singiel od Joeya Purpa z wokalistą Nezem.
1: You know what I'm saying? Everything falls into place. Once you hear a beat, be like a key to a door, it opens the door. And once you get in the door, you know, you do whatever.

0: Joey Purp, Ines, Captain Crunch, a my przechodzimy do innego undergroundowca ze stajni Top Dog Entertainment, czyli z wytwórni, która dała na świat Kendricka Lamara, Absola, Schoolboya Q, J-Rocka, no i SZA. No i teraz Lance Skywalker ze świetnym utworem Keep It On. To naprawdę niezła propozycja i chyba jedno z najciekawszych wydawnictw ostatniego tygodnia w rapie. Gościnnie wspomniany już Schoolboy Q, a do tego Pink Sifu. Wszystko się zgadza. A jeśli macie dzisiaj taką, wiecie, taki ciężar na głowie spowodowany temperaturą i tak wam się trochę nic nie chce, to oprócz Keep It On, co swoją drogą niezbyt tytuł, żeby się troszeczkę zachciało, to dorzucimy jeszcze utwór Peso. To jest ciągnący się, upalny kawałek, gdzie Lance'owi Skywalkerowi towarzyszy Sir. No i zrobili taki naprawdę mocno leniwą produkcję, która się w ten upał wpisze idealnie.
1: Step out, we step out. Big orders, peace, all aboard.

Lance Skywalker i utwór Peso, gdzie gościnnie śpiewa Sir. A my przechodzimy od hip-hopu do trochę bardziej soulowo-jazzowych klimatów. Everything is Recorded, czyli naprawdę świetny kolektyw, wydał ostatnio nowy numer Beyond the Brilliant Haze. I co ciekawe, spotkało się tam dwóch artystów z zupełnie innych muzycznych stron, mianowicie Peter Gabriel, rockowa legenda, i raper IDK, więc no, naprawdę byłem zaskoczony, zobacząc takie kombo. No ale Everything is Recorded to ekipa, która lubi takie połączenia. A oprócz tego zagramy jeszcze Pillar of Salt, czyli najnowszy, grówiący, bujający utwór od Ricka Wilsona.

Kojarzycie takiego producenta hip-hopowego Kenny Beats? To jest koleś, który wyprodukował na przykład album Vince'a Staplesa, Vince Staples, albo wcześniejszy projekt Fun. Zrobił też świetnie przyjęty album z Denzelem Curry'em. No a teraz odchodzi od hip-hopu, no i budował studio w Kalifornii, no i do tego studia, żeby przetestować to studio, zaprosił paru muzyków ze świata jazzu i soulu. No i miało być tylko testowanie sprzętu, a wyszedł cały projekt. Stworzyli kolektyw Fathers, w składzie którego usłyszymy perkusistę Nate'a Smitha, rewelacyjnego klawiszowca Kiefera, no i do tego basistę i producenta Cartoons'a. No oprócz tego wszystko produkcyjnie spina Kenny Beats, no i już mamy pierwszy single Pearl, gdzie słyszymy również wokalistkę z zespołu Nowhere. Jeśli nie wiecie, co to Nowhere, no to jest taka muzyka dla muzyków. Tak myślę, że najlepiej można skategoryzować, co tworzą. Utwór Pearl za chwilę w czwórce, a później dorzucimy jeszcze utwór od Cartoons'a, czyli basisty w tym składzie, i jego hit Groceries.

0: To... Tak on śpiewał chwilę temu.
1: Tak, no, to właśnie przed chwilą usłyszeliście Adama Smolarka, który za chwilę poprowadzi audycję słowno-muzyczną, bo pora na rezydencję dobiega końca, więc my się tutaj tak sprytnie wymienimy. I co? Co tam będziesz robił, Adamie?
0: Dzisiaj same przyjemności i niespodzianki, mianowicie Focus Rahim w dniu premiery swojej nowej płyty opowiedzą o Katarzys właśnie, czyli o tym pierwszym albumie wydanym, no, już pod tymi pseudonimami, nie jako Pocahontas, nie jako Paktofonika. Poruszymy te tematy, a oprócz tego po 13 Lado w mieście z nowymi ogłoszeniami koncertowymi, jeszcze nie wszystkimi, ale i tak obgadamy sobie line-up, obgadamy też, czemu tak późno w sumie się dowiadujemy, tak myślę.
1: Słuchajcie, no to będziecie wiedzieli też, co robić latem w Warszawie, bo te koncerty zawsze spoko. Yeah. Ja się powolutku żegnam. Dziękuję za te ostatnie 2 godziny. To była chyba moja ostatnia poranna rezydencja, na długo, ponieważ od 1 lipca zaczyna się nowa ramówka i nowe wyzwania przed dziennikarzami jak ja i Adam, więc będziecie mogli nas usłyszeć w trochę innej odsłonie.
0: Trochę częściej.
1: I trochę częściej. Za dzisiaj wielkie dzięki. Mówił do was DLM i słyszymy się już w lipcu. Pamela Anderson, Pam Grier.

0: Autopromocja.
1: Słyszysz? To Augustów Summer Start.
2: Warto pas! W sporcie! Uskutecz nam los!
1: Już 26 czerwca na plaży miejskiej w Augustowie zagrają VBS, Żabson i Guzior. Będę również ja, Dominika Płonka.
3: Trzy lata chude, żeby tyć drugie trzy. Z dowiedzionym grubem jadę jak Uber Eats.
1: Słuchajcie relacji prosto z festiwalu w piątek, 26 czerwca od godziny 20 na Czwórka Online. Do usłyszenia!
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml jedna plus jedna za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.
1: Czwórka, radio i podcast.
10: I know you had to do a remix, right?

0: I tak oto kończą się wybory Dylema na dzisiaj, 12 w tym momencie na zegarze.
1: Pogoda.
0: Nie myślałem, że kiedykolwiek spojrzę na prognozę pogody i zobaczę tam w Polsce 40 stopni. No i powiem wam tak, nie widzę cały czas. Spoglądam w tym momencie na najlepsze źródło, czyli na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i okazuje się, że nie, 40 nie będzie, rzekomo w najbliższych dniach, natomiast może być 39, więc nie wiem, czy kogoś to pociesza, to nadal jest okropny skwar. Dlatego też nic dziwnego, że zostały wydane ostrzeżenia przed upałami. W zasadzie dla całej Polski jest to ostrzeżenie drugiego stopnia, trochę bardziej na północ zmienia się to jedynie w pierwszy stopień. Także no, niestety możemy spodziewać się srogich upałów. Dzisiaj do 35 stopni nawet, przepraszam, 36. Także no, będzie gorąco. Niestety, nie zapowiada się na szczególnie duży deszcz. Jedynie na nizinie szczecińskiej mogą wystąpić przelotne opady. Także parasol nie będzie potrzebny, no chyba, że chcecie chronić się właśnie przed słońcem. A to raczej zalecamy. Trzymajcie się zimno. Tak, tego wam życzę. Dbajcie o siebie w te upały.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zapraszam Was na audycję w czwórce. Internetowy nieporadnik. Ale uwaga, nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez największe wtopy, aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale

0: będą też goście. Zapraszam w każdy piątek z Kacper. Startujemy o 16.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Słuchajcie, to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz czwórki.

0: Dancer, Idols oraz LCD Sound System. Powiem wam tak, gdy widziałem ich rok temu, zezwierzęciłem się absolutnie na tym koncercie. Czy tak samo będzie za tydzień? Zobaczymy.
1: Audycja słowno-muzyczna.

Program realizuje Grzegorz Maciąg, przy mikrofonie Adam Smolarek. Tak, Idols wystąpią na Openerze w przyszłym tygodniu. Ja się nie mogę doczekać, bo no jak mówię, gdy widziałem ich rok temu, to był koncert niesamowity, koncert żywiołowy, koncert przebojowy, zaangażowany, no też powiedzmy, chociaż tutaj w przypadku tego zespołu nie zawsze jest może tak łatwo i tak jasno, ale niezależnie od tego, doskonała zabawa, to są takie kawałki, jak mogliśmy usłyszeć. Dancer to jest jeden z tych najbardziej popowych w zasadzie z ich strony, ale jeśli mowa o energii płynącej ze sceny, to jest niesamowicie przygotowane show. Mimo że fajerwerków nie ma, wielkiej scenografii też, ale jeśli ktoś tego szuka, to sobie zobaczy Addison Rae, prawda? Też można. Dzień dobry, tuż przed wakacyjną ramówką, ależ będzie się działo, naprawdę. Będziemy spotykać się całkiem często, zarówno ja, jak i Delem z wami, także możecie nas wyczekiwać już niebawem. A tymczasem dzisiaj czekają nas dwie rozmowy. Jedna z nich, ta, która już za moment, dotyczy najnowszego albumu Focusa i Rahima, którzy no chyba debiutują pod tymi właśnie ksywami. Niby można było ich słuchać z solowymi albumami, występowali też gościnnie w różnych kawałkach, ale nie wydali nigdy razem, wyłącznie pod ksywami. Sprawdzimy, z czego to wynika, jak oni sami na to patrzą. Co więcej, nawet oni opowiedzą, skąd ich ksywy, bo może nie każdy wie. Także to teraz za moment, po 13:00, natomiast Lado w mieście. A gramy dalej, DJ Shadow, Run the Jewels, Denzel Curry, Tia Corin i kawałek Nobody Speak, część druga.

0: Dziwny jest ten... przepraszam, to już antena. Nie, znowu zacząłem śpiewać. Przepraszam was. Focus i Rahim nawiązali tutaj oczywiście do Czesława Niemena, a kilka dni temu zajrzeli do czwórki i powiedzieli między innymi o tym właśnie tak. Myślę, że to jest coś, co interesuje wszystkich. Dlaczego teraz wydają pod swoimi pseudonimami, a nie pod żadną z dotychczasowych nazw?
1: Mamy też świadomość tego, że identyfikacja ksyw naszych jest dużo mocniejsza niż jakakolwiek nazwa, pod którą byśmy się nie skryli. Kiedyś wydawało nam się, że to nie ma znaczenia, bo jesteśmy tak rozpoznawalni, że po prostu jakbyśmy się nazwali nawet w Pocahontas, to i tak nas rozpoznają, a się okazuje, że nie, że ludzie się pogubili, nie? Kiedyś mieliśmy tendencję do zmian nazw, co projekt, no tak. Łączenie się, tu Pijani Powietrzem, PFK Kompany, PFK Kombatanty, brak tu sensu, wiesz, było co chwilę coś. No i ludzie faktycznie się gubili z czasem. Prawie 30 lat temu też mieliśmy po kilka ksywek, to też każdy je znał, bo każdy wiedział, że jestem Pachwin, że jestem Stracho, że jestem jakiś tam Rachuena i tak dalej, ale nie ukrywając, no dla 80% społeczności jestem Rahimem po prostu, nie? I wiesz, jak to wszystko kiełkowało, to może to było taka zabawa ksywkami, nazwami była sensowna. Dziś wiemy, że jednak, wiesz, no ludzie rozpoznają cię z tego, z tej twojej roli życiowej, w której zabłysnąłeś i tego chcą przede wszystkim i tak chcą cię nazywać i tak cię identyfikują.
0: Też nic dziwnego, prawda? W końcu Focus i Rahim cały czas są obecni na scenie również pod tymi swoimi pseudonimami. Ale zostając jeszcze przy nazwach, no to ich album nosi tytuł Katarzys, a to przecież jest oczyszczenie, no tak, tylko nie zapominajmy, że jest to oczyszczenie po tragedii.
1: Widzisz, i tutaj już myślę, że trzeba odesłać słuchaczy do przestudiowania tego, a szczególnie do wersji Deluxe, która stoi tu po prawej, bo ona jest rozbudowana nawet o chóry greckie, także jak ktoś studiuje antyk, to myślę, że może mu
2: wycofaliśmy
1: to...
2: się jakby do klasyki i oparliśmy się trochę na właśnie strukturze tragedii greckiej. No, ale też nie tylko, bo tam są wstawki eposowe, ale tak jak okładka mówi o tym, że to jest klasyka połączona z nowoczesnością, to tak samo chyba te utwory dotykają bardzo klasycznych tematyk, a jednocześnie są w miarę nowoczesne. Tak staraliśmy się iść w kierunku tego nowoczesnego boom-bapu, modern boom-bapu, bo takie też bity dostaliśmy i strasznie nam się spodobały, więc jest to

0: wydaje nam się nowa jakość dla nas, chociaż może brzmieć częściowo jak starzymy, ale najbardziej chyba w tej płycie podoba mi się to, że ona jest zrobiona na spokojnie. Jest dopracowana, dosiedziana w studiu, teksty są dopisane tak jak mają być, wszystkie szczegóły na tej płycie są przypilnowane, także naprawdę jesteśmy dumni z tego dziecka.
1: Widzicie, panowie polecają wiedzę z liceum, a teraz kawałek już dobrze znany w radiowej czwórce, czyli Diamenty, paluchem.

0: Diamenty, Focus, Rahim, Paluch to z najnowszego albumu Katarzys, który ukazał się dokładnie dzisiaj, także mamy, można powiedzieć, premierowe w sumie odgrywanie niektórych utworów, a na pewno premierową wypowiedź od panów obu. No i powiedziałem im szczerze, że na tej płycie, co nie jest oczywiste w przypadku tego, gdy ktoś ma tak długi staż na scenie, no na tej płycie nie ma żadnego pajacowania.
1: Myślę, tego wszystkiego, co powiedział już Focus wcześniej, my też jakby produkcyjnie poszliśmy w tą stronę.

0: żeby do tej greckiej kolumny dodać glitcha, nie? Czyli do naszych nagrań nie boimy się eksperymentować z jakimiś nowymi wtyczkami, nie boimy się użyć do adlibów autotuna, wiesz, używamy tych rzeczy jako narzędzi, wykorzystujemy technologię, która jest obecnie z nami i...
1: Ale deterministycznie.
0: Tak, i to wszystko jest tak naprawdę wyważone, nie? Że to nie bierze góry nad nami. Mm-hmm. To tak... Okładka bardzo dobrze to obrazuje, wiesz? My mieliśmy trochę dylemat tutaj, jak wybieraliśmy tą kolumnę spośród iluś tam propozycji, które mieliśmy, bo trochę nawiązuje do naszego poprzedniego, ostatniego albumu, czyli Renesansu, na którym też były, wiesz, rzeźby i kolumny i tak dalej. Baliśmy się, że trochę ludzie to tak odbiorą, że jednak... Wiesz, że nawiązujemy.
1: Jednocześnie tak mocno do nas przemawiała, że cały czas wracaliśmy do akurat tego wzoru konkretnego.
0: Tak, tak. Mnie właśnie urzekło to, że jest odzwierciedla właśnie ten klimat płyty, jakby muzycznie, tekstowo, tak jak ona jest zrealizowana, że to jest dokładnie, wiesz, jakby symbol tej płyty, nie? I no i tak też ona, mówię, produkcyjnie została skonstruowana. Mhm.
1: Przeważnie powinniśmy dać nasze twarze na okładkę. To się podobno lepiej sprzedaje. Ale jednak stwierdziliśmy, że nawiązując właśnie do tej klasycznej formy tej płyty, to powinno być symboliczne w stylu, nie wiem, Pink Floydowego pryzmatu.
2: Mowa oczywiście o albumie Dark Side of the Moon. Chyba jedna z najbardziej koniecznych okładek w historii w ogóle, nie? A pomysł jest prosty swoją drogą.
0: Jest prosty, jest też zresztą bardzo dobry. I trochę jakby to nam przyświecało, żeby to jednak był symbol, który będzie się ludziom kojarzył z tym właśnie albumem, a nie będzie zapaćkanym, wiesz, obrazkiem, który ma milion detali, w które się musisz wpatrywać, kiedy łykniesz kwasa, wiesz, tylko po prostu kiedy spojrzysz nawet z odległości, to powiesz, o, jest tam katarzys na półce, nie? Albo to jest katarzys na mojej półce.
2: Swoją drogą ciekawe, czy ktoś spodziewał się, że w rozmowie z wami panie nawiązali do Pink Floyd, ale czemu nie w sumie?
0: Paradoksalne jest to, że my tą okładkę mieliśmy przed oczami, kiedy wymyślaliśmy tom, bo to było takie trochę jakby punkt wyjścia, nie? O co nam chodziło, filozofia.
1: Mieliśmy koncepcję taką, żeby odwrócić promienie, że rozproszone promienie łączą się w jedną pojedynczą linię, czyli jakby następuje koncentracja idei.
0: Nie, to też przede wszystkim wtedy to naprawdę byłoby już mocno, wiesz, nawiązać do swojej płyty jest chyba łatwiej niż nawiązać do ikonicznej płyty Pink Floydów, tak. I zawsze być w każdym wywiadzie odpowiadać, dlaczego dlaczego zrobiliśmy obrazek odwrotny do Pink Floyd, przecież to takich rzeczy się nie tyka.
2: Różne pytania można zadawać i właśnie tego będzie dotyczył następny wątek głupich, powtarzających się pytań. A w tym momencie kolejny kawałek, który już na playliście czwórki orbituje sobie od dawna, to jest Koniec Świata, Focus, Rahim i Kara z albumu Katarzys.

0: to będzie koniec świata. Koniec świata.
1: Koniec świata. Tak, Focus Rahim Kara. Dzisiaj rozmawiamy o albumie Katarzys, a skończyliśmy na Pink Floyd. Natomiast skończyliśmy też na głupich pytaniach i ku mojemu zaskoczeniu, bo wiecie, no ja żartowałem, prawda? Ale Focus i Rahim bardzo chętnie opowiedzieli o swoich ksywach.
2: Chciałem się przedstawić.
1: Tak? To proszę.
2: Wszyscy wiedzą, że ksywka wzięła się z autofokusa, z aparatu. Po prostu podobało mi się słowo. To był jeszcze czas, kiedy było graffiti, więc zbierało się ksywy takie z liter, które mi się fajnie rysowało. F mi się zawsze bardzo fajnie rysowało, więc był ten fokus, ale potem nastąpił sławny album Wzgórza Centrum. Uwielbiam do dzisiaj. I tam jest utwór Język Polski, kiedy moi bożyszcza Kalibry razem ze Wzgórzakami stwierdzili, że od teraz wszyscy rapują po polsku, bo jeszcze wtedy nie do końca było wiadomo, tak. Leroy trochę próbował wrzucać angielskie wstawki i tak dalej. To był ten kamień milowy, który zatwierdził język polski w rapie, jakby. I ja stwierdziłem, że fokus będzie teraz przez K.
3: No, my też momentalnie wtedy zmieniliśmy w tej samej historii, po drugiej stronie, nie znając się jeszcze ze sobą, mieliśmy Free X Clan wtedy kapelę.
2: No to Free X Clan miałeś?
3: Tak, tak, stary, to było jeszcze nie trójką pisane, tylko normalnie Free po angielsku, X Clan i przez C. No i wtedy zmieniliśmy, zmieniliśmy na trójkę X i Clan na K. No ale ksywę to od razu spolszczyłem w tej materii, bo to też akurat z filmu wzięta.
2: Ja się dowiedziałem tydzień temu, że on miał Rahem.
3: W sensie nigdy się tak nie nazywałem, w sensie wzięta jest od Rahima, no przez 2E z filmu Juice, tak naprawdę z Tupakiem jeszcze świętej pamięci. Tam było czterech ziomów z różnymi ksywami i no i my byliśmy czterema ziomami, obejrzeliśmy ten film i stwierdziliśmy, o to co, weźmiemy te ksywy od nich.
2: Ja no tak i od żółwi niżem.
3: Tak? No, jak większość nastolatków.
2: Michał Anioł.
3: Okej. Okay. I ten, no ja zostałem tym Rahimem. Dwie ksywy przetrwały, Bishop i Rahim, no i ja jestem właśnie Rahimem.
1: No i niby oczywiste, ale może nie każdy wiedział, bo czasem tak jest, że zastanawiacie się może skąd się wzięła ksywa, nie wiem, ten typ MES, TD, duże P, no można się zastanawiać. Wróćmy teraz do najnowszego albumu Katarzys, czyli do albumu Focusa i Rahima, który od razu już na starcie ukazał się w dwóch wersjach, tej wersji podstawowej i poszerzonej.
3: To był nasz zamysł od początku, nie? Że to ma być album pełnowartościowy, długi, tak jak chcemy, mają być te chóry, to wszystko się rodziło, ale to wydłużało czas tej płyty, nie? I w momencie, kiedy tak de facto zastanawialiśmy się, w jaki sposób dać te chóry, żeby można było je przeskipować, gdyby ktoś na Spotify słuchał i nie chciał tego słuchać, nie? No to mówię, to w sumie jakby będą osobne traki, to można je w sumie wyciąć z playlisty i wtedy, wiesz, żeby nie zakłócało to komuś, jak chce słuchać tylko muzy, nie? I to był punkt wyjścia. I potem mówimy, kurde, a gdyby tak w sumie w drugą stronę, w sensie dać wersję ludziom do Spotify taką, która jest po prostu muzyką, nie? I nie mają tej naszej filozofii, a dla naszych fanów, ortodoksów, tych, którzy chcą pójść z nami w tą podróż, chcą to odebrać tak, jak my chcemy, tak jak artysta miał na myśli. Trochę wyszliśmy z założenia, jak na przykład Peter Jackson robił wersję reżyserską Władcy Pierścieni, nie? I ona trwała o tam pół godziny czy godzinę dłużej i każda część była w takiej wersji.

0: I stwierdziliśmy, zróbmy taką wersję, po prostu katarsis, wersję autorską, a potem zróbmy drugą, która jest dla wszystkich, nie? Dla tych, żeby ich nie zmęczyć, nie? No i w sumie
1: i doszło do tego właśnie.
0: Jest wersja deluxe i wersja standard.
1: Ta jest po prostu bez całego naszego takiego, bez całej naszej filozofii.
0: No.
2: Za moment

0: Focus i Rahim. Album Katarsis to jest dzisiaj nasz temat w pierwszej godzinie audycji słowno-muzycznej. Przypomnijmy, że to jest płyta, która ukazała się dzisiaj, a zaczęliśmy jej słuchanie od utworu z Kamilem Bednarkiem. Więc pytanie brzmi, jak dobierali gości?
1: Trochę szliśmy kluczem raz znajomości, ale jak się z kimś przecinaliśmy kilkukrotnie. Na przykład Kamil, no, zaprosił nas na swoje tam X-lecie na scenie, żebyśmy z nim zagrali. Okazało się, że świetna energia. Mimo, że poznaliśmy się jeszcze za Stargard Muffin, kiedy supportowaliśmy go jako Pocahontas, on był na totalnym prime, laski tam dlały na jego ten, a on potrafił przyjść te parę pokoi dalej, do nas wejść, zapukać i siema, chciałem się przywitać, szanuję was bardzo, coś tam, wiesz. Koleś, który mógłby tego nie robić w tamtym momencie, szczególnie, że naprawdę był po programie wtedy ten. I on to zrobił, wiesz. Więc dla mnie to już wtedy nabrałem szacunku do niego za to, że potrafił taki gest. Dzisiaj dużo jest młodych artystów, że my wchodzimy i wiesz, że nie oczekuję, że oni mają mi się tu, wiesz, nie wiadomo jak kłaniać. Wystarczy cześć powiedzieć, nie? Szczególnie, że częściej oni wiedzą, kim my jesteśmy, bo my, oni na pewno nas widzieli, my nie zawsze musieliśmy widzieć ich, nie? I wiesz, i się potrafią przywitać, a niektórzy to po prostu, wiesz, tak i...
0: Może się was boją.
1: A nie wiem, nie wnikam to jakby, nie wnikam. No, nie wnikam.
0: Sami,
1: nie,
0: wiecie, jednak... sami wiecie, jak to jest, byliście w tej sytuacji, może już ostatnio dawno temu, a może nie, że no czasem jest tak trochę podejść, przeszkadzać, coś.
2: To też bardzo zależy od, wiesz, bieżącej akurat sytuacji. Jest bardzo dużo czynników, jak jest nawet backstage zbudowany, czy to jest dalej, czy bliżej, czy jest wyjście na scenę blisko, co się dzieje, czy jesteśmy zestresowani, czy jest gęsto czasowo.
0: O tym bym nie pomyślał, szczerze mówiąc. A jak było z Justem?

0: Steczkowską. Jej ostatnio jest całkiem sporo na polskim rynku muzycznym. Wróciła w chwale, być można powiedzieć, ale pojawiła się również tu w utworze kończącym płytę Katarsis.
1: Wiesz co, myśmy się przecięli z nią. Ja pierwszy raz w sumie widziałem naocznie, na wyciągnięcie ręki, bo graliśmy przed nią na jakimś koncercie.
2: Czy graliśmy taki wspólny, że tam po parę numerów,
1: I po prostu podbiłem, nie? Czy brakowało nam wokalu na jednym właśnie na tym numerze damskiego i po prostu podbiłem. Zapytałem się, czy miałaby ochotę się dać zaprosić na płytę. Wiedziała, że spoko, tylko tam teraz gra, ale i wyjeżdża. Ona tam ma chyba w ogóle teraz 30-lecie czy coś.
2: No tam skorzystaliśmy z okazji, że mamy tą osobę, wiesz, pod ręką, nie?
1: To też jest zawsze inaczej, kiedy się widzisz z osobą, a nie tam piszesz przez menadżera, nie?
0: Tak, tak, tak. Za każdym razem inaczej. Ja to też zauważam, wiecie, na tych wszystkich showcase'owych festiwalach, które teraz są, nie? Że są ludzie, którzy mówią, o, trochę się bałem napisać maila, bo wiedziałem, że nie wiem, wpadnie w spam albo, że tam może odpiszesz, może nie, ale jak jesteśmy na żywo, no to siemo, nie? I to jest fajne.
2: Tak się niestety często dzieje z tymi spamami i że te wiadomości gdzieś umykają. Sami wiemy, jak też filtry działają w tych, wiesz, społecznościówkach. Natomiast, no tak podsumowując, to na tej płycie nie ma osoby, z którą byśmy się nie znali, nie? Którą byśmy zaprosili tylko dlatego, że jest tam popularna, to weźmy ją i wiesz, zaprośmy. Z każdym mieliśmy już jakiś przelot, nawet ze wspomnianą Justyną, tu mieliśmy okazję się przywitać, no ale poszliśmy od razu za ciosem i nie czekaliśmy, żeby się poznawać dalej i zrobić kawałek za 5 lat na przykład.
0: Jak możemy usłyszeć, udało się, a raczej usłyszymy za moment, może tak, udało się też z pewnością z siostrami Przebysz, które już mogliśmy usłyszeć, no to tutaj, jak to wyszło?
2: Wykorzystaliśmy trochę ten fakt, że usłyszeliśmy je razem na scenie, graliśmy razem z Jimkiem na Chorzowskim Stadionie i nie ukrywam, że po prostu dla mnie ich wykon był najlepszym wykonem tego wieczoru, mimo że byli świetni artyści tam i całe legendy hip-hopu i świetne aranżacje, wszystko, to jak one wyszły, to po prostu, tak jak Focus mówi, ciary. I tylko szacunek, bo usłyszeliśmy po prostu, jakie mają głosy, jak one to potrafią nimi operować, jak one to po prostu zawładnęły tym stadionem, nie? I wtedy tak sobie gdzieś zakiełkowała myśl, że kurczę, gdyby one razem coś ten, bo tak jak mówisz, no wiedzieliśmy, że nie nagrywają razem, że robią, mają solowe kariery. I to też jest inny mindset wtedy, nie? My też mieliśmy taki czas z Focusem, kiedy robiliśmy swoje solowe płyty i to nie było tak, żebyśmy razem nie nagrali, bo robimy solo, tylko że mamy w ogóle, inaczej jesteśmy stargetowani wtedy.
0: To nie ten moment. Więc po prostu.
2: Nie ten moment, nie? Nasze myśli też gdzieś w innych kierunkach patrzymy po prostu i wiedzieliśmy, że tak jest, dlatego dzwoniąc do Natalii, którą notabene też mieliśmy okazję w zeszłym roku bardzo dużo się przecinać gdzieś na koncertach różnych, to ten...
1: Bardzo różnych.
2: Bardzo różnych, tak. I ten. I tak w sumie zadzwoniliśmy zapytać do niej, czy może by z siostrą się dograł. A ona też tak, ale to razem we dwie, to ten. Ja mówię, no w sumie, no chcielibyśmy, ale wiesz, że to nie będzie Sisters. Ale mówimy, nam nie chodzi o Sisters, chodzi nam o wasze głosy, nie? O waszą współpracę, bo to świetnie się jakby uzupełnia, nie? I
1: dobra, ten. Było jeszcze coś z tym bitem.
2: No i jeszcze śmieszna sytuacja tutaj, ten, bo czuliśmy, że beat, który mamy od Mulatę, że to będzie coś, co będzie pasować pod nie, bo on jest taki wajbujący, trochę R&B, trochę taki jazzowy, no a mówi, no ale to jak macie jakiś podkład, czy będziecie robić, mówię, no mamy właśnie taki, nie wiem czy kojarzysz, jest taki producent, nie? A on mówi, to ja z nim płytę robię. To już luz, nie?
0: Tak, dogadamy się.
2: I
0: tak.
2: Faktycznie wróciła dość szybko z feedbackiem, że jej i Paulinie siadł ten beat, więc...
1: I fajnie, dziewczyny też były bardzo zadowolone, że one sobie mogły razem zrobić kawałek, bo rzadko to robiły ostatnio i trafiły z powrotem na fajną wibrację. Tak. I że mogły to rozegrać tak właśnie na dwa wokale, które się przeplatają, równorzędne. Coś jest trochę... Można powiedzieć niespotykane, bo przeważnie jest jeden główny wokal, który jest jakby do powtórzenia, a u nas to jest takie
2: polifonicznie.
1: Bardziej artystyczne podejście do tematu.
2: I znowu niekomercyjnie, bo znowu wiesz, kilka było takich zarzutów pod klipem właśnie, że kurde, to się nic nie da zrozumieć, kto to zmiksował w ogóle, wiesz, a to od razu był taki zamysł. I wiemy, że to pod kątem radia też jest trudniejsze, bo ciężej powtórzyć refren, którym dwa głosy śpiewają w tym samym czasie. Dla nas to jest w ogóle, wiesz, bomba artystyczna, nie? Jak to usłyszeliśmy od razu, o Jezu, co to jest, nie?
0: cały czas dziewczyny są popularne na scenie. Dziewczyny, czyli Paulina i Natalia Przybysz, chyba nie powinienem tak o nich mówić, bo to przecież są artystki z wielkim dorobkiem, a to brzmi, jakbym trochę im umniejszył.

Natomiast, no, Sea Stars, wielki powrót, więc tutaj też te dwa wokale razem to jest coś, na co wiele osób czekało. W przypadku Focusa i Rahima można tej płyty słuchać w całości od dziś. Przypomnijmy, album nosi tytuł Katarzys, a teraz przed nami kawałek z Justyną Strzyczkowską, tytułowy.

Yes, daddy.

Massive Attack, Shara Nelson i Tricky z kawałkiem Daydreaming. Co to był za debiut? Blue Lines, album z 91 roku, 35 lat minęło. No tak jakby nie patrzeć, przesuwamy się cały czas do przodu na osi czasu, prawda? Więc już nie 25, tylko 35 lat od premiery. Także tak sobie niemal zakończyliśmy tę pierwszą godzinę audycji słowno-muzycznej w piątek. Przypomnijmy, ja nazywam się Adam Smolarek. Czeka nas jeszcze jedna rozmowa. Po godzinie 13 Lado w mieście, Ania Chojnacka wpadnie do nas i opowie o najnowszych ogłoszeniach, w tym zdradzi w zasadzie premierowo, co też będzie się działo na niektórych odcinkach trasy. A czym kończymy tę godzinę? Kończymy Steve'em Lacy'em i jednym z jego dwóch najnowszych kawałków, The Feeling, teraz w radiowej czwórce.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam dziś na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Patrum.

0: Plebiscyt Polskie Radio PL. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Marian?
2: Hmm?
1: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.

0: Day, Hey, Change w radiowej czwórce, godzina 13 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Bardzo gorąca na Wiko, Day, Hey, Change. A czy jest tak samo gorąca jak temperatury w Polsce? Oj, chyba można powiedzieć, że tak. W tym momencie 31 stopni to jest temperatura maksymalna w Opolu. Na południu faktycznie jest cały czas najcieplej, od 29 do 31 stopni. Na północy chłodniej, 21,5, czyli chyba całkiem przyjemnie, bo z tego co wiem, to całkiem sporo osób lubi takie temperatury w przedziale od 20 do 25. Dla wielu osób to jest idealna pogoda na lato. Dzisiaj wszędzie jest pogodnie, zachmurzenie niewielkie lub nawet go w ogóle nie ma. Nie będzie też padać, to też dobra informacja dla tych, którzy wybierają się na festiwale, na przykład do Augustowa razem z Dominiką Płonką i Zuzą Zielińską dzisiaj. Tam dzisiaj 28 stopni ma być i jest słonecznie, nie będzie padać, można się bawić. Augustów Summer Start to jest ta impreza, na którą chcecie się dziś wybrać. Tak przynajmniej sądzę. No i tak będą najbliższe dni. Niestety w drugiej połowie przyszłego tygodnia czeka nas załamanie pogody, więc nie będzie najlepiej, ale to dopiero za czas jakiś. Póki co cieszmy się tym, że jest pięknie, można się smażyć, można iść na plażę. Bawcie się dobrze.
1: Autopromocja.
2: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
3: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej! Rabat od Media Expert!
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz

0: Tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włosy proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
12: Po reklamie.
13: Czwórka, radio i podcast.

0: Oj, Olivia Rodrigo, przepiękna nowa płyta. Nie myślałem, że aż tak będzie mi się podobać, a jednak.
1: Audycja słowno-muzyczna. Słowno-muzyczna.
0: Skład cały czas ten sam, Grzegorz Maciąg przy konsolecie, Adam Smolarek przy mikrofonie. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. To jest tytuł najnowszego krążka Olivii Rodrigo, takiego, w którym ona sama twierdzi, że odchodzi od popu w stronę indie rocka. No ja nie wiem, jak to widzicie, ale ten poprzedni utwór Expectations zdecydowanie nazwałbym popowym, bo to się w ogóle nie wyklucza. Indie rock to już nie są te, powiedzmy, czasy Sonic Youth, kiedy wszystko było grane jak najostrzej. Nie, nie, nie. Dzisiaj indie rock to jest jak najbardziej muzyka popowa. Także Olivia Rodrigo ze świetnym, ponawiam, albumem. Wiem, że mówię to kolejny raz, ale to jest prawda i to jest moje zaskoczenie, bo poprzednie płyty w porządku, fajne, mają dobre momenty, ale nie miałem czegoś takiego, żeby mnie zachwyciły, no właśnie, całościowo. A tutaj, proszę bardzo, jednak tak jest. Czy wpłynęło na to to, że przypadkiem byłem na jej koncercie? Prawdopodobnie tak, ale to tylko dobrze. Co do następnych artystów, to oni odwiedzili Studio Czwórki 2 tygodnie temu. Duet Calls wydał album Magia. To jest płyta, którą oni trochę wracają do swoich początków, a trochę nie. To dlatego, że na niej pojawia się więcej, powiedzmy, indie folku, indie troniki, chyba można by było tak powiedzieć w tym przypadku. Na pewno muzyki dużo bardziej wyciszonej, mniej elektronicznej, klubowej niż w ostatnim czasie, ale z drugiej strony bardzo dużo produkcji też jednak się tutaj pojawia. Nieważne, nie ma co przedłużać, za moment rozmawiamy o Lado w mieście, a przed nami kawałek z albumu Magia, czyli List od Coles. Posłuchajmy.

0: Jim Wisdom. Chłopaki odwiedzili parę razy studio radiowej czwórki. Mieliśmy okazję z nimi rozmawiać o ich debiutanckim albumie. Debiutanckim, chociaż oni debiutantami zdecydowanie nie są. Dzisiaj natomiast gramy ich dlatego, że wystąpią w tym roku na Lado w Mieście, na cyklu koncertów, którego no, jedna z organizatorek jest z nami w tym momencie. Ania Chojnacka, cześć.
1: Cześć, dzień dobry,
0: dzień
1: witam.
0: Dobry. W nowym
1: ponownie.
0: Roku. Tak, no tak rok do roku zadajemy sobie to samo pytanie. Co na Lado?
1: No i dzisiaj też będziemy odpowiadać na to pytanie.
0: Doskonale.
1: Po raz kolejny.
0: Doskonale, ale w tym roku chyba macie sporo przebojów, prawda? Po pierwsze, no coś, co widzi odbiorca z zewnątrz, to jest to, że trochę późno to ogłoszenie.
1: Mm-hmm. A to jest przebój? Okej, dobrze. To jest trochę, to za przebój,
0: znaczy
1: bardzo
0: przebój
1: dobrze.
0: W złym znaczeniu niestety. Ale drugie, w waszym przypadku też no, problem jest taki, że no, nie ma dofinansowania od miasta w tym roku.
1: No, z tego również powodu tak późno te ogłoszenia. Rzeczywiście było to dla nas sporą niespodzianką, rozczarowaniem. No, jest to 17. edycja i podczas prawie wszystkich dotychczasowych miasto nas wspierało. No, nie znamy powodów tej decyzji, nie wiemy, co się stało. Być może arbitralna decyzja jednej osoby. Natomiast rzeczywiście tego wsparcia w tym roku nie mamy. No więc po prostu chwilę nam zajęło to, żeby się zastanowić nad formułą i no, możliwym do realizacji programem ze względu właśnie no, tak zwanych pieniążków.
0: To jak to się robi? Bo tu dla kontekstu musimy dodać, Lado w Mieście to cykl darmowych koncertów nad Wisłą w Warszawie, blisko tak, blisko po prostu Centrum Nauki Kopernik i no to już samo w sobie coś mówi, że to nie utrzymuje się z biletów, prawda? No to jak sobie poradzicie w tym roku?
1: Nie utrzymuje się z biletów. Prawda jest taka, że no w zasadzie od samego początku głównym źródłem finansowania tegoż przedsięwzięcia są miejscówki, w których odbywa się festiwal, czyli Plac Zabaw i Barka, które również ma swój bar, mają swoje bary i no tak naprawdę zawsze większość kasy na rzecz działania Lado szło właśnie z tego źródła. Natomiast no,

0: Pieniądze od miasta zawsze były tym dodatkowym wkładem, który pozwalał nam na urozmaicenie tego programu, na jakieś spełnianie naszych marzeń i no po prostu zrobienie jakiegoś bang. No ale my sobie nie wyobrażamy tego, myślę, że jak wiele też osób, nie tylko z Warszawy, ale z Polski i przyjezdnych, żeby nagle się okazało, że festynu nie ma. No i w związku z tym zakasaliśmy rękawy i powiedzieliśmy, robimy i robimy. No i jest też tak, że dostaliśmy bardzo duże wsparcie od uczestników, uczestniczek, wszystkich osób uczestniczących i jak również składów, które zaprosiliśmy. Wszyscy naprawdę zrozumieli tę sytuację, zarówno składy z Polski, jak i z zagranicy, czy osoby. No w związku z tym naprawdę jesteśmy... No jest nam super miło, bo też czujemy, dla ilu osób jest to ważne, żeby się tam pojawić, czy to od strony publiczności, czy właśnie na scenie.
1: Ja sobie czwartków bez ladu nie wyobrażam, ale to może ja. Natomiast w sumie mówimy o tym, że pierwszy odcinek niby za tydzień, ale tak naprawdę już się zaczęło. Trochę tych warm-upów już było w tym roku.
0: Tak, wzorem zeszłego roku, no ponieważ zdecydowanie nie mamy czym się zajmować.
1: Tak myślałem.
0: Postanowiliśmy po raz kolejny w czerwcu zrobić takie właśnie warm-upy, czyli rozgrzewki przed Lado, żeby już przyzwyczajać ludzi do tego, że w czwartki widzimy się nad Wisłą. No i w tym roku, właśnie wczoraj była ostatnia rozgrzewka, dlatego jestem trochę wczorajsza, hehe. Wczoraj z berlińskim kolektywem DASA, no była super imprezka basowo, grajmowo, hip-hopowo, no po prostu chłopaki i jeszcze nasza lokalna Gumi rozkręcili super imprezę. Zaczęliśmy od kolaboracji z, uwaga, Lado na Wsi, co w ogóle nam się zdarzyło po raz pierwszy i cieszymy się, że wreszcie doszło do realizacji takiego zetknięcia dwóch ladów.
1: Właśnie pamiętam, że gdy pierwszy raz się widzieliśmy w radiu, to pytałem cię o to, jak to jest, że jest Lado w mieście, jest Lado na Wsi i że to są w zasadzie dwie różne jednostki, dwie różne komórki organizacyjne. Jak to jest?
0: To są komórki, które wyrosły z jednego korzenia tak naprawdę, którym jest niegdyś wytwórnia, w sumie ona co jakiś czas się odradza, więc może jeszcze tak zupełnie nie jest świętej pamięci. W każdym razie środowisko Lado ABC, które na początku organizowało właśnie Lado w mieście. Do organizacji Lado w mieście dołączyło stowarzyszenie Plan B, które do dziś ten cykl ciągnie. Tak jakoś naturalnie po prostu wyszło, że my przejęliśmy Lado w mieście, natomiast Lado na Wsi nadal jest w rękach osób związanych z Lado ABC.
1: Wszystko jasne.
0: No i tak, oni są we środy, my w czwartki. Zdaje się, że jeszcze ich program nie jest ogłoszony, więc nie jestem tutaj w stanie nic więcej powiedzieć, ale czekamy.
1: No w ubiegłym roku było bardzo ciekawie, to muszę powiedzieć.
0: Tak, tak, wiem, że mają być jakieś kuratorowane wieczorki.
1: No proszę.
0: Tak, tak.
1: No to także ja powiem tak, bez podlizywania się, ale to są faktycznie fajne wydarzenia dla ludzi zainteresowanych muzyką, także tym samym przejdźmy dalej do tego, co już wiemy o Lado w mieście. Immortal Onion i kawałek Solar Punk teraz w radiowej czwórce. Ania Chojnacka jest ze mną i za moment porozmawiamy o tym, co już wiemy tak naprawdę o tegorocznym line-upie.

0: Immortal Onion i Solar Punk z ich najnowszej cały czas płyty, przypomnijmy, z ubiegłego roku, ale teraz rozmawiamy o Lado w Mieście, na którym Immortal Onion, jak się okazuje, jak się dowiedzieliśmy przed dwoma dniami, wystąpią.
1: Tak jest i wręcz otworzą tenże festyn w tym roku, na to wychodzi.
0: Tak? Będą grali pierwsi?
1: Będą grali pierwsi, tak, tak. No i bardzo się cieszymy, bo już od jakiegoś czasu mieliśmy chętkę na ten występ, no i wreszcie się udało, no i takie to właśnie będzie otwarcie.
0: No przypomnijmy, Immortal Onion to jest zespół, który istnieje no już parę dobrych lat w tym momencie. Mm-hmm. Wciąż młode chłopaki, ale już nie tak młode jak niegdyś, może tak to powiedzmy, bo jestem w podobnym wieku z nimi, więc mogę. Także zespół, który zarówno pokazywał tę swoją mocno elektroniczną stronę, jak i gdy wydali płytę z Michałem Janem, no to ona była moim zdaniem trochę bardziej konwencjonalnie jazzowa, prawda? Mm-hmm. A tutaj z albumem ubiegłorocznym przyszli z muzyką no bardzo elektroniczną, co mogliśmy usłyszeć w Solar Punku chwilę temu.
1: Tak,
0: także zakładam, tak, że będzie się działo też.
1: No będzie się działo i myślę, że to właśnie jest taki miły początek, też trochę mieszający właśnie gatunki i no, nawiązujący też do naszej mieszaniny gatunkowej w trakcie całego cyklu.
0: Tak, no myślę, że samo to, pokazuje to samo to, że tego samego dnia wystąpi Kristen, mm-hmm, który jest tak składem rockowym, jakbyś powiedziała.
1: No, gitarowo, piosenkowo, emocjonalno, to jest właśnie też super, że to, że składy, które my zapraszamy, są trudne do zaszufladkowania, więc stąd biorą się różne znaki zapytania czasami. Ja myślę, że każdy tutaj właśnie może mieć swoją własną definicję. Dla mnie to są na przykład przepiękne piosenki. Ja lubię tak określać Kristen. To jest po prostu ten rodzaj właśnie songwritingu, który ja uwielbiam. Gdzieś jest jakaś niepewność, jest trochę mroku, ale też jest trochę nadziei. No, piękny głos, piękne teksty, Michał.

0: Kałabieli, bracia Rychlijscy do tego, no, no nie wyobrażaliśmy sobie, że skoro pojawiła się taka możliwość, żeby tego koncertu nie zorganizować. No
1: to jest też zespół typu legenda trochę, nie?
0: Jest to legenda, tak.
1: To jest takie słowo, którym się lubi szafować, ale jeśli spojrzymy na scenę, no właśnie, no, piosenkowo-gitarową, przy tym zostańmy, to jest no, zespół z bagażem doświadczeń już.
0: No tak. To już naprawdę lata od Western Lands i początków zespołu. No więc chociażby ze względu na to, że w niektórych kręgach zespół, powiedzmy to głośno, kultowy.
1: O nie.
0: Wiem, zabrzmiało tak zabrzmiało, ale taka jest prawda.
1: Tak, no myślę, że tutaj możemy się zgodzić. Brawa. Kim jest Brawa natomiast? Bo to jest trzecia artystka, która będzie 2 lipca.
0: I tak, kto to jest? Wielkie brawa dla Brawy. Brawa pojawi się na Barce w ramach, tak naprawdę można powiedzieć, afteru, ale ponieważ jest to nasze wielkie otwarcie, grand opening, więc postanowiliśmy po prostu włączyć również ją do naszych oficjalnych ogłoszeń i również przedstawić jako gwiazdę festiwalu. Brawa jest DJ-ką, można powiedzieć, że jest performerką w pewien sposób, bo jest też MC. No jest to szalona osobowość z kraju Basków. Jeżeli dobrze pamiętam, no jest po prostu, to jest coś tak, jej sety są tak przepełnione energią i mamy tutaj mieszankę punka, hardcore'u, rapu, jest footwork grime, są basy, dżungle, no po prostu dzieje się bardzo dużo. No i myślimy, że właśnie to jest ten typ energii, na którym na otwarciu nam zależy. Więc no, mam nadzieję, że nie zabraknie was na Barce, bo takie to będą tańce, haha.
1: Boże, najgorzej. Nie czuję, jak rymuję, tak? Ale tak. W tym momencie myślę, że przejdźmy do następnego utworu i to będzie w sumie chyba ogłoszenie, prawda? Mm-hmm. Jeśli chodzi o pewnego rapera, który się pojawi.
0: Mm-hmm. Tak jest. Uwaga przed państwem. Nie kto inny jak Karuzelka.
1: Karuzelka. Posłuchajmy go w towarzystwie Cichonia. Jan Wenegorow, Hesseling, to jest kawałek, który stale gości na playliście radiowej czwórki, a teraz w audycji słowno-muzycznej również się pojawi.
2: I nawet wtedy, kiedy męczy droga, to się zepnę i da.

Karuzelka i Cichoń, dwóch przedstawicieli abstrakt rapu w Polsce, tej nowej fali w zasadzie, chociaż tak spojrzymy na to, ile Tonfa już ma, jak długo wydaje, to nie wiem, czy cały czas można mówić, że to już jest nowa fala, zwłaszcza w gatunku, który tak szybko się zmienia. Karuzelka wystąpi na Lodowmieście, o którym rozmawiamy.

0: No, powiem tak, to jest styl, który albo się kocha, albo się go nienawidzi. Takie mam wrażenie.
1: No, myślę, że coś w tym jest, co mówisz, owszem.
0: Po pierwsze, tak. Specyficzny temper głosu, ale po drugie, no to nie jest nawika tak pod typowy beat, tak jak mogliśmy usłyszeć Focusa i Rahima w poprzedniej godzinie. No to oni, dobrze, eksperymentują, ale w ramach jakiejś konwencji. Tutaj jesteśmy

0: z karuzelką solo, oczywiście z Towarzyszeniem Zetana oraz być może gości, ale tutaj na razie nie możemy zdradzić jeszcze tajemnicy. Będzie podobnie i w ogóle myślę, że to będzie ciekawy wieczorek, ponieważ właśnie przed karuzelką zagra Jim Wisdom.
1: Wspomniany wcześniej, na samym początku.
0: Wspomniany wcześniej, tak, więc będziemy mieć tutaj, no, myślę, ciekawe przejście, które ma swój sens.
1: Właśnie ja tutaj bym powiedział, że jak na was to wyjątkowo konwencjonalne przejście, bo tutaj to wszystko się zgadza ze sobą, to pasuje do siebie, a jeśli spojrzymy na Immortal Union i Kristen, to jesteśmy troszkę dalej.
0: To prawda, no nie zawsze te wieczorki ułożone są tak, że coś jest kompletnie z innej beczki, ale no myślę, że nie jest to też tak, że ten crowd będzie zupełnie jakoś jednolity. No i to jest też fajne, że mimo, że energia może być w jakiś sposób podobna, to no, gdzieś tam muzycznie są to inne krańce, powiedzmy, no więc tak, no taki to będzie gimnastyczno-testosterońsko-wieczorsko.
1: To powiedz mi, o kim jeszcze możemy dzisiaj porozmawiać? Bo te, powiedzmy, no tak, no w sumie każdy program każdego odcinka jest odsłaniany powoli, po kolei. Dzisiaj mamy jeszcze, zdaje się, trzy projekty, o których możemy powiedzieć.
0: Trzy projekty, o których możemy powiedzieć. Możemy jeszcze wspomnieć o, jak rozumiem, o pierwszym ogłoszeniu, tak, które już za nami. Czyli za nami również duet Eicher Schwed, Mroczne Granko, intensywne, Daniel Schwed, znany z BNNT, Liam Andrews, znany mniej więcej z Big Brave na przykład. No więc jest to starcie intrygujące i jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało na naszej scenie, bo ja na przykład widziałam ten duet na bazarku na Żoliborzu pod Halą Marmącką w kontenerku małym. No więc zupełnie innych okolicznościach przyrody. No zobaczymy, jak to wyjdzie nad Wisłą.
1: Tak, to też jest cykl koncertów, który odbywa się akurat we współpracy z Żoliborskim Domem Kultury, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak jest.
1: Także też pozdrawiamy serdecznie oczywiście scenę lokalną. Ja myślę jeszcze o Oberkast Travel.
0: Dobrze myślisz.
1: I o Pokusie.
0: Jeżeli chodzi o Oberkast Travel, to jest to już ogłoszenie sprzed dwóch dni właśnie. No i super się cieszymy, że się udało na zamknięcie właśnie ściągnąć ten skład również z panią wokalistką, więc to będzie pełny skład. No, tradycja w nowej odsłonie po zeszłorocznym Garmi Gwadarze, myślę, że to jest tak, jest to kolejne nawiązanie do Oberku właśnie, no ale tutaj na scenie pięć osób, więc no jaram się po prostu.
1: Też na pewno jest to coś innego, bo tu powiedzmy, że nie tak dawno w Radiowej Czwórce gościli twórcy odpowiedzialni za akurat inny projekt, czyli Terzet Imperial, który tak, no w zasadzie można tutaj odważnie, no nie odważnie, bezpiecznie właśnie powiedzieć, że jest projektem dosyć podobnym, bo połowa składu tak instrumentalnego jest, ta sama,
0: tak,
1: a Joanna Sztucka, wokalistka tercetu.
0: Jan Młynarski oraz Piotr Zabrocki to są to jest ten łącznik między tymi dwoma składami.
1: Tak, dokładnie, ale łącznik jest jeszcze jeden, mianowicie pani Marianowa, która śpiewa w Oberkast Travel, była nauczycielką Joanny Sztuckiej, wokalistki
0: no i
1: tercetu.
0: Tak, no więc wszystko zostaje w rodzinie.
1: Tak. Dobrze, no to...
0: Ale wspomniałeś jeszcze o jednym składzie, no który właśnie, ogłaszamy teraz, jest to trio Pokusa.
1: Trio, które wraca.
0: Trio, które wraca, natomiast oni u nas grali w formacie XXL. Za pierwszym razem kilka lat temu, więc tam na scenie była jakaś setka osób i ten koncert trwał jak na nasze standardy naprawdę długo. Natomiast tym razem skład podstawowy, trzy osoby, znane wszystkim, Nathan Kryszk, będzie Tymek Bryndal, będzie Theo Alter. Impro w najlepszej postaci. No, cieszymy się bardzo, ponieważ oni ledwo co w zasadzie wydali swoją nową płytę. Premiera była w Pardon to Tu, ale był to koncert, no wiadomo, zamknięty, biletowany i oni występowali w zasadzie jako support Gwiazdy Wieczoru, więc to będzie taka, dla mnie to można powiedzieć, taka pełnoprawna premiera warszawska nowego wydawnictwa.
1: Jak widzicie, można się dobrze bawić na Lado w mieście. Oczywiście w tym przypadku, jeśli lubicie jazz, ale ten jazz jak najbardziej polecam, to jest świetny album od Pokusy.

0: Krótka sprawa. Panowie przez ostatnie parę lat w różnych innych składach grali, swoich solowych, innych, a tutaj jednak wrócili do swojej wcześniejszej formy. Aniu, dziękuję ci, że wpadłaś.
1: Dziękuję
0: i czekam na następne informacje, kto też zagra. Ja powiem tak, że widziałem u pewnego zespołu, że pisali, że 23 lipca grają w Warszawie, ale to nie wiem, czy to jest faktycznie Lado w Mieście, czy to są tylko moje podejrzenia.
1: Nie, ja też nie wiem. Ja nie wiem, po prostu
0: Czy ty na pewno wiesz, ale ja nie wiem. Ja mogę tylko podejrzewać.
1: Słuchajcie, no jest tak, że pewne zespoły zagrają na Lado w Mieście. Tyle mogę powiedzieć.
0: Tak, ktoś zagra.
1: Tak.
0: Będzie muzyka.
1: Od niedzieli do środy codziennie kolejne ogłoszenia.
0: No dobrze, to czekamy zatem na następne ogłoszenia. Przypomnimy, od niedzieli do środy. Ania Choniacka, Lado w Mieście, dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki wielkie.
0: Zajrzałaś, a teraz wracamy.
1: Na Bisłę,
0: w Warszawie, przypomnijmy, tak jest. Wracamy do line-upu sprzed kilku lat, ale bawiłem się doskonale na koncercie tej artystki. Anti-Razor, która porwała, można powiedzieć, tłum przed, no właśnie, na Placu Zabaw z kawałkiem Bounce.

Eric the Architect, to jego najnowszy singiel No Doubt I'm in Love. Tak, to jest powrót do stylu przyjemnego, letniego. Myślę, że tutaj, jeśli ktoś nas oglądał, to widział, że trochę się pobojaliśmy do tego kawałka, bo muszę wam zdradzić, że Ania, mimo że skończyliśmy rozmowę, to jeszcze nie wyszła. Także tak, pobojaliśmy się zdecydowanie. No, disco, można powiedzieć. Tak, tak, to jest kawałek, który łączy disco dużo bardziej, niż bym się spodziewał. Tak samo jak niektórzy narzekają trochę na nowy styl Huberta, mianowicie na to, że po pierwsze troszkę brzmi, no właśnie, nie nowo, czyli tak samo jak zwykle, ale jednocześnie jest to bardziej komercyjne niż do tej pory, bardziej przystępne, bardziej popowe. Ja trochę nie widzę problemu, szczerze mówiąc, niech się bawi jak chce. Zapowiedział koncert premierowy na skoczni w Wiśle, zdaje się? Tak, także no, będzie się działo u niego. A posłuchamy teraz kawałka Zielona Noc. To jest, przypomnijmy, zapowiedź jego nadchodzącej płyty.

Hubert, Zielona Noc, zapowiedź albumu Się Porobiło, który ukaże się niebawem, ale też przypomnimy, że jego premiera odbędzie się, owszem, tak, na skoczni w Wiśle. Pasuje bardzo. Jest taki jeden wąsacz, który jest powiązany z tą skocznią, to tutaj pojawi się drugi, który zarapuje. Chyba że ktoś nie zgadza się, że to rap, ale nie, myślę, że tutaj nie powinno być wątpliwości. Także przyjemny utwór. Zielona Noc, pojawi się jeszcze Hubert dzisiaj w czwórce z pewnością, bo wiem, że Dominika Płonka ma zamiar go grać, ale my natomiast zakończymy sobie troszkę czymś innym. Dzisiaj, rozmawialiśmy o Tonfie, rozmawialiśmy o Karuzelce, o Cichoniu, a do tego środowiska należy też Krenz, który jest bardzo ciekawym zarówno DJ-em, jak i producentem. Tworzy trochę w stylu breakbeat, trochę IDM, trochę, no bardzo klubowo przede wszystkim, trochę bassu też się tutaj pojawi, także wydaje mi się, że to jest osoba, którą warto śledzić, podobnie jak Karuzelka, to jest dwóch takich chyba moich ulubionych graczy, jeśli chodzi o tę scenę, około rapowo, około elektroniczną, na pewno alternatywną. No i dla niektórych może to być wada, ale warszawską. No warszawską, tak, tak jest. Także tym sobie dzisiaj zamkniemy. Za moment Kamil Jasiński i Hejterska 4. Ja bardzo wam dziękuję za te dwie godziny. Adam Smolarek przy mikrofonie, realizował Grzegorz Maciąg. A my słyszymy się ponownie jutro w audycji Sprzężenie Zwrotne, gdzie moimi gośćmi Michała Danieluka będą kosmonauci, czyli jazz, oraz basgrołki, czyli znowu gitary, znowu rock. Także będziemy się dobrze bawić, a wy bawcie się dobrze teraz wraz z Krenzem. Jeśli dobrze pójdzie, to jeszcze przed Hejterską poleci też jeszcze jedna gwiazda openera, czyli Horse Girl. Dzięki, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Słyszysz? To Augustów Summer Start.
1: Warto pas! W sporcie! Uskuteczniam las!
0: Już 26 czerwca na plaży miejskiej w Augustowie zagrają VBS, Żabson i Guzior. Będę również ja, Dominika Płonka.
2: Trzy lata chude, żeby tyć drugie trzy. Z dowyżonym grubem jadę jak Uber Eats.
0: Słuchajcie relacji prosto z festiwalu w piątek, 26 czerwca od godziny 20 na Czwórka Online. Do usłyszenia!
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: ガチャのくぬぬこの国かもの気なしに横残りかいこんぞんどぐろ90思い。
1: Autopromocja.
2: W audycji Co oglądać serwuje creme de la creme. Creme de la creme. Od kinowych hitów po seriale, które wciągają od pierwszego odcinka.
3: Mówię szczerze, co jest 10 na 10, a co nie.
2: Rozmawiam z twórcami i zaglądam za kulisy festiwali. To praktyczny przewodnik nie tylko dla pasjonatów, ale dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jest teraz na topie.
3: Nie wiesz co oglądać? Włącz czwórkę w każdy piątek od 18 do 20.
2: Zapraszam, Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skutki.

0: Skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachurski. Zapraszam was na doskę audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

8 minut po godzinie 14, skoro usłyszeliśmy na początku dzisiejszej audycji utwór Wakacje, to oznacza tylko jedno, rozpoczęły się wakacje i przez całe wakacje w czwórce będzie można usłyszeć utwór Wakacje, bo trwają wakacje, tak i tak przez całe wakacje, ale to będą wakacje. Witam was bardzo serdecznie przez najbliższe 2 godziny wakacyjne wydanie Hejterskiej. Wklejajcie zdjęcia świadectw, pokazujcie czerwone paski, wpisujcie jaka średnia, no i zachęcam też do dzwonienia, do komentowania. Kto nie jest jeszcze na grupce Hejterska 4.1, ten zgniłe jajo, ale do tego to zgniłe jajo jest dzisiaj spocone, bo jest tak gorąco. Więc lepiej zajrzeć, dodać się do grupki. Warto sprawdzić, co tam się wyprawia. 226452100, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić do studia i powiedzieć, a mam wakacje, albo pochwalić się, jaka średnia jest, no to oczywiście też jest taka możliwość. 226452100, wyjazdy, kolonie, spotkania, czas wolny, no i oczywiście też dyskoteki na tych koloniach, no i nie ma dyskoteki bez Britney.

Fajna ta Britney, taka skoczna. Komentarz od Przemka, pozdrawiamy serdecznie. No i pojawiają się czerwone paski u Trevora, to takie dekoracje, nie wiem czy to na festiwal metalowy, czy bardziej na imprezę techno, czy do innego klubiku, czy no nie będę mówił do czego, z czym mi się to kojarzy, no ale ładne, ładne czerwone paski, mam nadzieję, że twoje. Korzystaj, korzystaj póki możesz. Konnichiwa, jest Mario X2X, zgniłe jajo, ale wakacyjne, tak, spocone. Czerwony pasek w tym roku jest akta sprawy karnej, jest Jernescik, pozdrawiamy serdecznie, wyrósł na naszych oczach, jeszcze takiego małego go niedawno pamiętamy. Jaka średnia? Średnia na jeża, to jest komentarz od Maćka, ale słuchajcie, koniec roku, wakacje to jest jedno, ale są bardzo poważne sprawy. Kajetan pisze: dzień dobry pani redaktor, dzisiaj pokazuję po raz pierwszy dziewczynie hejterską, pozdrawiam chłodno w lampę i pamiętajcie o piciu wody, moją dziewczynę też pozdrawiam, bo będzie musiała wytrzymać 2 godziny cudownej muzyki. No to ze specjalną dedykacją dla dziewczyny Kajetana. Coś takiego wakacyjnego, ale oczywiście w remiksie. Pozdrawiamy serdecznie. Witamy w gronie hejterów.

In the Summertime, nie wiem jaki to jest remix, wszystko właściwie tam się działo i trochę Acid tam był i przesterowana stopa, ale to też nie były gabery. Szeroko pojęta muzyka elektroniczna i tego się trzymajmy. Ola przyłącz

Włączyła się do naszej grupki. Dzień dobry. Kasia natomiast pisze: pochwalę się synkiem, średnia 5,5 w 6 klasie. Nie po mnie taki mądry i po mężu chyba też nie. XD. No, skoro XD pojawia się w komentarzu, no to można wysnuć takie właśnie wnioski, ale pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy. No to jak tak wysoka, taka wysoka średnia, no to jakie dzisiaj świętowanie końca roku? Czy lody, czy pizza? Ja pamiętam, że właśnie zawsze coś, jakieś węglowodany u mnie musiały wjechać w takiej dużej porcji na koniec roku, no i lodem też było, trzeba to poprawić. Jakie wy macie wspomnienia, też możecie tym się oczywiście pochwalić. Hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku, warto tam zajrzeć. Och, jak przyjemnie, och, jak wesoło jest i radio, jego komentarz jest i pan Kamil w swoim wakacyjnym nastroju, no halo. Od Ernestika, ale wesoło, ale kolorowo, siemano. No i z kolejnym letniaczkiem lecimy.

Witam cieplutko, jest Michał. No, jak tam Michał z potliwością przy takich upałach? Pozdrawiamy też oczywiście cieplutko, gorąco wręcz. Obecny jak zwykle jest i Wojtek. U mnie nagrodą był brak kary. To wspomnienia Piotrka, czyli wzorowy uczeń. Pozdrawiamy serdecznie. No i nie wiem, czy zauważyliście, trochę tutaj te wątki pogodowe już się pojawiają. Też Radek pisze gorąco, gorąco. Tomek też dopytuje, jaka średnia. No, ale nikt nie wspominał jeszcze, że w powsi

Psy startują, drugie lądują. Ptaki na niebie śpiewają, psy obcych ludzi do nas podbiegają. Ta pogoda ładna dziś jest, młoda godzina, niedługo będzie trzeba coś zjeść. Słońce na niebie świeci, grill, rodzinka, biegające dzieci. Razem zawsze czas szybciej leci. Ciesz się razem ze mną dobrą pogodą, gdziekolwiek jesteś, góry, łąki, morze, lasy. Spójrz w niebo i jedź z rodziną na wczasy. Nie wydasz tam za dużo kasy. Nie mówię o pociągu z pierwszej klasy. Włącz tą nutę i poczuj te basy.

Pogoda w Powsinie bywa różna. Raz deszcz ustrugi, raz słoneczny dzień długi. W cieniu z matem, na kocyku palimy szlugi. Nie ma dziewcząt, tylko starsi ludzie zewsząd przychodzą. Ładne dziewczyny, uśmiechnięte nadchodzą. Domo z matem, oczami, zapaniami wodzą. Dziś pogoda piękna, mamy wysokie tętna. Może jakaś koleżanka będzie do rozmowy chętna. Trawie świerszcze, żuczki, znamy kobiece sztuczki. Bo mnie nauczki już nie zaczęły.

No piękna pogoda dzisiaj w Powsinie, 32 stopnie, ale słuchajcie, robi się niebezpiecznie. Ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą. W niedzielę w Powsinie 39 stopni, więc na powsińskim rejonie nie jest kolorowo. Trzeba uważać, jeżeli ktoś się wybiera po prostu zachęcony piękną pogodą w tym jakże pięknym miejscu, no ale może jednak warto po prostu posłuchać sobie piosenki. Gdzie jest Powsin na tej mapie? Gdzie jest Powsin? Jest infografika dotycząca upałów. O, jest i Choroszcz, moje rodzinne strony. Ej, czy przez otwarte okna wlatują do was też takie zmutowane muchy? Pomóżcie. No, zależy jakie właśnie nuty się tam unoszą, jakie zapachy. To też wpływa na to, jak dużo jest tych much i jak duże są te muchy. Może jakieś zgniłe jajo tam się pojawiło, trzeba uważać. No i Mariusz też się tutaj chwali, może nie świadectwem, ale dyplomem. Pan Mariusz, certyfikat ukończenia szkolenia warsztaty prawidłowej emisji estetyki i higieny głosu w Polskim Radiu. Fom. Też mam taki certyfikat przyklejony. Może nie dokładnie ten, ale jakiś tam certyfikat Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaliczone. Ale pozdrawiamy, gratulujemy. No a kto pochwali się dyplomem w konkursie na największą muszelkę? Właśnie okres wakacyjny się zbliża. Agnieszka.

Tutaj jest trochę w nerwie, żeby nie upubliczniać prywatnych zdjęć jej męża. To w nawiązaniu do grafiki, która pojawiła się na grupce hejterska 4.1. Wiralowe zdjęcie: ej synek, nie wchodźcie teraz do łazienki, tylko przerobione na potrzeby hejterskie. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, to warto. Hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku. No i skoro tak gorąco w Powsinie, to summertime, donknes już teraz. Ready?

Niby początek wakacji, aż tak jakoś smutno się zrobiło. Dobrze, że to był donkowy remix, bo jakby było w oryginale, to już w ogóle byśmy płakali. Dobrze, na otarcie łez, co powiecie na konkursiwo, w którym do zgarnięcia jest czwórkowy kubek, do którego można nalać czegoś zimnego i się chłodzić. Oczywiście można chłodzić się także zdejmując koszulkę, albo nawet i trochę więcej ubrań można z siebie zrzucić, szczególnie jak jest 39 stopni w niedzielę w Powsinie. No ale kubek zawsze się przyda, więc zachęcam do telefonowania do naszego studia i udziału w konkursie. W związku z tym, że wakacje to takie niezbyt skomplikowane są dzisiaj pytania, klasyki internetu. No chyba, że ktoś jest no trochę takim kasztanem i mało klika, no to wtedy się zupełnie skompromituje. Mam nadzieję, że zachęciłem. 226452100 Chestnut Free Zone dzisiaj w konkursie, mam nadzieję. 226452100 czwórkowy kubas do zgarnięcia. No i czekam na wasze telefony. Zadzwoń.

0: I zadzwonili. Łukasz i Maciek, dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dobrze. Najpierw z Łukaszem. Jak tam samopoczucie w tak upalny dzień?
1: No to dobrze, no mówię, jadę autem, ktoś tu śpiewa zadzwoń, zadzwoń, to dzwoń.
0: I air condition, rozumiem, odpalona.
1: No, jak już no, tak bardzo, się, ale jadę.
0: Tak się kaszle, tak się kaszle. Dobrze, Łukaszu, twoim przeciwnikiem jest Maciek. Halo, Maćku.
2: Halo, halo.
0: No siemano, jak u ciebie, jak sobie radzisz?
2: Czytując klasyka, lampa jak...
0: Wiadomo. No dobrze, to może powiesz nam, Maćku, jaka stylizacja? Obcisłe, zwiewne, przylegające?
2: Przewiewna, techniczna koszulka, bo w bawełnie bym wyglądał jak nie powiem kto. Także dba
0: jak mokry szczur. Jak mokry szczur. Dobrze, jeden i drugi. Techniczne, zwiewne, to najważniejsze. Dobrze. Panowie, lecimy z konkursiwem. Czwórkowy kubas do zgarnięcia. Odpowiada Łukasz. Absolutny klasyk polskiego internetu. Wakacyjny viral. Słuchamy fragmentu.
3: Rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak?
4: Tak, wracam jeszcze.
3: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
0: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą? I jaka tutaj padnie odpowiedź? Odpowiedź A. Jeszcze jak? I to głosem papieża, powie ten rozmówca. Odpowiedź B. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. I odpowiedź C. Naładowane jak autokar do Lichenia.
1: O, to będzie kompromitacja.
0: No, obyś wiedział, Łukasz, lepiej.
1: Strzela ma.
0: A? Jeszcze jak? I głosem papieża. Dobrze. Ciekawy strzał, rozumiem, ale sprawdźmy.
3: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
4: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
0: No tak średnio, tak średnio ci się udało. Tak średnio, niestety. Aj, aj, aj. No dobrze. Może jeszcze się odkujesz. Maćku, teraz ty lecisz. Dobra, odpowiadasz.
2: Ja też takie łatwe poproszę.
0: No to też jest viral sprzed lat. Telefon do programu na żywo. Telefon do telewizora. Słuchamy.
5: Ja mam takie pytanie do pana osobiste.
6: Proszę bardzo.
5: Czy pan ma problemy?
0: Jakie to będzie pytanie? Z czym problemy? Odpowiedź A. Z zębami. Odpowiedź B. Z bączurami. Odpowiedź C. Z kobietami.
2: No akurat tego nie znam. Strzelam C.
0: Z kobietami? Sprawdzamy.
5: A. Czy pan ma problemy zębami?
6: To znaczy jakie?
5: Tak buczy.
6: A buczę?
5: Jak pan mówi. Przerwy jakieś między jednym zdaniem, drugim. Tego to już, to tak ja nie wiem, jakaś taka maniera powstała.
0: No maniera z buczeniem, Maćku. Niestety punktu brak. A czy ja przypadkiem nie buczę?
1: Nie, masz problemu. Nie, jest
0: okej. Dobra, to lecimy
1: może
0: dalej.
1: Może masz problemy z B albo z C, nie wiem.
0: Ze wszystkim naraz, tylko zęby, dobre, dobra. Lecimy dalej, panowie. Teraz słuchamy wypowiedzi poddenerwowanego czwartoklasisty.
7: Ludzie, ogarnijcie się. Wy mnie nie rozumiecie, że czasami ja chodzę po pierwszej do czwartej klasy, proszę mnie nie wyzywać. Jeśli macie przeglądać komentarze,

0: montażu, to ja sobie takich widzów nie życzę. Zrozumiano?
1: Zrozumiano. I jak zakończy się tutaj wypowiedź? Jaka będzie puenta tego małolata? Odpowiedź A. 6-7 Essa. Odpowiedź B. Żal mi was. I odpowiedź C. Bijcie strzały, lamusy.
2: B.
1: B. Żal mi was. Dobrze, sprawdzamy.
0: Jeśli macie przeglądać komentarze, to ja sobie takich widzów nie życzę. Zrozumiano? Żal mi was.
1: Żal mi was. To jest stary, stary dobry filmik, stary dobry internet, jak wtedy mówiło się żal.pl, albo żal mi ciebie, albo żal ru jeszcze coś takiego było. Pamiętasz, Łukaszu, takie czasy? Chlip, chlip.
2: No.
1: Nie pamiętam. Powiedzmy, dobrze. To sobie pogadaliśmy, dobrze. Teraz odpowiada...
2: Miałem Neostradę, to mi się przycinało.
1: Dziecko Neo, tak? Dziecko Neo.
2: Tak.
1: Teraz odpowiada Maciek. Też osoba małoletnia tutaj zwraca się do internautów. Słuchamy fragmentu, też stary filmik sprzed lat.
3: Ja już noszę go z rok na szyjnik prawie i już mi się oberwał. Ja nie mogę jegoś, nie wiem. Pomóżcie mi, żeby być...
1: Pomóżcie mi, to nie był zwykły naszyjnik, tylko jakiś magiczny. I co, o co prosi? O jaki tutaj jest apel? Pomóżcie mi. Odpowiedź A. Być syreną. Odpowiedź B. Żeby być wampirem i spotkać Edwarda. I odpowiedź C. Być milionerką.
2: No ten poziom dzisiaj to jest...
1: A, wakacje.
2: Możesz się teraz powtórzyć? Przepraszam.
1: Być syreną, żeby być wampirem i spotkać Edwarda, czy być milionerką? Ty też chyba chciałbyś być kimś z tych osób,
2: co?
1: C, milionerką, sprawdzamy.
3: Pomóżcie mi, żeby być syreną. Proszę, do redakcji to jest.
1: Do redakcji to jest. Jak pomóc, żeby być syreną?
2: No to Kamil, twoja rola w tym, kurde.
1: No to jest stare nagranie, dzisiaj powiedzielibyśmy osobą
2: syreńską. Ale możesz ją odnaleźć po latach i
1: osobą syreńską, żeby tak być jest. Osobą syreńską, dobra. Niestety, Maćku, punktu brak. No, dobra. Teraz na pewno. Teraz klasyk. Sonda uliczna, wątki piłkarskie już się pojawiają. Odpowiada Łukasz.
4: Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten.
1: Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten. Jaki ten? Odpowiedź A. Mekambe. Odpowiedź B. Mokebe. I odpowiedź C. Mibibi.
2: A. Mekambe.
1: Mekambe, sprawdzamy.
4: Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mekambe.
1: Jest.
5: Mambepe.
1: No to skoro jesteśmy już przy Mekambe, Mambepe, to odpowiada teraz Maciek. I także ten sam piłkarz pojawia się. Tutaj komentuje Mati Borek. Słuchamy fragmentu.
6: Mbappe! Ależ to zrobił!
1: I jak zakończy się komentarz Borka. Ależ to zrobił. Kojarzysz to, Maciek?
2: Nie.
1: Nie kojarzysz, ale może ci się uda. Ależ to zrobił. Może. Odpowiedź A. Oui, François. Odpowiedź B. Żeli papą Kilianą. I odpowiedź C. Ulala, Kilian Mbappé.
2: C.
1: C?
2: Tak.
1: Ulala, sprawdzamy.
6: Mbappé. Ależ to zrobił! Ulala, Kilian Mbappé.
1: Ulala, Kylian Mbappé jest honorowy punkcior. Dobrze, ale wygrywa.
2: Jeździło się do Francji trochę.
1: Trochę tam się liznęło, żabiełtka i tak dalej, ślimaczki.
2: Tak jest.
1: Panowie, gratuluję Łukaszowi, dzięki. Przede wszystkim Maćkowi trochę mniej, no ale honorowy jednak gol, no prawda?
2: Tak. I nie było takiej kompromitacji.
1: No nie było, nie, no chociaż na pierwsza odpowiedź, Łukasz, wiesz...
2: No ale Łukasz, miałeś tak proste pytania, że żałuję, że pierwszy nie zadzwoniłem, ale gratuluję.
1: To był konkurs ustawiony, dzięki, ustawiony dzięki. Jak zawsze.
2: Jakbym dostał dwa kubki, to bym się z tobą podzielił.
1: Przekupstwo i tak dalej.
2: Chyba, że tutaj Kamila...
1: Manipulacja,
2: tam,
1: hemoglobina, taka sytuacja.
2: Takie te sprawy.
1: Panowie, Maciek na pewno jeszcze zgarnie kubek, to jest gracz nie pierwszej wody. Panowie, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, udanego weekendu, na razie, hej.

0: Hejterska 4.
1: No i startujemy z naszymi zgadywankami. 226452100, numer do studia czwórki. Czwórkowy kubek do zgarnięcia, idealny na te upały. Palemkę można sobie włożyć, słomeczkę, inne rzeczy też. No, kto co lubi, kubek może być wasz. Tylko najpierw trzeba zgarnąć. Dzisiejsza kategoria to osoba. Szukamy jakiejś osoby. 226452100. Osoba hasłowa dzisiaj do zgadnięcia. 226452100. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i może on ma na imię Przemek. Halo, halo, Przemku. Halo, Przemku, czy się słyszymy? Nie, nie ma Przemka jeszcze. Dobrze, za chwilę.

0: Hejterska 4.
1: I wanna be a hippie w transiarskim remiksie Psytrance dzisiaj do godziny 16. No i jest Przemek. Halo, halo Przemku.
2: No, to on.
1: To on, może ma na imię Przemek, słuchamy. Dwóch pytań.
2: Ja nie usłyszałem, tak, kategorii proszę ciebie, nie usłyszałem.
1: Kategoria osoba.
2: Dobra, kategoria osoba, no to czy ona żyje?
1: To zależy.
2: Ale nie wśród nas, to znaczy w naszych głowach, tylko to zależy. No to już widzę, jest ciekawie. To proszę ciebie, czy ona jest z Europy?
1: Też zależy. To jest bardzo szerokie pojęcie. Bardzo szerokie pojęcie, ale też bardzo bliskie.
2: No.
1: Pomogłem i utrudniłem jednocześnie. Strzelamy, mój drogi.
2: Będzie fajnie. Tak, Kaczor Donald.
1: Nie, to nie. No w sumie zależy, czy żyje który Kaczor Donald, ale nie.
2: No właśnie, chyba go zamrozili, to ogólnie tego. No nie, Walta, tak.
1: No coś tam żyje, coś tam funkcjonuje. Kaskę na pewno zarabia na Disneya. Dobrze, Przemku, pozdrawiam serdecznie, do później, trzymaj się, na razie. 226452100, numer do studia 4, Wojtek jest na linii. Halo Wojtku.
3: Pytanie, czy to jest polityk?
1: Nie.
3: No, to nie mam pojęcia.
1: No, tylko o polityce myślisz? Tak jest piękne życie poza polityką, naprawdę. Nie ma co się na tym fokusować, ale dobrze.
3: Czy to jest aktor?
1: To już teraz strzelasz. Jedno pytanie, mój drogi.
3: To nie strzelam.
1: To nie strzelasz, poddajesz się, dobra. Tak. Nikt Schlissen, na razie, pozdrówki. Asia i Dawid są razem z nami, halo, halo. Jedziecie. I słuchamy.
4: Pytanie, czy ona żyje, czy ma serce i bije w niej serce?
1: Tak.
4: Płynie krew.
1: Tak.
4: Dobra.
1: Ale George się zrobił nastrojowo. George Clooney. Nie, to nie jest on. Pozdro, na razie. No i mamy Wojtka. Dzień dobry, Wojtku.
5: Cześć, a ja mam przeczucie, że mogę strzelać.
1: No to strzelaj.
5: Święty Mikołaj.
1: Nie, ale dobry byłoby przewrotny, prawda?
5: No, dobre, skupi... nie? Właśnie jak powiem,
1: tak.
5: Chciałeś to ochłodzić.
1: Wszyscy tutaj, ale gorąco, a tu Mikołaj. Ale nie, to
5: no,
1: nie jest on.
5: Dobre, żeby to było.
1: Pozdrówki.
5: No to może nie będzie. Nie może być.
1: Nie,
5: dobra,
1: nie mogę zmienić. Jakbyś wcześniej zadzwonił i byśmy się dogadali, że jest przekupstwo w konkursie, to może byśmy jakoś tam to uczynili, ale teraz już za późno. Pozdrawiam.
5: No raz dobra, do kup przyszłości.
1: Elo, elo. I mamy Maćka jeszcze na linii.
6: Cześć, dzień dobry.
1: Maćku, słuchamy.
6: Ja słucham was od 2 minut, więc jakiś potrzebowałbym jakieś króciutkie ten.
1: Szukamy jakiejś osoby, słuchacze zadają pytania. I to nie jest jakaś...
6: Nie, ja to wiem, ale o co? Ja wiem, znaczy jakby zabawę rozumiem, tylko że czy jakie pytania były wcześniej już.
1: Czy to George Clooney, czy ty polityk? Ani jedno, ani drugie.
6: Aha, no dobra. Czy jest to jakaś postać fikcyjna z bajki?
1: W bajkach też nie. Nie.
6: Nie, tak. Czy jest dobra, czy jak to, że to, czy to może będzie. Będę kurde.

0: No właśnie.
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson? Nie, no. Nie, to nie on, to nie on. Pozdrawiam cię serdecznie, na razie, hej, hej. No jeszcze mamy Michała rzutem na taśmę. Halo, Michale.
2: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Siemanko, słuchamy pytania.
2: Czy ta osoba jest bliska każdego, każdemu sercu? O, każdego.
0: Raczej tak, raczej tak.
2: Raczej tak, dobra, nie wiem, jakoś w głowie miałem teściowa, więc zapytam teściowa.
0: Nie. Nie, to nie jest teściowa. To nie jest teściowa. Znaczy taka bliska każdemu sercu, różnie to bywa. A starzy kawalerowie, no, nie mają nic wspólnego i może dobrze. Dlatego tak długo żyją. Długowieczność to brak teściowej. Nie powiedziałem tego głośno. Pozdrawiamy wszystkie teściowe. Michale, trzymaj się na razie. 226452100 numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie i ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie, szukamy jakiejś osoby.

0: Hejterska 4.
1: I mamy Pawła na linii. Halo, halo Pawle, dzień dobry.
2: Cześć, cześć Kamilo.
1: Jak samopoczucie piątkowe?
2: Bardzo gorąco, wracam właśnie i wiozę basen.
1: Na basen, ale kryty?
2: Nie, wiozę ze sobą basen ze sklepu.
1: Trochę większy czy taki siostro basen?
2: Trochę większy.
1: Zmieścisz się, dobra. To miłego moczenia. Najważniejsze w weekend, prawda? Dobrze, posłuchamy pytania.
2: Czy ta postać jest czarnoskóra?
1: Może być czarnoskóra, ale nie musi. To zależy. Dzisiaj będzie bardzo dużo odpowiedzi, to zależy. Kwestia indywidualna to jest.
2: No dobra, to strzelę Andrzej Najman.
1: No on jest biały.
2: Ale może być też czarnoskóra.

0: dobry.
1: W sensie czasami jest opalony dosyć mocno, ale nie, to nie jest Najman, to nie jest Najman.
0: No nic.
1: Dobrze.
0: Dzięki.
1: Pawle, pozdrawiam serdecznie. Może trochę wyjaśnię, że to nie jest jakaś jedna konkretna postać. To jest bardziej szerokie pojęcie. I tyle. I z tym was zostawiam. Daję do myślenia. Wojtek jest na linii. Halo, Wojtku.
2: Cześć, no to ja znowu będę strzelał od razu, bo
1: dawaj.
2: To już wiem. To ludzik Lego musi być.
1: Nie, tak. nie. Ale równie szerokie pojęcie. Pozdrawiam serdecznie, na razie.
2: No
1: elo. Mariusz jest na łączach, halo.
3: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, też weekendowy
3: kolejny
1: nastrój.
3: Kolejny raz próbuję, to już chyba trzeci raz będzie.
1: Dawaj.
3: Mówią, że to 3 razy sztuka, no sprawdzimy. Powiedz mi tak, czy to musi być facet?
1: No tak, musi być to facet.
3: Okej. Okay. Teraz muszę odpowiadać, tak?
1: No tak, dobrze by było.
3: Czy to jest papież?
1: Nie, to nie jest papież. A któregoś konkretnego ci chodziło?
3: Nie no, są czarnoskórzy, chociaż no czekaj, tak. Czarnoskóry był?
1: No dobrze, ale nie, chyba jeszcze nie było.
3: A może być.
1: No tak było w zapowiedzi, że ma być, no ale jeszcze nie było. To wszystko przed nami. Ale nie, to nie jest papież, niestety. Niestety.
3: Dobra,
1: pozdrówki.
3: Dzięki.
1: Daj ci błogosławieństwo na razie, na weekend.
3: Dzięki,
1: pozdro, elo, dzięki. Dobra, mamy Łukasza teraz, halo.
4: No, witam.
1: Witamy, słuchamy.
4: Ja od razu strzelam. Czy to jest Bóg?
1: Nie. Chociaż zdarza się u niektórych, że ma takie boskie zapędy. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj
4: dzięki.
1: Się. Na razie. No i mamy drugiego Łukasza. Halo.
5: Halo, cześć.
1: Cześć, Łukaszu.
5: Ja tylko mogę poprosić o pytanie przed chwilą, które było. Nie to, tylko poprzednie, bo mnie łączyło i nie usłyszałem.
1: Czy to papież, czy to Bóg?
5: A papież to było o mężczyznę, tak? Dobrze usłyszałem?
1: I czy musi być mężczyzną, tak?
5: Musi być. To może nauczyciel od WF-u.
1: No zdarza się facetka od WF-u przecież. Bardzo rzadko. Są takie legendy miejskie, że jest, zdarza się facetka od WF-u. Nie widziałem, ale nie, to nie jest on. Pozdrawiam, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. Ale z drugiej strony sobie myślę, że facet od WF-u może być też naszym dzisiejszym hasłem. U niektórych. Dobrze, i mamy Konrada. Halo.
6: Cześć Kamilu.
1: Cześć.
6: Prośba, żeby mnie dołączyć do grupy hejterskiej, bo nie wiem, kto tam moderuje, ale bardzo bym prosił.
1: Ja jestem ojcem moderatorem, słuchaj, ja tam wszystko mogę kliknąć.
6: To czekam.
1: Czekasz. ale nie mam próśb żadnych o dołączenie, mój drogi. Już może kliknięte. Dziwne u mnie działa. Słuchamy pytania.
6: Czyli po ostatnim to, że musi to być mężczyzna.
1: Tak.
6: Kurczę, miałem. No dobra, strzelamy. Miał być sobowtór, ale teraz to... No niech będzie sobowtór, nie przedłużamy.
1: To sobowtór. Nie, to nie jest sobowtór. Pozdro.
6: Dzięki.
1: Trzymaj się, wszystkiego
6: dzięki,
1: dobrego.
6: Pozdro.
1: Na razie. 226-4521-00 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Czekam na wasze telefony.

0: Hejterska 4.
1: Marcin jest na linii. Halo Marcinie.
2: No cześć.
1: Słuchamy pytania.
2: Pytanie, czy to jest członek rodziny?
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć pytanie.
2: Czy to jest określenie członka rodziny?
1: Tak.
2: Czy to jest tato, ojciec?
1: Innego określenia szukamy. Jesteśmy bliziutko o włos, ocierasz się o to. Więc... Nie, to dobra. Nie jest rodzic. Nie. Konkretne hasło. Pozdrawiam cię, Marcinie. Na razie. No i mamy Kacpra. Halo.
3: Cześć, czy chodzi ci o ojca?
1: Tak, ale chodzi mi o konkretne sformułowanie.
3: Ojciec przełożony.
1: Kto tak mówi?
3: Ojciec prać.
1: Nie, to nie jest to.
3: Dobra, dalej.
1: Nara, walczymy, nara. Trzymaj się dobrze. Czy Wojtek wie? Halo Wojtku.
4: A ja nie wiem, czy wiem. A może to tak zwany krzestny?
1: Nie. Pozdro, na razie. Hej, hej. No i mamy Tomasza. Halo Tomku.
5: Czy to tata?
1: Inne określenie. Chodzi właśnie o niego, ale o jedno konkretne określenie. Memiczne. Niestety, odpowiedzią nie jest tata. Pozdrawiam serdecznie. Na razie mamy teraz Piotrka. Halo Piotrku.
6: Cześć.
1: Cześć.
6: Też chciałem strzelić w tatę, ale skoro ma być inne pojęcie, to ja strzelę w ojca. Ojciec.
1: Ojciec też łapie się w tym zbiorze, ale to nie jest odpowiedź, której dzisiaj szukamy. Pozdrawiam, na razie. Czy Ola wie? Halo Olu, dzień dobry.
7: Cześć, czy to głowa rodziny?
1: Nie, to nie jest głowa rodziny, na razie, hej, hej. No i mamy Janusza, halo Januszu.
8: No cześć.
1: Dawaj.
8: Ola właśnie powiedziała.
1: Próbuj.
8: No, miała być głowa rodziny, ale...
1: No nie może już być, bo już była. Zabawne określenie.
8: Senior.
1: Senior, nie, to nie jest senior. Pozdro, na razie. Agnieszkę mamy na linii. Dzień dobry, Agnieszko.
9: Dzień dobry, odpowiedź to twój stary?
1: Tak, to twój stary!
9: Yes. Dzięki!
1: Chyba twój stary. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
9: Dzięki serdecznie.
1: Kubas jest już twój. No, dzień ekstra. Ojca był w tym tygodniu, prawda? Trochę tak, nawiązanie do twojego starego też pojawia się dzisiaj na grupce hejterska 4.1, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, nie wiem, czyli to jest stary, no ale tak.
9: Na pewno
1: tak,
9: nie nasz.
1: Całe szczęście. Agnieszko, tak, gratuluję ci bardzo serdecznie. Kubek jest już twój. Smacznej kawusi mrożonej z kubeczka życzę.
9: Super, dzięki serdecznie.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
9: Trzymaj się,
1: na razie.
9: Do usłyszenia.
1: Hej, hej.
9: Na razie.

0: Hejterska 4.
1: Mario X2X, aktywny w komentarzach. Aktywny, chociaż trochę pasywny, ale przy tym przyjemnie w Diablo się tłucze. Diabolo i kieszonkowe potwory, pokemony. Pytam się córki dzisiaj, jaka średnia? Hawajska. Hawajska na cienkim i najlepiej duża. Familijna i na łebka. Kefas pisze, dzień dobry, czy tu bio? Absolutnie nie. Bardzo pacyfistyczne tutaj jest środowisko, nie ma czego się obawiać. Ja wiedziałem, ja miałem facetkę od WF-u. O, Mario X2X. No właśnie, tak się kończy. Ja znam, jaki ty masz, wiem, jaki ty masz stosunek do sportu. Tak to się kończy. Gdzie jest Sonia? Czy było salami? Damianciu też się aktywnił. Witamy. Spóźniony, siadaj, minus, nieprzygotowanie.

0: Hejterska 4.
1: Ja przypominam, że to, co dzisiaj słyszycie, to jest set Simon i Garfunkel, czyli w klimatach psytransowych, chociaż dużo takich śmiesznych melodyjek się u nich pojawia, a to jest set zagrany na festiwalu Hive w 2025 roku. Przemek napisał: siema, pozdrawiam z Holandii, uwielbiam was słuchać, no i pozdrawiamy Przemka bardzo serdecznie. Kamil także pisze: bardzo ładna muzyka, temperamentem odpowiednia do temperatury. Można sobie język połamać na tym zdaniu, ale pozdrawiamy serdecznie. Michał też się chwali w drodze na wakacje. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanej pogody. No i zachęcam, jeżeli ktoś chciałby przyłączyć się do grupki, warto tam zajrzeć. Hejterska 4.1. Zachęciłem chyba, bo tutaj pojawiły się już nowe osoby dzisiaj. Tym zdjęciem mężczyzny w średnim wieku w bardzo skąpym ubraniu. Tak, to z okazji Dnia Ojca.

0: Use the force.
1: Hejterska 4.
2: 13 minut, pozostało już tylko do godziny 16. Konkursy, zagadki, a ja o najważniejszej rzeczy nie powiedziałem. Jest drobna korekta ramówki, tak to nazwijmy, i hejterska zmienia swoje godziny. Będziemy słyszeć się w piątki od 13 do 15, więc wcześniej zaczynamy, no i wcześniej kończymy, ale jak ktoś zacznie z hejterską, to dłużej będzie się bawił, więc od 13 w przyszłym tygodniu, ale będę oczywiście was informował. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Zet Kacper,
3: no właśnie,
2: się
3: chciałem powiedzieć, że jak włączycie o 15 czwórkę i będziecie myśleć, że tutaj hejterska i Kamil, to usłyszycie mój głos.
2: No
3: z
2: pięknie,
3: kolei.
2: No właśnie, więc tam sztywniutko.
3: Małe zmiany, sztywniutko.
2: Sztywniutko, nie narób wstydu. Co dzisiaj u ciebie?
3: Dzisiaj, no co, słuchajcie, zakończenie roku szkolnego, upały za oknem. Zobaczymy, jak internauci komentowali stanie na tych apelach w pełnym słońcu bądź w gorącej sali gimnastycznej. Gdzie pojadą Polacy na wakacje? O tym też troszkę wspomnimy. A w drugiej godzinie moim gościem będzie pani od Pszyry, tak się nazywa, Agnieszka Graclik, z którą porozmawiamy o tym, dlaczego warto w internecie mówić o przyrodzie, i to taki, w taki śmieszny sposób.
2: To pod kątem tych uczniów, co sobie powtarzają lektury, tak?
3: Otóż to, bo niektórzy mają poprawki w sierpniu.
2: A, okej. Okay. Ja myślałem o tych prymusach, co już wiesz.
3: A ja tak robię.
2: Nadrabiają materiał.
3: Tak, nie, no w sierpniu. Czytałem pana Tadeusza w sierpniu.
2: Dobrze, to ja już się
3: skończmy,
2: żegnam.
3: To po
2: tak,
3: prostu.
2: Właśnie. Dobrze. To co, jesteś gotowy?
3: Dawaj.
2: 3, 4. Jep!

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
0: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Jest 16.
1: Pogoda.
0: Och, te gorące upały już do Polski spływają, ale te apogeum wystąpi w sobotę i w niedzielę, więc spójrzmy na prognozę pogody właśnie na sobotę. Temperatura w całej Polsce zdecydowanie powyżej 30 stopni. Najchłodniej, i to w tym kontekście brzmi dość komicznie, ale będzie w Suwałkach i w Kołobrzegu. 31 stopni. Warszawa, Poznań i Kielce, tam 35 stopni. Najcieplej w Szczecinie 36 i w Zielonej Górze 37 stopni. Pamiętajcie, żeby chronić się przed słońcem, dużo pić wody, no bo to będą naprawdę bardzo ciężkie dni, a w niedzielę jeszcze cieplej.
1: Autopromocja. Słyszysz? To Augustów Summer Start.
2: Warto pas! W porcie!
1: Już 26 czerwca na plaży miejskiej w Augustowie zagrają VBS, Żabson i Guzior. Będę również ja, Dominika Płonka.
3: Trzy lata chude, żeby tyć drugie trzy. Z dowiedzionym grubem jadę jak Uber Eats.
1: Słuchajcie relacji prosto z festiwalu w piątek, 26 czerwca od godziny 20 na Czwórka Online. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
14: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Po reklamie.
5: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
1: Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie w ten jakże upalny dzień. Kacper Zembrzucki, to jest audycja internetowy nieporadnik na antenie czwórki. No i co wam powiem, piąteczek, piątunio, 8 minut po 16. Ja zastanawiam się bardziej, bo chciałem powiedzieć, że to jest pierwsza, że to jest ostatnia audycja internetowy nieporadnik przed wakacjami, ale tak naprawdę dla uczniów, którzy dzisiaj zakończyli rok szkolny, już są wakacje, więc można powiedzieć, że jest to pierwsza audycja w wakacje. Ale przyjmijmy, że wakacje zaczynamy od lipca. Tak więc ostatnia audycja internetowy nieporadnik w czerwcu, przed wakacjami. Witam was raz jeszcze bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie pod ręką coś zimnego do picia. Jesteście w wyjątkowo dobrym humorze. No i oczywiście zostaniecie z nami przez najbliższe 2 godziny. Ja, jak zawsze, muszę zacząć od nietypowych świąt dnia dzisiejszego, a dzisiaj mamy Światowy Dzień Chłodnictwa. To jest bardzo ciekawy case, że akurat to święto wypada w tak upalny w Polsce dzień. Moi drodzy, to jest chłodnictwo, to nie tylko domowa lodówka. To też oczywiście te wszystkie przemysłowe, handlowe, medyczne i budynkowe systemy, ale my oczywiście skupiamy się na tym, co najważniejsze, czyli na tym, co nas chłodzi. Lodówki.

zamrażalki, czy na przykład klimatyzację. Chyba w dzisiejszych czasach i przy tych temperaturach naprawdę warto mieć takie klimatyzacje w swoim mieszkaniu czy domu. Dobrze, co dzisiaj w audycji? Oczywiście w pierwszej godzinie podsumujemy sobie internet tego tygodnia i to niesamowite, że robię to po raz ostatni przed wakacjami. Co będzie? Koniec roku szkolnego i komentarze dotyczące właśnie tego wydarzenia. Gdzie Polacy jadą na wakacje? To są bardzo podzielone zdania, ale również upały, bo o tych upałach trzeba chwilkę powiedzieć, jak też premiera zwiastunu Shrek 5. No jest tam wiele kontrowersji, wiele komentarzy. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w pierwszej godzinie, a tuż po 17 moim gościem będzie Agnieszka Graclik, czyli twórczyni internetowa, która tworzy pod pseudonimem Pani z Pszyry. I też jest tu wyjątkowo ważne, bo to jest Pszyra, a nie Pszyra. Ale mi się powiedziało. Tak czy inaczej, porozmawiamy sobie z Agnieszką o tym, dlaczego warto jest edukować i popularyzować naukę w internecie, bo ona robi to w sposób wyjątkowy, w sposób nietypowy, taki żartobliwy, a jednak jak przeczytamy coś takiego śmiesznego, to zazwyczaj to coś zostaje nam w głowie. Więc to po godzinie 17, a my za moment rozpoczynamy tradycyjnie internetowe podsumowanie tygodnia, więc zostańcie z nami.

0: Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: I raz jeszcze witam tych, którzy dołączyli do nas. To jest audycja Internetowy Nieporadnik, a my rozpoczynamy od internetowego podsumowania tygodnia. No i moi drodzy, stało się. Jeszcze wczoraj szkolne korytarze były pełne emocji, jakichś takich, nie wiem, powiedzmy, dobrych wspomnień, chociaż wiecie, o dobra, nie ukrywamy, już ten ostatni tydzień w szkole, to te korytarze wcale nie były takie pełne, ale dobrze, dzisiaj odbyło się oficjalnie zakończenie roku szkolnego. Myślę, że wielu uczniów gdzieś tam obudziło się dziś z uśmiechem, z tą myślą, że idziemy do szkoły po raz ostatni. Co prawda pewnie trochę później niż zwykle, bo przynajmniej nie trzeba było ustawiać budzika na godzinę 7 rano. No i to jest chyba jedna z tych zalet wakacji. Można wreszcie powiedzieć, jeszcze 5 minut. I te 5 minut zostać. Tak czy inaczej, dzisiaj w całej Polsce miały miejsca za różnego rodzaju apele, spektakle i tak dalej. I tylko pozwoliłem sobie poczytać na portalu X różnego rodzaju komentarze i pojawiły się te, począwszy od tych, którzy mieli zakończenie roku na zewnątrz i że jest strasznie gorąco, bo słońce jednak piecze, do tych, którzy zakończenie roku mieli na sali gimnastycznej. Tam też było parno, gorąco i nie do wytrzymania. Ale moi drodzy, to jest jeszcze ten moment, kiedy warto zatrzymać się i naprawdę pogratulować wszystkim uczniom, bez względu na to, czy macie dobre oceny na świadectwie, czy to świadectwo jest z paskiem, czy też bez. Słuchajcie, za wami kolejne miesiące nauki, sprawdzianów, kartkówek i różnych codziennych obowiązków. Dla jednych to mógł być rok sukcesów, dla drugich może trochę trudniejszy. Ale jedno jest pewne, że każdy coś z tego roku szkolnego wyniósł. No i wiecie, kończy się dla niektórych, szczególnie tych, którzy kończą szkołę podstawową lub liceum, pewien etap, bo maturzyści

Ci to już dobra, maturzyści to już tam swoje skończyli. Natomiast ci, którzy kończą szkołę podstawową, ósmą klasę i będą po wakacjach wybierać się do pierwszej klasy w szkole ponadpodstawowej, to jest jednak przełom. Ale nie stresujcie się, będzie dobrze, wreszcie nowa klasa. Właśnie, spójrzcie na to w ten sposób. Wreszcie nowa klasa, wreszcie nowy skład. Można odpocząć. No ale dobrze, oficjalnie wakacje zaczynają się. Wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom ja życzę w sumie jednego. Żeby te dwa miesiące były pełne odpoczynku, bo mam takie wrażenie, że żyjemy w czasach, kiedy ten odpoczynek absolutnie wszystkim się przyda. Dobrze, w tym roku wakacje potrwają, tak już teraz statystycznie, 66 dni. Rozpoczną się tak naprawdę od jutra, czyli od soboty, a zakończą się 31 sierpnia. No i od 1 września wszyscy wracamy do swoich obowiązków. Druga ciekawostka to jest taka, że Polska jest jednym z krajów w Europie, w których letnia przerwa szkolna jest naprawdę długa. W wielu państwach uczniowie mają około 6 tygodni wolnego, u nas jest to ponad 9 tygodni odpoczynku. No na przykład w Niemczech do szkoły wraca się w połowie sierpnia, więc słuchajcie, nie ma co narzekać, że trzeba było tyle siedzieć, bo macie dużo wolnego. Naprawdę, jak to mówi klasyk, inni mają gorzej. Więc z tego się cieszmy, a o tych wakacjach, bo każdy gdzieś się zaraz rozjedzie, porozmawiamy za moment, bo spojrzymy troszkę na pewien raport, który ujrzał światło dzienne w internecie, dotyczący tego, gdzie Polacy jadą na wakacje.

0: internetowy Nieporadnik. Nieporadnik.
1: A skoro o wakacjach zaczęliśmy mówić, no i skoro już stwierdziliśmy, że jutro oficjalnie się one rozpoczynają, a dobra, powiedzmy od 1 lipca, bo ja nie mogę takiej daty granicznej po prostu ustanowić tutaj. Dobrze, wakacje się rozpoczynają już tuż, tuż. Jedno pytanie wraca jak bumerang. Gdzie jedziecie? I co ciekawe, w sumie odpowiedź na to pytanie brzmi zazwyczaj tak samo i to jest jeszcze nie wiemy, ale sprawdzamy pogodę, loty, hotele i tak dalej, coś tam wybierzemy. I mam przygotowany raport organizacji turystycznej i z najnowszych tych badań wynika, że 63% Polaków planuje w tym roku wakacyjny wyjazd. Czyli niemal 2/3 z nas będzie w najbliższych tygodniach pakować walizki. A wiadomo, pakowanie to w sumie taka osobna dyscyplina sportowa. Zaczyna się od wezmę tylko to, co potrzebne, a kończy na pytaniu, czy naprawdę potrzebuję 4 par butów na 5 dni. Ale chyba najpopularniejszym przykładem jest to, że wezmę 3 razy więcej majtek, jakby coś się wydarzyło. Większość z nas wybiera raczej krótszy wypoczynek. 30% Polaków planuje urlop do 7 dni. Natomiast 1/4 badanych zamierza

zamierza odpoczywać od 8 do 14 dni. Dłuższy, bo ponad dwutygodniowy urlop planuje jedynie 7% badanych, więc wygląda na to, że coraz częściej obowiązuje zasada krótko, ale konkretnie. Tydzień odpoczynku, a później no taki jeszcze tydzień dochodzenia do siebie. Nie wiem, moi rodzice taki urlop zazwyczaj biorą, że biorą 2 tygodnie wolnego, z czego tydzień są gdzieś, a kolejny tydzień przygotowują się do tego niesamowitego powrotu do pracy. Jeśli chodzi o kierunki, nadal zdecydowanie królują słoneczne kraje Europy, chociaż wielu Polaków zostaje również w kraju i trudno tutaj się dziwić. Jak nad Bałtykiem jest w sumie 30 stopni, nie wieje. Przez chwilę można zapomnieć, że jest się w Polsce. To jest naprawdę bardzo przyjemnie. Do momentu, aż zobaczymy paragon za gofra. No i właśnie skoro jesteśmy przy pieniądzach, no to najwięcej osób deklaruje, że na wakacje wyda od 2000 do 4000 zł. I pewnie wielu z nas zna to uczucie. Plan był taki, żeby oszczędzać, a potem pojawia się tu kawa na stacji, tu lody, tu pamiątka, a jeszcze jedna pamiątka. I nagle ten budżet postanawia przejść sam na urlop. Nie wszyscy jednak wyjadą. 21,6% Polaków nie planuje w tym roku wakacyjnego wyjazdu, a 15,3% wciąż się zastanawia. I to też jest w porządku, bo odpoczywać można nie tylko na drugim końcu Europy. Czasem najlepsze wakacje to w sumie hamak w ogrodzie, rowerowa wycieczka czy jezioro kilkanaście kilometrów od domu. Po prostu, wiecie, takie kilka dni bez budzika i służbowych maili i to wystarczy. Najważniejsze, żeby znaleźć w sumie taką chwilę dla siebie, no bo wiecie, warto by było wprowadzić taką zasadę, że telefonu na urlopie używamy częściej do robienia zdjęć niż do odbierania telefonów z pracy. A jedynym problemem i dylematem, nad którym trzeba się pokłonić, no to lody czy gofry. I tego się trzymajcie, słuchajcie. Mam nadzieję, że wy macie zaplanowane jakieś wyjazdy, jak nie, to odpoczynek w domu, bo każdy zasługuje na chwilę dla siebie. Więc pamiętajcie, pakowanie przed wami to nie jest może zbyt przyjemna część. I tak weźmiecie za dużo ubrań. Nie łudźcie się, ja polecam moją metodę. Ja pakuję się zawsze w dniu wyjazdu, czyli jeżeli mam lot o 6 rano, czy tam pociąg o 6 rano, to i tak spakuję się o 4, bo tak jest najwygodniej, żeby pakować się na ostatnią chwilę, bo wtedy pakujecie tylko potrzebne rzeczy. Natomiast życzę wam na pewno na tych wakacjach gorących temperatur i upałów. No i o tych upałach już za chwilę, bo internauci już nie mogą wytrzymać z tego, jak gorąco jest w Polsce, a będzie gorzej.

0: Okej, czyli ostatni gig do samego końca będzie można Cię tutaj zobaczyć pod sceną.
1: Oczywiście, że tak.
0: To jeszcze podpytam w takim razie o polecajki z Augustowa. Czy masz coś, co mogłabyś polecić tutaj osobom, które na przykład są pierwszy raz i zwiedzają i chciałyby jutro trochę poczilować po festiwalu?
1: Kurczę, cały Augustów jest wspaniały. W ogóle się przejść nad spacer nad jeziorem, tak dalej, niekoniecznie w samym centrum, to jest naprawdę bardzo ładnie.
0: To bardzo Ci dziękuję w takim razie. Baw się dobrze.
1: Dziękuję bardzo.

0: Aj tylko dwie hipster i się pytam, czy mi stanie po tym kosadu. Jestem w klubie, pachnę Diorem, ze mną kupa. Wale wódę, wale biorę bucha. I choć jest dopiero druga woła, ja mnie także zgubiłem buta i mam guza, słuchaj.
1: Tu nikogo nie oszukasz, proszek do pieczenia, a co, jak owrót kuchasz? Hamaska koszula w kieszeni, guma do rzucia.

0: nami w czwórkowym studiu, takim kompaktowym czwórkowym studiu w Augustowie jest wiceburmistrz Augustowa Filip Chodkiewicz. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, czołem.
0: Bardzo mi miło, że możemy chwilę porozmawiać o tym przepięknym miejscu. Ja w Augustowie jestem po raz pierwszy, jesteśmy tutaj zachwycone z moją wydawczynią. Czy to jest naprawdę idealne miejsce do wypoczynku? Co można tutaj więcej zobaczyć?
1: Ale naprawdę pierwszy raz? To niewybaczalny błąd, tak naprawdę. Augustów, słuchajcie, to jest perełka. To jest naprawdę perełka w skali kraju, bo jesteśmy miastem, które jest położone w sercu Puszczy Augustowskiej, czyli mamy wokół nie kawałek lasu, nie duży kawał lasu, tylko mamy kilkadziesiąt tysięcy hektarów pięknej sosnowej puszczy. A na dodatek, jakby tego było mało, to mamy tutaj w okolicy, w samym mieście mamy 5 jezior. Mamy jeziora, po których można pływać sprzętem motorowodnym, ale też mamy jeziora ze strefą ciszy. Jesteśmy położeni niesamowicie atrakcyjnie, więc jak ktoś kocha aktywności w przyrodzie, rowery, kajaki, żeglowanie, narty wodne, wakeboard, to w ogóle Augustów jest miejscem, które koniecznie trzeba odwiedzić.
0: No to tutaj jako taki mieszczuch przebodźcowana stolicą muszę powiedzieć, że naprawdę robi to ogromne wrażenie i żałujemy, że nie możemy dostać do końca weekendu. Porozmawiajmy jeszcze trochę o festiwalu w takim razie, bo to jest już 6. edycja Augustów Summer Festival, Summer Start Festival. Niesamowity line-up za każdym razem, tak naprawdę od pierwszej edycji. Jakie różnice są zauważalne z każdą edycją festiwalu od 6 lat tak naprawdę?
1: To, co ja widzę z roku na rok, to to, że rodzi się pewna społeczność wokół tego festiwalu. Moja idea, kiedy proponowałem, żeby taką imprezę dla młodzieży na początek wakacji organizować, była taka, żeby skupić wszystkich młodych ludzi, którzy i tak tego dnia świętują, i tak chcą się spotkać, chcą się pobawić, żeby to było w sposób zorganizowany, bezpieczny, w jednym miejscu, gdzie możemy się wszyscy spotkać i gdzie przede wszystkim jest, to jest słowo klucz, bezpiecznie. I oczywiście wokół tego pomysłu były różne kontrowersje, bo mnie kiedyś chciano wyrzucić z pracy za ten koncert i w ogóle była wielka krytyka, bo jak może być hip-hop, jak mogą padać brzydkie słowa, ale ja zawsze tłumaczę krytykom tego pomysłu, że młodzi ludzie tego słuchają, oni znają te teksty, mają to w słuchawkach, no ale przede wszystkim to, co w ciągu tych kilku lat się zmieniło, to to, że wrosło to w klimat miasta. Jest to pewna tradycja, tak zaczynamy wakacje i jest to, co najważniejsze, miasto jest organizatorem koncertu, ale robimy to z młodymi ludźmi, bo robimy to dla młodych ludzi. Oni wybierają artystów, oni są zaangażowani w wolontariat wokół tego, więc jest to tak naprawdę pokoleniowa impreza, tak? Jest to wydarzenie dla całej młodej generacji, które wrosło w klimat Augustowa.
0: To trochę mi się kojarzy z festiwalem w Opolu, gdzie też przez wiele lat ten hip-hop był nie najmilej witany i teraz ludzie dopiero przekonują się, że to jest nieodłączna część naszej kultury. Tu za nami cały czas koncert VBS, a ludzie zadowoleni machają rękami i nie ma co się odwracać plecami do tej kultury, która dzisiaj też jest popem w Polsce tak naprawdę. Na sam koniec chciałam jeszcze spytać w takim razie, czy ty masz artystę, na którego nie możesz się doczekać?
1: Znaczy, moje typy, ponieważ jestem nieco starszej generacji, to zawsze pojawia się w naszych rozmowach to, że powinni się tu pojawić takie największe nazwiska sceny, trochę już klasyczne, tak? Jak na przykład Taco, czy z młodszej generacji Mata. Oczywiście to są nazwiska, które zapełniają stadiony i są poza zasięgiem małych festiwali takiej wielkości jak Augustów Summer Start. Natomiast ja się bawię co roku dobrze, natomiast czy co najmilej wspominam, miałem taką chwilę retro wspomnień, kiedy na pierwszym festiwalu, na pierwszym Augustów Summer Start był TD. To jest specyficzny klimat, TD-go można kochać albo nienawidzić. Natomiast ja miałem wspomnienie z młodości w tym momencie. No i niesamowity był problem, tak? Jak mieliśmy problem w line-upie, to mieliśmy taką edycję, na której naprawdę widzieliśmy kilka generacji, bo problem sprawił, że na koncert przyszli nawet 40-latkowie. I to w ogóle

0: Było fantastyczne, jak do hip-hopu bawili się 14-latkowie i ich rodzice. I to była absolutna petarda. My chcemy łączyć pokolenia, chcemy dawać dobry klimat, chcemy pokazywać, że można się bawić w sposób bezpieczny.
1: To ja w takim razie życzę Wam, żeby następne edycje miały może już 2 dni festiwalu. Wiem, że organizatorzy bardzo sobie tego życzą i żeby właśnie łączyły pokolenia. Może właśnie jakichś artystów, tych takich legendarnych typu Molesta, Evenement. Super by to wyglądało razem z młodziakami. Dzięki wielkie w takim razie. Bardzo dziękuję raz za rozmowę i trzymam kciuki, że wszystko dzisiaj tak pięknie wyglądać będzie, jak wygląda teraz.
0: Będzie pięknie, będzie wspaniale. Ja zapraszam w wolnym, prywatnym czasie koniecznie odwiedzić Augustów.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina, no za 10 sekund mija, 21.
1: Pogoda.
0: Lato nadeszło do nas w najgorętszym wydaniu. W nocy temperatura sięgnie 20 stopni. Chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i miejscami w rejonach podgórskich, bo no może być zaledwie, może aż 14 stopni. A jutro, no cóż, jutro upałów ciąg dalszy. Ja akurat upały lubię. Temperatura maksymalna od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 stopni będzie w centrum, a 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu. No, zaledwie, a może aż 28 stopni.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, z tej strony Didi. Zapraszam dziś na 12 cali na godzinę w Radio Czwórka.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja.

0: pięć, cztery, trzy.
1: Czwórka na Augustów Summer Start.
2: Dziś na plaży miejskiej w Augustowie odbywa się Augustów Summer Start 2026. Wśród gwiazd wydarzenia są tacy artyści jak Guzior, Żabson, VBS, a występom towarzyszyć będą sety DJ-skie oraz mnóstwo różnych atrakcji. Właśnie teraz na scenę powinien wchodzić Guzior, a o godzinie 22.30 główna gwiazda, czyli Żabson. Na miejscu jest Dominika Płonka, która za chwilę opowie dużo więcej o line-upie festiwalu Augustów Summer Start. Z tej strony Norbert Bożym, DJ Bert.
3: Z tej strony Dominika Płonka melduje się z Augustowa. Piękne zachodzące słońce i koncert VBS-a w tle. Ja chciałam Wam jeszcze trochę opowiedzieć o dzisiejszym line-upie. Teraz od godziny 20 gra właśnie VBS, czyli polski raper, producent związany z tą nową falą hip-hopu. Wczoraj wydał nowy singiel z Kanią, producentem. Z VBS-em będziemy jeszcze zaraz rozmawiać, jak już trochę ochłonie po koncercie, bo na razie tutaj jest naprawdę gorąco. Zaraz po nim DJ set, a później Guzior, też raper wyróżniający się bardzo ciekawym, takim bardziej mrocznym klimatem. Również czekamy na jego płytę, która ukaże się już w przyszłym miesiącu. No, a na końcu oczywiście jeden z najpopularniejszych przedstawicieli współczesnego polskiego rapu, czyli Żabson. No i tutaj chyba okazuje się wśród festiwalowiczów, że to na Żabsona najwięcej osób dzisiaj czeka. Żabson zagra tu w Augustowie na Summer Start Festiwalu po godzinie 22, a my cały czas zapraszamy, jeżeli jesteście gdzieś w okolicach, wpadajcie, festiwal cały czas się dzieje.

Może cię znajdziesz czy kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato. Cykam foty starym fu-

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Cały czas jesteśmy na festiwalu Augustów Summer Start. VBS właśnie kończy swój koncert, ale to nie koniec, a tylko początek tego festiwalu, bo jeszcze przed nami Guzior, przed nami Żabson, przed nami DJ Sety, a z nami tutaj w czwórkowym studiu Kinga Chmielewska, czyli organizatorka tego festiwalu, którą możecie już kojarzyć z naszej anteny, bo odwiedziła nasze studio w Warszawie w poniedziałek. Cześć Kinga!
1: Siema!
0: Powiedz mi, kto obecnie gra, co się dzieje na scenie? Czy byłaś już, miałaś okazję troszeczkę się pobawić pod sceną, czy jednak jest dużo więcej tej organizacji cały czas?
1: Było bardzo dużo biegania, ogarniania wszystkiego jeszcze przed koncertami. Tak naprawdę przed samym

0: gra w tym momencie, ale już w trakcie koncertu Fała udało mi się troszeczkę pobawić. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo czekałam na jego koncert.
1: To powiedz mi w takim razie, czy finalnie widzisz jakąś różnicę podczas tego festiwalu versus poprzednie edycje? Czy jest coś, co już zdążyło Cię zaskoczyć albo inaczej działało w tym roku? Czy jednak po tych 6 festiwalach masz takie, że nie ma w ogóle przestrzeni na to, żeby coś poszło inaczej niż Wy sobie planujecie?
0: Po tych 6 edycjach już jesteśmy w stanie raczej wiele rzeczy przewidzieć. Mi się tak wydaje, że na większość albo reagowaliśmy trochę wcześniej, albo to już była na tyle normal dla nas, że po prostu nic się nie działo, wiedzieliśmy co robić.
1: W poprzedniej godzinie Janek powiedział, że marzy mu się, żeby trochę więcej też chillowej muzy było tutaj na przykład w ramach drugiego dnia festiwalu, albo właśnie bardziej popowych ikon też dla innego starszego pokolenia, że podobno mówiliście o Maryli Rodowicz, że chcielibyście, żeby wystąpiła. Czy ty dodasz do tej Maryli Rodowicz jeszcze jakichś artystów, których dodałabyś do line-upu, gdyby na przykład w przyszłym roku okazało się, że będzie trwał 2 dni?
0: Wiesz co, w sumie trudne pytanie. Na pewno chciałabym, żeby ten festiwal się rozrósł na te kilka dni, żebyśmy mogli tutaj też wprowadzić troszeczkę inne rytmy, dlatego że w formie jednodniowej ja myślę, że tutaj warto zostać przy tym hip-hopie, wtedy utrzymać ten klimat. Ja to bym chciała pójść w takie klimaty lady punku, coś takiego, gdybyśmy kogoś tutaj dodawali jeszcze z innych gatunków.
1: To ja też to jak najbardziej słyszę tutaj w ramach tego festiwalu. To w takim razie jeszcze na koniec, bo wiem, że jeszcze dużo tutaj uwijania się i różnych sprawek przed tobą. Zapytam w takim razie, czy masz jakieś plany na jutro? Czy jest odpoczywanie, czy jednak dalej praca i zawijanie festiwalu?
0: Raczej już trochę kończymy ten etap. Jutro już odpoczywamy. Jakieś ostatnie rzeczy, które trzeba, że tak powiem, zebrać po tym, co się działo dzisiaj. I teraz odpoczynek, a potem zobaczymy.
1: Kinga Chmielewska, organizatorka Augustów Summer Start Festivalu, była moim gościem tutaj w czwórkowym studiu. Cały czas trwa Augustów Summer Start Festival. Jeszcze można wbić na festiwal, jeżeli tutaj ktoś jest z okolic, prawda?
0: Tak.
1: No to w takim razie...

Czwórka. Polskie Radio.

0: na Augustów Summer Start.
1: Cały czas jesteśmy w Augustowie, Augustów Summer Start. Przybrał teraz nieco inne barwy, jeżeli chodzi o brzmienie, bo na scenie jest Guzior. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Nadaje do Was właśnie z tego kompaktowego, czwórkowego studia. Bardzo przyjemnie słucha się stąd Guziora koncertu. Rzeczywiście zrobiło się trochę mroczniej, trochę też bardziej klimatycznie, bo zachodzi też słońce, no i wszyscy też oczekują cały czas oczywiście Żabson. Bujają się wszyscy, ręce są w górze, nie tylko młodsi przedstawiciele młodszego pokolenia, ale i też starsze osoby. Niektórzy też już chillują, bo rzeczywiście koncert VBS-a też z niektórych na pewno dużo tych emocji, energii wycisnął. My będziemy za chwilę rozmawiać z VBS-em o tym, jak to jest, jakie wrażenia po graniu, dużo też zmian VBS-a. O to wszystko zapytamy za moment, a tymczasem zagramy Wam również część muzyczną line-upu, która była w poprzednich edycjach festiwalu Summer Start, Augustów Summer Start, ale również gramy cały czas w ramach tej audycji artystów, którzy tutaj dzisiaj na scenie w Augustowie grają dla swojej publiki.
2: Wow, ale bubel.

0: cały czas jesteśmy na festiwalu Augustów Start Summer Start Festival. Za nami cały czas scena, ludzi coraz więcej tak naprawdę, gra Guzior. A ze mną tutaj w czwórkowym przenośnym studiu Mikołaj i Dorota ze strefy dobrostanu psychicznego. Cześć.
1: Cześć, witamy.
2: Cześć, Siemka.
0: Powiedzcie mi, na czym polega przede wszystkim wasza strefa? Jak o ten dobrostan psychiczny dbać podczas festiwalu i co na festiwalu mogą w waszej strefie znaleźć uczestnicy?
1: Przede wszystkim zachęcamy osoby, żeby przyszły. W momencie, kiedy zrobi się ten pierwszy krok, będziemy mogli przynajmniej zastanowić się, jakie kroki można zrobić już później w przyszłości. Czyli jeżeli trzeba

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yo. Check. Check. Isok. MLK. Yo. Nie Martin Luther King.

zjebany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: W mieście mróz, tłumnie specjalnie idzie w ruch. Się owijają jak bluszcz i dygają jak struś.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Psychika tu rozbita, jak szkło leży i wdycha, jak zglo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma, oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: co się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić sobie w pi***.
4: Co mówiłeś?
2: Nie, nie.

trwamy, z chłopakami trwamy. Twarde pięści i cieknące łzy, dużo trzeba siły w domu i na

Osiedle pyłowane jest, a ja tutaj mieszkam. Po 22 dziś nocna, nocny sklep. Tu zaopatruję się dopiero za papierosem. Na balkonie trwamy. Twoje takie drogie.

wygrać, to będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy.

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: Grame.
2: Grame.
1: Teraz grame.
3: Remixing.

osiedla. Potrzeba wsparcia, wstań z krzesła, bo to energia społeczna, więc wiesz tam i głęboko w naszych wnętrzach i w naszych sercach tkwi. Szukamy piękna i to w naszych tekstach brzmi. To dla

powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicją a szczęściem. Ej, mam w sobie lirykę i jazz.

własna nemezis i fałszywi bohaterzy. Rysuję, kładę się w obrys kredy. Zamilkli dawni pionierzy, nieszczerzy milczą podziemni raperzy. Nie można nikomu wierzyć. Autodestrukcja najgorszej imprezy. Złodzieje i milionerzy, ją mefedron stależy, że włos się jeży. Brak jakiejkolwiek strategii, wtedy zabijam siebie, ażeby przeżyć. To niczym mroczny teledysk, kalejdoskop emocjonalnej biedy. Mocno, ostro, prosto do mety, lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety, bombardowanie orbitalne rakiety. Drony, roboty, mówię, nie wiem o czym, śnie na jawie. Wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej, dosyp, czuję w głębi trzewi, gdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces Alfy, Bruto, Megi, mówią mi fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manny Messi Steel.

przepraszam. Maka mógłbyś jeść do woli bez obaw o wagę i się nachapać dużo buły bez udziału bagiet. Codziennie rano piłbym dobrą kawę i nie zapocił skóry w furze.

czysto. Żadnego talentu, by nie skreślił towar. A ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze. O czym bym rapował?